wszystko, co mogę ci dać. Może to wystarczy na dzień albo dwa. Jak długo można tak stać, kiedy sala tańczy, choć skończył się bal.

Sí.

God morgon. Holla, holla, ma tulu moja. Wy tecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, ma tulu moja. Wy tecie mnie za mąż przecie, bo mi samej tęskno w świecie, ma tulu moja. Holla, holla, curulu moja. Holla, holla, curulu moja.

moja. Hola, hola, curulo moja. A bydziesz ty chłopasy, to jedno bydziesz co dzień.

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: W niedzielę się obudziliśmy w innym Poznaniu, wczoraj się pogodowo obudziliśmy w innym Poznaniu i dzisiaj też mam wrażenie, że się pogodowo obudziliśmy w jeszcze innym Poznaniu, bo temperatura jest niby taka jak wczoraj, ale na dworze od razu jakoś się przyjemniej się zrobiło, być może to przez to słońce, a być może przez to, że jest 6:30, zaczyna się aferanek i to jeszcze Eagles of Death Metal nas obudzą, to Miss Alisa. Zostańcie z nami.

I to jest raczej wystarczająca dawka energii, żeby odpowiednio zacząć wtorek, bo to już nie jest poniedziałek, więc już takiego death metalowego przywitania nie potrzebujemy. Eagles of Death Metal myślę, że wystarczą na to, żeby się obudzić. Wtorek, konkretnie 19 dzień maja, czyli imieniny Iwony, Iwa, Urbana, ale też Piotra, Jana, Mikołaja, Bernardy, Augustyna, Kryspina, Teofila, Celestyna, Iwona i Pudencjanny. Także wam wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oprócz tego też dosyć dużą dawkę nietypowych świąt mamy. Ta lista jest dzisiaj naprawdę długa. Światowy Dzień Fair Play, Światowy Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt i Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Oprócz tego jeszcze Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. Przysłów też mamy dzisiaj sporo, ale to po godzinie 8 wam powiemy. My, czyli Daria Kamrowska, która za konsoletą realizatorską dzisiaj z wami do 10 będzie, i ja, czyli Kalina Kończak. Ja też do godziny 10 będę tutaj przed mikrofonem i będę do was gadać. Ale muza też oczywiście będzie. Nothing But Thieves będzie na przykład teraz. Ban All The Music. A, to może muzy jednak nie będzie.

0: Autopromocja.
1: Jezu, gdzie jestem?
2: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
3: Chemot, B2B, Łęcki.
4: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
3: Głównie house w najbliższych tam odmianach afro i indie dance.
4: Wtorek, godzina 20.
3: Oczywiście, Radio Afera.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/Radio Afera. Autopromocja. Aferanek.

kina tutaj dla was mieć nie będziemy, ale trochę wolności podejrzewam, że tak, przynajmniej tej w przejeździe przez granicę, dlatego że o 8.30 Jagoda Zwolińska was zabierze do Czech w audycji Czech Tęcje, o 9.30 Marcin Berlik porozmawia o tym, co robić, kiedy nie wiecie, co robić, czyli słów kilka o sytuacjach kryzysowych, to w audycji Lotnik Kryj się, ale przed tymi dwoma zajrzymy sobie jeszcze o 8.20 do kultury, o 7.50 do tego, co się dzieje, dziać będzie i działo w sporcie, bo tam kilka ciekawych sytuacji rzeczywiście mieliśmy, o 7.30 na drogi, bo to chyba ulubiony temat poznaniaków jest, szczególnie jak teraz Starołęcką remontują, tam jakieś korki nowe, coś ten tego.

No i w aferonku jest jeszcze jeden bardzo ważny element, o którym wam nie powiedziałam przed chwilą, i to jest lista aferowych nowości. Ona jest już blisko, bo mamy 6:46, a być może nawet za blisko, bo rzeczywiście za blisko to jest tytuł jednej z nich. Rębikowski tak nazwał swój nowy utwór, który na 14 minut przed godziną 7 na naszej antenie usłyszycie.

My nie będziemy nic sypać, dzisiaj nie będzie sypać, przynajmniej tak wynika z raportów pogodowych, które na nasze stoły spadają. No właśnie, po 20 stopni dzisiaj ma być. Ta pogoda wiosenna, cieplejsza, przyjemniejsza ma do nas dzisiaj wrócić. Wilgotność poniżej 60%, także też tego chłodu, jeżeli już nawet jakiś miałby być, to nie będziemy aż tak odczuwać, no i wiatru nie będzie. To też myślę, że dosyć ważna informacja. Z tych mniej pozytywnych, no to zachmurzenie się przez cały dzień będzie utrzymywać, ale ono też w ciągu dnia tak naprawdę będzie się zmniejszać, chociaż potem w nocy znowu mamy górkę, jeżeli chodzi o chmury, i potem na jutro znowu ma spaść i troszeczkę popadać, ale to co jutro, to jutro sobie porozmawiamy, bo dzisiaj pogodą naprawdę, naprawdę można się cieszyć. A jeszcze dodam, że IMGW nie wydało żadnego ostrzeżenia dzisiaj dla Poznania i oby tak zostało.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I jak z bajki przychodzi do nas o godzinie 7:00 aferowa kura.

Chociaż dzień tygodnia taki mało bajkowy dzisiaj mamy, bo to jest wtorek, także do weekendu jeszcze trochę musimy sobie poczekać, ale 19 dzień maja, czyli tutaj informacja jest jak najbardziej pozytywna, no bo mamy jak najbardziej wiosnę i w pogodzie też ta wiosna będzie, więc jest dobrze. Jeszcze lepiej jest, jak macie na imię Iwona, Iwo, Urban, Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon albo Pudencjanna, bo macie swoje imieniny i serdeczne życzenia wam oczywiście składamy. Nietypowych świąt też trochę mamy. Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, to ważne, to o tym dzisiaj pamiętajcie, ale nie tylko dzisiaj, no bo ten dzień można by było obchodzić tak naprawdę codziennie, z brakiem szkody dla społeczeństwa. Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. Oprócz tego na naszych stołach mamy też już 4 gazety. To Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna i Głos Wielkopolski. Do nich sobie za chwilę zajrzymy, ale jeszcze The Lumineers sobie wcześniej posłuchamy. To Gloria. Na 2 minuty po godzinie 7:00.

Godzina 7:05 na zegarach, a więc tak jak zapowiadałam, zaglądamy sobie do tego, co w porannej prasie, zaczynając od Gazety Wyborczej. Tam na pierwszej stronie przeczytamy taki wielki nagłówek: kongresmeni wściekli na Trumpa, o tym pisze Maciej Czarnecki. Wstrzymanie przerzutu żołnierzy USA do Polski krytykują kongresmeni z obu partii. Z informacji wyborczej wynika, że o odkręcenie tej decyzji zabiegał Donalda Trumpa także część republikanów, którzy dotąd mu się nie sprzeciwiali. Republikanie w kongresie są wściekli, relacjonuje w rozmowie z wyborczą Daniel Fried, były ambasador USA w Polsce. Zwraca uwagę, że decyzję Pentagonu o nagłym wstrzymaniu rotacji do Polski skrytykowali nie tylko kongresmen Don Bacon z Nebraski czy senator Tom Tillis z Karoliny Północnej, którzy nie walczą już o reelekcję, ale też na przykład wpływowy przewodniczący Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów Mike Rogers. Również inne źródło wyborcze w Waszyngtonie relacjonuje, że krąg oburzonych wykracza poza dyżurnych krytyków i obejmuje także kilku polityków, którzy w listopadzie będą walczyć o utrzymanie fotela w wyborach połówkowych. Dotąd unikali zaangażowania, bo muszą dbać o dobre relacje z Donaldem Trumpem, rozdającym karty w Partii Republikanów. Jednak teraz zapowiadają interwencję w Białym Domu właśnie na rzecz Polski. Zmiana jest dostrzegalna i jakościowo pod względem ostrości reakcji i ilościowo, mówi rozmówca Gazety Wyborczej. O tym, że kongres jednak jak najbardziej potrafi narzekać i ma pewne narzędzia nacisku na Biały Dom, i o ostrych słowach senatora Tillisa na stronie pierwszej i na stronie drugiej dzisiejszej Wyborczej przeczytacie. O

coraz lepiej przeczytacie na stronie 16, to dzisiejsza Gazeta Wyborcza. Ja zaglądam jeszcze do Rzeczpospolitej, tam również na pierwszej stronie przeczytacie o USA, ale opinię już troszeczkę inną, bo nagłówek brzmi nieprzewidywalne USA. Decyzja o wstrzymaniu rotacji wojsk amerykańskich z Polski była efektem emocjonalnej reakcji Donalda Trumpa, a nie przemyślanej strategii, tak pisze Jędrzej Bielecki i Maciej Miłosz. O tym sobie na stronie 1, 7, 17 i 2 przeczytacie. Na stronie 1, 16 i 2 za to o tym, że Ukraińcy zapuszczają w Polsce korzenie. Przynajmniej 4 na 5 pracowników ukraińskich jest zadowolonych z pracy w Polsce. Coraz więcej wcale nie planuje wyjazdu. O tym Anita Błaszczak pisze w swoim artykule. Polska rzadziej jest postrzegana przez Ukraińców jako kraj przejściowy. Staje się dla nich realnym miejscem do życia i pracy. Zwraca uwagę Tomasz Dudek, dyrektor zarządzający Agencji Zatrudnienia Otto Workforce. W ten sposób komentuje wynik tegorocznej edycji badania 600 zatrudnionych przez nią pracowników tymczasowych z Ukrainy, w większości uchodźców. Rzeczpospolita poznała wyniki tej ankiety. No i to jest tak, 84%, które deklaruje zadowolenie z pracy w Polsce, z czego w poprzedniej edycji badania, to w 2023 roku, zadowolonych było 75%. Także ten wzrost rzeczywiście jest jak najbardziej widoczny. O tym, że polskie firmy chcą zarabiać na obronności, przeczytacie na stronie 15, bo rzeczywiście te planowane wydatki na technologie podwójnego zastosowania, czyli te technologie zastosowania cywilnego i wojskowego z roku na rok rosną. No i o finansach Prawa i Sprawiedliwości jeszcze będziecie mogli sobie poczytać. To na stronie 1 i 3 dzisiejszego wydania Rzeczpospolitej. Ja zaglądam jeszcze do dziennika Gazety Prawnej. Tam o autobusach elektrycznych będziecie mogli przeczytać. O tym, że autobusy elektryczne nie do ewakuacji. MSWiA chce zmiany przepisów na wypadek wojny. Od początku roku miasta większe niż 100 tysięcy mieszkańców są co do zasady zobowiązane do kupowania wyłącznie autobusów zeroemisyjnych, także to są autobusy elektryczne i wodorowe. No ale Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce wyłączyć z tego obowiązku zakupy pojazdów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na potrzeby ewakuacji ludności. No bo rzeczywiście takie autobusy elektryczne, jak większość elektrycznych pojazdów, no za daleko bez ładowarki rzeczywiście nie zajedzie. O tym, że estońskie spółki pod lupą fiskusa, również sobie w dzienniku Gazecie Prawnej na stronie 1 dosyć obszerny artykuł możecie przeczytać. No i o tym, co dalej z wojskami USA w Polsce, oczywiście o tym, czy Trump wpycha nas pod autobus, czy jednak nie, również w dzienniku Gazety Prawnej dzisiaj poczytacie. Ja zaglądam jeszcze do Głosu Wielkopolskiego, tam podjęty temat szkoły w Owińskach. Szkoły w Owińskach, która miała być rozbudowywana, natomiast ta rozbudowa została wstrzymana z powodu braku pieniędzy. Znak zapytania jest w artykule postawiony. Nauczyciele alarmują, że przepełniona placówka działa w coraz trudniejszych warunkach. O rozbudowie szkoły podstawowej imienia Józefa Wybickiego w Owińskach mówi się nie od wczoraj. Był to jeden z konkretów, z którym szedł do wyborów obecny wójt gminy Czerwonak, Marcin Wojtkowiak. Placówka w Owińskach to jedna z dwóch szkół w gminie, gdzie uczniów przybywa. Obecnie w szkole jest około 400 uczniów, mówi ojciec jednego z nich. 2 lata temu pan wójt poprosił panią dyrektor, by przekazała, że zaraz rozpocznie się budowa. Byliśmy skłonni w to uwierzyć, bo rozpoczęły się prace projektowe. Zostały przeznaczone na to pieniądze w budżecie gminy, dostaliśmy nawet projekt do konsultacji i pozwolenie na budowę. Nagle 2 tygodnie temu wójt powiedział na spotkaniu w sołectwie, że jednak nie ma na to pieniędzy, mówi Jolanta Chłebowska-Kasztelan, nauczycielka w szkole podstawowej w Owińskach. O szczegółach tej sprawy przeczytacie na stronie 1 i 3 dzisiejszego Głosu Wielkopolskiego. Na stronie 2 za to o tym, że boty w firmie pracują już w tym momencie za 2 osoby, no a w przyszłości być może przejmą jeszcze kolejne zadania, czyli o tym, czego w wielu zawodach rzeczywiście ludzie się boją, że być może AI jednak będzie nas powoli z tych zawodów usuwać. O rekordowej nocy w Muzeum Narodowym, czyli o Nocy Muzeów, która w zeszły weekend miała miejsce, również w Głosie Wielkopolskim przeczytacie, to również na stronie 2. No i kolejny temat szkoły. Nauczyciele, którzy są podobno na skraju wytrzymałości, to jest temat, który na stronie 3 znajdziecie. Nauczyciele, którzy alarmują o fatalnych warunkach nauki, no i po uwagach władz gminy usunięto filmy z udziałem uczniów promujące akcję rozbudowy placówki. To znowu temat szkoły w Owińskach, ale troszeczkę z drugiej strony. To tyle, jeżeli chodzi o to, co w dzisiejszej prasie. 12 minut po 7 mamy na zegarach.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Prosim chranolki.
3: Kto ma sadlo, to mu snadno.
2: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
4: Posłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
5: Piątek daleko, a Ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23.00. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja.
6: Radio Afera, studenckie radio Politechniki.

To jest dobre pytanie. Czy jeżeli jest słońce i jest upał i przyjdą chmury, to jest dobrze, czy jest lepiej? Myślę, że nad tym można by się było zastanowić, a feranek.pl możecie pisać, możecie swoje opinie na ten temat wyrażać. Ja wam mogę sprzedać za to ciekawostkę o chmurach, bo my będziemy zaglądać zaraz na listę aferowych nowości i tam rzeczywiście jest piosenka, która nazywa się Cumulonimbus, to od Nawłoci, ale wydaje mi się, że jak już jesteśmy w temacie chmur, to mogę wam sprzedać ciekawostkę o tym, że istnieje chmura, która nazywa się Altocumulus Lenticularis i to jest chmura, która tworzy się nad górami i po polsku nazywa się to chmurą soczewkowatą. Ona rzeczywiście wygląda jak soczewka, ja naprawdę polecam sobie to sprawdzić, bo widok jest niesamowity. Co jest jeszcze ważne, to to, że piloci samolotów generalnie tych chmur unikają, dlatego że one, mimo że są ładne i mimo że są niesamowite, to powodują dosyć porządne, nazwijmy to, turbulencje. Za to tutaj sprawa się troszeczkę odwraca. Piloci szybowców ich szukają, dlatego że w ich okolicy można zlokalizować bardzo łatwo noszenia, czyli te wiatry pionowe, które nie są zbyt gwałtowne. No i można w ten sposób przelecieć naprawdę, naprawdę daleki dystans takim szybowcem. Jeżeli studiowaliście lotnictwo, uczyliście się tych chmur, no to ja wam współczuję, bo to dużo pracy, żeby to wszystko spamiętać. Możecie na przykład zapamiętać, że cumulonimbus też turbulencje powoduje, ale nie u nas na antenie.

My z tego delikatnie jazzowego klimatu sobie teraz klimat zdecydowanie zmienimy, bo 7:25 na naszych zegarach jest. To też oznacza, że warto by było zajrzeć sobie do tego, co mamy dla was dzisiaj w konkursie. No właśnie, Siła Gniewu 3, Damnation, Towards Hellfire i Moloch Letalis. To są cztery grupy, które już w tę sobotę zagrają w klubie pod Minogą. No i jeżeli mamy takie nazwy zespołów i mamy tę miejscówkę, to wydaje mi się, że już wiecie, że to będzie naprawdę mocna dawka metalowego grania. 7148 to jest numer, na który należy wysłać SMS-a, jeżeli chcecie zawalczyć o podwójną wyjściówkę na to wydarzenie. W tego SMS-a wpisać afera, potem wasze imię i nazwisko, no i odpowiedzieć na pytanie konkursowe. A jako, że mamy dzisiaj dzień mycia samochodów, to ja was pytam o to, do jakiej muzyki myć samochód dla optymalnych efektów. Dodam jeszcze, że wyjściówka jest podwójna. Koszt takiego SMS-a to złoty i 23 grosze, a na odpowiedzi czekam do godziny 10.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczynamy tradycyjnie od pogody. 10 stopni w tym momencie na termometrach jest. Ta temperatura w ciągu dnia ma wzrosnąć jeszcze o kolejne 10. I rzeczywiście w okolicach godziny 16-17 dobije do 20. Taka utrzyma się mniej więcej do godziny 21. Jeżeli chodzi o wiatr, ten bardzo delikatny z lekkimi porywami, także tutaj nie ma się czym martwić. No i zachmurzenie też raczej przyjazne, chociaż przez cały dzień ma się utrzymywać. Ale to nie będzie żadna tragedia z chmur. Jeżeli chodzi o to, co na poznańskich drogach się dzieje, tutaj już tragedia trochę większa, bo w korku postoicie między innymi na rondzie Rataje, czy rondzie Śródka, no i oczywiście na Jana Pawła II, czyli na drodze, która te dwa ronda łączy, tam musicie uzbroić się w cierpliwość. Jeżeli zamierzacie wjechać na rondo Śródka ulicą Podwale, no to również sobie troszeczkę w korku postoicie. Jadąc bardziej na północ, 92, czyli Lechicka, również nie wygląda tam najlepiej. Właściwie ona korkuje się aż do Swarzędza. Miejscami jedzie szybciej, ale miejscami jednak będzie trzeba troszeczkę czasu sobie do przejazdu doliczyć. Jak popatrzymy sobie na zachodnią stronę miasta, tam skrzyżowanie Świętego Wawrzyńca z Niestachowską to również miejsce, które nie wygląda o tej godzinie na mapie najlepiej, ale też skrzyżowanie Bukowskiej z Przybyszewskiego. Tam również będziecie musieli trochę postać. Jeżeli wy wiecie coś więcej o tym, co się na poznańskich drogach dzieje, to dzwońcie do nas. 618750213 to numer. My czekamy na wasze informacje.
0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

7:34, a więc zaglądamy sobie do kalendarium, zaglądamy sobie do tego, co się w poprzednich latach działo 19 maja. Ja trzy daty mam takie dosyć współczesne i potem się przeniesiemy troszeczkę wstecz, ale to bez spoilerów od początku. W 2001 została uruchomiona Wigierska Kolej Wąskotorowa. To jest kolejka turystyczna. Ma 9 kilometrów i biegnie wzdłuż, jak się można spodziewać, brzegu jeziora Wigry. To na Suwalszczyźnie, tam można się rzeczywiście nią przejechać. W 2007 w Warszawie odsłonięto pomnik Agnieszki Osieckiej, za to data również z tych turystycznych. No i kolejna data w sumie turystyczna, 2011 rok, to wtedy w Krakowie otwarto Muzeum Sztuki Współczesnej, więc jeżeli zaplanowałam wam właśnie wakacyjny wyjazd, to nie ma za co. Jeszcze muzę do auta mogę wam do tego dołożyć, bo zaglądam do kalendarium muzycznego. I 19 maja w 1978 roku miała miejsce premiera singla, który myślę, że wszyscy bardzo dobrze znają. To jeden z najpopularniejszych utworów grupy Dire Straits, Sultans of Swing. To na 25 minut do godziny 8:00.

0: Autopromocja.
1: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
2: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
3: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9.30.
4: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16.30.
5: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Dramat plażowicza jest za to, jak nie ma słońca, ale u nas takich rzeczy absolutnie, absolutnie nie ma. W Poznaniu słońce już jest. Jeżeli chcecie mieć brak słońca, to możecie pojechać sobie nad Polskie Morze. Tam wam zagwarantuję, że jak weźmiecie sobie 2 tygodnie urlopu i pojedziecie tam, to pewnie akurat traficie na te 2 tygodnie, które będą z deszczem, wiatrem i bez słońca. Ale możecie pożyczyć jedno słońce od Babiego Lata 2026, czyli od Natalii Grosiak, Beli i Kati, które na liście naszych aferowych nowości muzycznych się znalazły z utworem właśnie Dwa Słońca. Myślę, że jak ładnie poprosicie, to się jednym podzielą.

7:48 na naszych zegarach, a więc zaglądamy do tego, co się działo w sporcie i co się będzie dziać w sporcie, ale zaczniemy sobie od tego, co się działo wczoraj w Gdyni, bo to jest temat, o którym wydaje mi się, że warto powiedzieć na początku. W ramach troszeczkę kontekstu ja pozwolę sobie tutaj przypomnieć, że Arka Gdynia grała z Termaliką Nieciecza. No i gdyby Arka wygrała albo zremisowała, to miałaby jeszcze szansę na utrzymanie. I rzeczywiście, prawie do końca meczu ten wynik był 2-2, tylko że on się odwrócił w 93 minucie po naprawdę niesamowitej akcji, jak ja sobie oglądam nagranie z tego. No to było piękne, to warto zobaczyć na własne oczy w internecie. Nie, ta akcja naprawdę była dziwna i była dramatyczna ze strony Arki, natomiast skończyło się to tak, że Termalika strzeliła gol, a wynik odwrócił się 3-2 dla Termaliki. No i w ten sposób Termalika zabiera Arkę Gdynia ze sobą, dlatego że oba te zespoły nie mają już szans na utrzymanie, oba te zespoły mają już 100% szans na spadek. Informacji mało przyjemnych, ale już nie dla Arki, a dla Lecha, to zaglądam sobie do tego, co z Superpucharem się będzie działo. Dlatego, że Komisja do Spraw Nagłych PZPN-u poinformowała wczoraj, że Superpuchar, zamiast odbywać się tak, jak powinien się odbyć, z zasadami, które panowały dotychczas na Stadionie Mistrza, czyli no w tej sytuacji, którą mamy na Stadionie Lecha, no to ma odbyć się we Wrocławiu. I jest to sytuacja nie w porządku w stosunku do Lecha, to po pierwsze, no bo Lech już przyklepał sobie mistrzostwo, już mogli nastawić się na zyski z tego meczu, który będzie na początku sezonu. Wiadomo, jak zmierzy się zespół taki jak Lech Poznań z Górnikiem Zabrze, który ma być zespołem, z którym Lech miałby zagrać, to rzeczywiście ten mecz byłby ciekawy, ten mecz przyciągnąłby pewnie wielu kibiców. No to tego meczu teraz u Lecha w Poznaniu na ich stadionie ma nie być, to jest pierwsza rzecz, że to jest nie fair. A druga rzecz jest taka, że jeżeli wielu kibiców Lecha Poznań i Górnika Zabrze ściągniemy do Wrocławia, gdzie oba te zespoły nie są lubiane, no to klimat na ulicach może być, delikatnie mówiąc, mało przyjemny. Jak to będzie, to zobaczymy. To, co jest ważne, to PZPN próbował już mieszać 2 lata temu w Superpucharze. No i to, co z tego wyszło, to była klapa, także to raczej nie napawa optymizmem. Ja pozwolę sobie tę piłkę zmniejszyć, zajrzeć do tenisa. Tutaj informacje być może troszeczkę bardziej pozytywne, bo zaglądam sobie do tego, co się działo w kwalifikacjach do French Open. Tam Maja Chwalińska zmierzyła się z Alice Ram, no i wygrała. Wygrała po 2 setach. To było 6-0 i 6-3 dla Polki. Druga informacja z kwalifikacji też do French Open. Tutaj już troszeczkę mniej pozytywna. Linda Klimowiczowa zmierzyła się z Lolą Radiwojewicz. No i tutaj Polka przegrała, to 3-6 i 4-6, także też Serbka po 2 setach wygraną sobie przypieczętowała. Jeżeli chodzi o to, co będzie działo się dzisiaj i co dzisiaj z tenisa będzie można sobie obejrzeć, no to turniej w Strasburgu, tam Magdalena Fręch zmierzy się z Leylą Fernandez. To na ten moment jest planowane na godzinę 12:50, no ale wiadomo, że to może się gdzieś tam poprzesuwać, także to warto śledzić. To tyle, jeżeli chodzi o to, co w sporcie. My sobie teraz Lecha Janerki posłuchamy. On też mało sportowo, bo on tańczyć tutaj chyba nie chce. O Niewalczyku będzie nam śpiewał. To na 8 minut do godziny 8:00.

0: Aferanek, najlepsza pobudka w Poznaniu.
1: Godzina 8, drodzy słuchacze, to jest ten moment, w którym kura będzie piać.

też moment, w którym zajrzymy sobie znowu do kartki z kalendarza, bo mamy dzisiaj 19 dzień maja, czyli wtorek do weekendu, jeszcze trochę czasu nam zostało, więc nie ma co o tym myśleć. Możemy pomyśleć o jakichś Iwonach, jeżeli jakąś znacie, to pamiętajcie, żeby złożyć jej życzenia, bo imieniny dzisiaj swoje obchodzi. Oprócz tego Iwo, Urban, Piotr, Jan, Mikołaj, Bernarda, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon i Pudencjanna również świętować swój dzień dzisiaj mogą. Wszystkiego najlepszego. Z nietypowych świąt mamy Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. Ta lista nietypowych świąt dzisiaj naprawdę długa i lista przysłów również krótka nie jest, bo aż 3 się tutaj znalazły, ja sobie pozwolę. Kto sieje jęczmień na Urbana, będzie pił z dbana. Na świętego Urbana wszystka rola zasiana. Na Urbana chwile jakie, mówią, że i lato takie. O, i jeszcze zamiast przysłów możemy sobie klasyczków posłuchać, jakie przysłowia się skończyły, bo Buzu Skład i Przebudzenie po godzinie 8 na naszej antenie zawitali, a nie do klasyczków, a do nowości sobie zajrzymy już za niedługo, bo do płyty tygodnia konkretnie.

A za rzeką, drodzy słuchacze, godzina 8:05 i stały punkt programu. Krążek, którym się w tym tygodniu zajmujemy, ma tytuł Failed as a Friend. To od grupy For Example John. To jest album o szeroko rozumianym zawodzeniu naszych przyjaciół. Także tutaj tematyka piosenek się odwraca i nie narzekamy, że ojeju, ktoś nas zawiódł, jest źle. Tylko smutne piosenki będą o tym, że my kogoś zawiedliśmy i jest źle. For Example John osiąga tę narrację i bawi się emocjami za pomocą matroka, ale nie takiego zwykłego matroka, tylko takiego z wpływami Midwest Emo, popu, ale też panka, także rzeczywiście mieszanka gatunków tutaj jak najbardziej jest, no i dużo gitar też się znalazło. O, tak jak już możecie usłyszeć na antenie, podobno tam jakiś tapping się znajdzie, jakieś lupy, nawet 5 partii lupowanych na żywo, to naprawdę brzmi ciekawie, myślę, że warto się wsłuchać. Co do tego, ile kawałków na tej płycie się znalazło, ich jest 13. Czy to przypadek? Być może, chociaż można się tutaj doszukiwać pewnie też znaczenia tej liczby. My sobie spojrzymy na kawałek numer 3, to Every Version of Me.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna. Koła naukowe. Zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Prosim hranolki.
4: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8.30.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy wojewody wielkopolskiej, marszałka województwa wielkopolskiego, prezydenta miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: No pokaż, kurde.
1: Godzina prawie 8:15, więc zaglądamy na listę aferowych nowości. No i my się już wczoraj zastanawialiśmy, co Madame FR mieli na myśli, nazywając swoją piosenkę Orlando, dlatego że jeżeli chodziłoby o miasto, to chodziłoby o miasto w stanie Floryda oczywiście, które jest 79. największym miastem w USA, jeżeli chodzi o liczbę ludności, ale taką nie, jeżeli policzymy sobie Greater Orlando, bo wtedy rzeczywiście tam tych ludzi będzie zdecydowanie więcej i ta aglomeracja jest całkiem spora, to będzie 26. Ale nadal to nie jest jakiś na przykład Nowy Jork, czy inne modne miasta typu Las Vegas, czy Los Angeles. Także mogliby nazwać swoją piosenkę inaczej, mogliby, ale Madame FR będą alternatywni i nazwą ją Orlando. Czy rzeczywiście chodzi o miasto? Nadal nie mam pewności. Możecie posłuchać, możecie stwierdzić. To lista aferowych nowości.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Witam cię w tym wiosennym roślinny dzień. Powracają do nas chłodne temperatury, które aż kuszą o pozostanie w domu i wejście pod ciepły zimowy kocyk. Jednakże szaro-burę niebo w tym tygodniu może ulec zmianie. A to dzięki kilku wydarzeniom kulturalnym, które odpędzą z nieba chmury i rozbudzą w sercu słońce i świeżą kreatywną energię. Ja jestem Martyna Michna i chciałabym zaprezentować ci, co dzisiaj odbywa się w naszym poznańskim firtlu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Każdemu z nas przyda się dzisiaj trochę uśmiechu. A mam akurat film, który może go dostarczyć bez problemu. Już o 18.45 w antykwariacie Bukinista masz opcję zobaczyć produkcję pod tytułem Kto chce zabić Jessie? Nie jest to zwykła komedia. To wybuchowa mieszanka snu, absurdu i superbohaterskiego chaosu, które wyprzedziła swoje czasy, zanim Hollywood na dobre zakochało się w komiksowym kinie. Wyobraź sobie Pragę, po której biegają bohaterowie wyciągnięci prosto ze snu. Superman zamiast ratować świat sieje zamęt. A do tego rękawice antygrawitacyjne, demolowane mieszkania i dialogi unoszące się nad bohaterami w formie komiksowych dymków. Brzmi jak sen? Właśnie o to chodzi. Wacław Forliczek stworzył film, który do dziś zachwyca nie tylko humorem, ale też pomysłowością. To będzie wieczór dla wszystkich, którzy lubią kino z fantazją, dystansem i odrobiną kontrolowanego chaosu. Zapraszam cię zatem na seans w antykwariacie Bukinista, odbywający się o godzinie 18.45. Poznań i Berlin. Miłość i historia, literatura i wielkie opowieści. Tak właśnie będzie wyglądać otwarcie Festiwalu Fabuły, które rozpocznie się o godzinie 19 w Centrum Kultury Zamek. W ten literacki świat wprowadzi nas Maciej Płaza. Wraz z premierą jego nowej powieści Kasperl i Margit zostaniesz zabrany do pierwszych trzech dekad XX wieku. Doświadczysz podróży w przeszłość, w której perypetie dwójki bohaterów splatają się z historią Zachodu. To jednak nie wszystko. Otworzą się przed tobą drzwi do fascynującego świata przekładu. Ponieważ główny gość tego spotkania to nie tylko wybitny pisarz, ale również ceniony tłumacz. To dzięki jego pracy polscy czytelnicy mogą sięgnąć m.in. po twórczość Lovecrafta. Polecam zatem przełożyć swoje plany i przyjść o godzinie 19 do Centrum Kultury Zamek na wyjątkowe spotkanie przekładu i powieści. A na dobre zamknięcie dnia warto zadać sobie pytanie, czy da się opowiedzieć historię w minutę, a może nawet w jednym zdaniu? Jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na taką literacką zagadkę, warto wrócić do zamku. W ramach Festiwalu Fabuły czeka nas wyjątkowe nocne czytanie w Centrum Kultury Zamek. To właśnie tam studentki sztuki pisania Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pokażą, że literatura nie potrzebuje setek stron, żeby trafić prosto w serce. Inspirując się twórczością Lydii Davis, sięgnęły po formę flash fiction, czyli formę opartą na krótkich opowiadaniach, w których każde słowo ma znaczenie, a każda pauza coś dopowiada. W tych kilku zdaniach zmieściły one całe światy. Dziewczyńskość, kobiecość, siostrzeństwo, codzienność i radość pisania. Podczas nocnego czytania wybrzmią głosy wielu autorek, które razem stworzą jedną noc pełną szeptów, mocnych obrazów i zdań, które nie kończą się po zejściu ze sceny. Zatem wpadnij do zamku o godzinie 21 i zanurz się w morzu niezwykłych historii.
3: Radio Afera, studenckie radio Politechniki Poznańskiej.

Taka delikatna muza to na pewno nie jest to, czego możecie spodziewać się w tę sobotę w klubie pod Minogą, bo tam zagrają Siła Gniewu 3, Damnation Towards Hellfire i Moloch Letalis. Czy te zespoły brzmią na zespoły grające muzykę delikatną? Raczej nie i myślę, że nie muszę was przekonywać, że jeżeli chcecie posłuchać sobie porządnego metalu, no to warto się na ten koncert wybrać. A my mamy dla was w dzisiejszym konkursie wejściówkę podwójną właśnie na to wydarzenie. Żeby o nią zawalczyć, to wystarczy wysłać SMS-a na 7148, wpisać afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedzieć na pytanie, do jakiej muzyki myć samochód dla optymalnych efektów, bo dzień mycia samochodu dzisiaj z nietypowych świąt mamy. Złotówka 23 grosze to jest koszt takiego SMS-a. Ja jeszcze przez 1,5 godziny czekam na wasze odpowiedzi.

0: Czechy to knedliczki, Czechy to na pewno też smażony syr, ale Czechy to też Dawid Czerny, czyli artysta, który nie dość, że w Pradze się urodził, to jeszcze tam można jego rzeźby znaleźć. Niektóre naprawdę kontrowersyjne są. I to właśnie o nim i o tych rzeźbach, ale też o całej mentalności, która wokół nich narasta, będzie dzisiejszy odcinek audycji Czechtencje.
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze złotego miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
4: Ahoj, z tej strony Jagoda, co po czesku znaczy truskawka i serdecznie pozdrawiam Was z Pragi, gdzie mieszkając w ramach Erasmusa prowadzę małe dochodzenie, ile o mentalności Czechów mogą powiedzieć nam ich powiedzonka oraz cytaty. I dzisiejsze powiedzenie, a właściwie takie popularne wyrażenie, jest bardzo autentyczne, dlatego że zasłyszałam je od koleżanki Czeszki, kiedy opowiadała o tym, że miała opisać swój zły dzień, ale przy okazji powiedziała to po czesku, bo być może having a bad day nie oddawało tak bardzo jak den blbec. Den blbec. Co to właściwie znaczy? Blbec to jest takie lekko wulgarne czeskie słowo, które może oznaczać głupek albo idiota. Znaczenie więc faktycznie nie oddaje aż tak dobrze polskiego zły dzień czy angielskiego to have a bad day, bo zły dzień to brzmi aż tak neutralnie, tak jak zły sen czy zły wynik. Ale den blbec, dzień idiota. Co za idiota z tego dnia? Jest to wręcz trochę zabawne i ironiczne w ten sposób, że jak niby dzień miałby zadecydować o tym, jak sam się potoczył. I czasem chciałoby się powiedzieć, że nie tylko dzień zwariował, ale świat. Svet blbec. I opowiem Wam właśnie dzisiaj o człowieku, który przekuł krytykę współczesności i świata w niesamowitą sztukę. Tak jakoś kojarzyłby mi się z powiedzeniem svet blbec. Dawid Czerny, bo o nim mowa, to artysta światowej sławy i urodził się w Pradze w 1967 roku, czyli obecnie nadal żyje, ma 58 lat. I w Pradze przeżywam coś takiego, co mogłabym nazwać paradoksem Czernego. Polega to na tym, że dosłownie każda rzeźba, która przekuje moją uwagę na dłużej i sprawdzę faktycznie, co oznacza, kto ją zrobił, to okazuje się, że autorem jest Czerny. No i chociażby jest słynny koń w Pałacu Lucerna. Tam się znajduje też jedno z najsławniejszych praskich kin. Rzeźba przedstawia świętego Wacława siedzącego na koniu. Niby nic, takich pomników widzieliśmy milion. Tylko, że koń jest martwy i powieszony do góry nogami. I rzeźba miała ta symbolizować nieudolność rządów, że kiedy nic nie działa, to my i tak udajemy, że działa. Na małej stronie znajdziemy też inną ciekawą rzeźbę. To politycy sikający na mapę Czech. Myślę, że nie potrzeba nawet wyjaśnienia. I manifestów politycznych Czernego w Pradze nie brakuje, bo nadal możemy wejść do odbytu Wielkiego Posągu i znaleźć tam wideo byłego prezydenta Czech jedzącego owsiankę, a raz po Wołtawie pływał 10-metrowy środkowy palec, skierowany w stronę siedziby obecnego prezydenta. Z rzeźb Czernego jest jeszcze ogromna ruchoma głowa Franca Kafki, bardzo turystyczne miejsce, czy wiszący za rękę Sigmund Freud, z którego powodu nieraz ktoś dzwonił na numer alarmowy, zgłaszając, że widział samobójcę. I taka już bardziej bezpośrednia krytyka współczesności to dzieci wspinające się na Žižkov Tower oraz podobne niemowlęta w parku Kampa, w których zapadniętych twarzach znajdziemy kody kreskowe. Od razu to skłania do dyskusji, co to mówi nam o szalonej współczesności, gdzie dzieciaki od najmłodszych lat kształtowane są przez internet. Rzeźb jest dużo, ale jest jeszcze jedna, o której zdecydowanie muszę wspomnieć. I nie znajduje się w Pradze, lecz w Poznaniu. Na Alejach Marcinkowskiego, być może go kojarzycie, srebrna rzeźba wielowymiarowego człowieka, bo jej autorem jest także Dawid Czerny. Rzeźba nazywa się Golem i jest nawiązaniem do praskiej legendy o golemie. Legenda brzmi, jakoby rabin Jehuda miał przywołać do życia w Pradze glinianego golema, mającego chronić ludność żydowską. Gdy jednak okazało się, że golem wymyka się spod kontroli, wymazał pierwszą literę słowa Emet, za pomocą którego go stworzył, które znaczy prawda, tworząc słowo Met, które znaczy śmierć. Ale zaraz, dlaczego w takim razie rzeźba golema jest u nas w Poznaniu? Czy Czerny naprawdę nie miał lepszego pomysłu, niż przynieść legendę ze swojego własnego miasta? Otóż nie. Najciekawsze jest to, że rabin Jehuda, który właśnie według legendy stworzył golema, tak naprawdę był poznaniakiem. I przyszedł na świat w tym mieście i zanim stał się rabinem Pragi, przez wiele lat był rabinem Poznania. I myślę, że to jest bardzo fajny akcent, bo golemów w Pradze jest naprawdę dużo, jest to rozpoznawalna legenda i szczególnie w dzielnicy żydowskiej wszędzie można zobaczyć figurki, pocztówki i tak dalej z golemem. Ale wróćmy do początku, do naszej Czechtencji, bo Golem na pewno miał bardzo duży ten bulbet, kiedy jego twórca pozbawił go życia. A ja chciałabym na koniec zostawić was z pytaniem. Skoro Dawid Czerny przekuł cały swój świat bulbet w tak interesujące i prowokujące rzeźby, to w co wy moglibyście przekuć ten bulbet, gdy następnym razem wam się przytrafi? Dziękuję wam za wysłuchanie dzisiejszej audycji i do usłyszenia już za tydzień o 8:30. Na schledaną!
1: Prosim chranolki.
2: Kto ma sadlo, to mu snadno.
3: Czechtencje, czyli złote myśli ze Złotego Miasta. Korespondencja z Pragi w każdy wtorek o 8:30.
5: Autopromocja.
6: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
7: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
8: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9:30.
9: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
10: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
9: Reklama. Radio Afera. Rokowo i

Przez bardzo długi czas jako lampkę nocną stosowałam czerwoną lampkę, bo u mnie w domu było takie przekonanie, że czerwony nie wybudza i czerwony uspokaja. Ja pozwoliłam sobie spojrzeć teraz rzeczywiście w taką rozpiskę tego, jak różne kolory światła działają na człowieka i podobno czerwony jednak stymuluje układ nerwowy, czyli nie był najlepszym wyborem na kolor lampki nocnej i lepszym wyborem byłby na przykład kolor zielony, bo on podobno uspokaja. Także jeżeli zielone światło sobie zamontujecie jako lampkę nocną, to być może was aż tak nie wybudzi, albo jakiś ciepły biały, żółty, coś w tym stylu. Na pewno złym pomysłem na kolor światła lampki nocnej byłby kolor niebieski, bo to jest temat, który jest poruszany od dawna. Wiadomo, niebieskie światło z ekranów wpływa źle i pobudza. Czy Angelek z ich nowością muzyczną zatytułowaną Blue Light, czyli właśnie niebieskie światło, was pobudzi? To możecie sprawdzić sami.

Afera.com.pl, zakładka Aferzasta, tam na Angelek i Blue Light możecie głosować na samym dole strony w propozycjach do następnego notowania naszej listy przebojów. Ten utwór się znalazł, także jeżeli ten typ muzyki przypada wam do gustu i chcecie go co piątek o godzinie 20 słyszeć, no to już wiecie, co robić. A jeżeli nie ten typ muzy, to inne propozycje również tam dla was mamy, między innymi Barbara Wrońska ze swoim kawałkiem Tylko z Tobą, ale też Kafe Trauma, tu jest Wrocław, tu się cierpi, to również jedna z naszych nowości, która jako propozycja teraz na stronie Afery w zakładce Aferzasta widnieje. Są też utwory, na które już głosowaliście. Ja pozwolę sobie przypomnieć, że poprzednie notowanie wygrali Grande Piccolo i Hubert Rosiński ze swoim kawałkiem Dr. Jazz, który ewidentnie przez was lubiany jest, bo przez 18 tygodni już na naszej liście się trzyma. Jeżeli ma się trzymać więcej, afera.com.pl, zakładka Aferzasta, tam możecie głosować.

Godzina 8.52. Ja zaglądam jeszcze do tego, co się dzieje na poznańskich i około poznańskich drogach, dlatego że jak podają motosygnały Radia Poznań, na drodze wojewódzkiej numer 306 doszło do wypadku, to konkretnie w miejscowości Rybojecko na trasie Stęszew-Bóg. Droga w tej chwili jest tam całkowicie zablokowana, więc jeżeli mieliście w planach tamtędy przejeżdżać, no to musicie sobie poszukać jakiegoś objazdu. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się w samym Poznaniu, no to klasycznie rondo Śródka, rondo Rataje, tam wiadomo, że lepiej się nie pchać, bo będziecie w korku stać, tak samo jak na rondzie Starołęka. Tam też to wygląda źle. Jak patrzę sobie na Wildę, to Wilda akurat o tej godzinie wyjątkowo dobrze wygląda, jak na siebie, chociaż Królowej Jadwigi już na przykład zakorkowane znowu i jest. Okolice ronda Kaponiera również są miejscem, w które lepiej się nie wybierać, jeżeli chcecie zaoszczędzić czas i nie stać w korku, tam być może lepiej przesiąść się na komunikację miejską. To samo dotyczy też skrzyżowania Świętego Wawrzyńca i Niestachowskiej, czy właściwie wszystkich tych dróg dojazdowych do centrum, jak tutaj tak patrzę. Bukowska również ładnie nie wygląda, Grunwaldzka też raczej średnio. 618750213, możecie dzwonić, jeżeli wiecie coś więcej o tym, co się dzieje na poznańskich i około poznańskich drogach. My oczywiście na wasze informacje czekamy.

Myślę, że Kura egzamin z piania o 9 zdała. Ja pozwolę sobie teraz przystąpić do egzaminu z czytania kartki z kalendarza. 19 dzień maja dzisiaj mamy, czyli wtorek. Imieniny Iwony, Iwa, Urbana, ale też Piotra, Jana, Mikołaja, Bernardy, Augustyna, Kryspina, Teofila, Celestyna, Iwony i Pudencjanny. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego wam jeszcze raz życzę. Z nietypowych świąt Światowy Dzień Fair Play to ważne. Dzień Dobrych Uczynków to również ważne. Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego to też ważne. Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit to również ważne. I jeszcze Dzień Mycia Samochodów mamy. To nie wiem, to już wy musicie zdecydować, czy to równie ważne, czy jednak troszeczkę mniej. Mamy też nadal całkiem sporo dobrej muzyki. Na przykład o, Bluszcz i Wolny Dzień będą nas teraz we wtorek szczuć jeszcze weekendem. I mamy też w Poznaniu Festiwal Fabuły, który się dzisiaj rozpoczyna i o którym sobie za chwilę kilka słów powiemy. Także zostańcie z nami.

Godzina 9.04, a więc tak jak zapowiadałam, zajmiemy się teraz tematem Festiwalu Fabuły. Festiwalu Fabuły, który rozpoczyna się już dzisiaj w Poznaniu. To jest wydarzenie, które dla wszystkich fanów książek i ludzi, którzy są zaangażowani w ten literacki biznes, myślę, to jest jedna rzecz, o której można powiedzieć, ale też w kulturę literacką po prostu jak najbardziej wydarzeniem ważnym jest. W programie będzie oczywiście dużo spotkań z pisarkami, z pisarzami. Do tego będą też trzy debaty o literaturze, no i wydawałoby się, że wypada teraz powiedzieć to, pod jakim hasłem ten festiwal się w ogóle odbędzie, no bo to będzie temat przewodni. Sztuka pisania, sztuka czytania. To jest hasło tegorocznego Festiwalu Fabuły. Znaczenie tego hasła dla Gazety Wyborczej wyjaśniła koordynatorka festiwalu Joanna Przygońska. Ja pozwolę sobie to zacytować. Sztuka pisania dlatego, że będziemy rozmawiać o warsztacie, o tym, czy pisania można się nauczyć. W programie mamy spotkania ze studentami i wykładowcami szkoły pisania. A sztuka czytania dlatego, że nie ma pisarzy bez czytelników, nie można pisać bez czytania. Po tym, jak funkcjonują kluby książki, widzimy, że wiele czytelniczek i czytelników chce czytać aktywnie, czyli dyskutować o książkach z innymi, tak koordynatorka mówi. No właśnie, i do tych dyskusji też jak najbardziej przestrzeń, dla tych dyskusji jak najbardziej przestrzeń będzie. Takim rozszerzeniem tego głównego tematu festiwalu, tego głównego hasła, będzie też sztuka pisania o wojnie. To oczywiście w kontekście wojny w Ukrainie. Do Poznania przyjedzie między innymi Wojciech Tochman, który z publicznością spotka się tak konkretnie w dniu premiery swojej nowej książki Delfiny i Belzebub, ale to nie on jeden będzie na tym spotkaniu gościł, bo będzie tam również Tomasz Szerszeń, to autor Być gościem w katastrofie, i Tomasz Forro, to autor książki Śpiew syren, czyli W głąb wojennej Ukrainy. Z autorami rozmowa będzie o tym, jak opowiadać o wojnie, no i co obrazy wojny tak naprawdę z nami robią. Za to kolejnego dnia jeszcze w temacie literatury wojennej z Serhijem Żadanem będzie można się spotkać. To jest człowiek, to jest autor, którego chyba można spokojnie nazwać najważniejszym głosem walczącej Ukrainy w tym momencie. W programie są też oczywiście premiery. To one również połączone będą ze spotkaniami. Szczegółową rozpiskę i autorów, którzy was interesują, oczywiście w internecie można znaleźć. No i jedna ważna część, o której jeszcze nie wspomniałam, a która też na tym festiwalu się odbędzie, no to oczywiście Gala Poznańskiej Nagrody Literackiej. To 22 maja konkretnie. Podczas tej gali przyznawana będzie nagroda imienia Adama Mickiewicza. To ona za całokształt twórczości konkretnie. No i już wiemy, że otrzymają Dorota Masłowska. Dlaczego? No dlatego, że podobno jest pisarką wyjątkową według jurorów tej właśnie nagrody. Tutaj wydaje mi się, że każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć sam, czy tak jest, czy tak nie jest. Faktem jest, że na pewno bardzo zróżnicowana jest jej twórczość. Z tym się kłócić nie można. Dla autorek i autorów w wieku do 35 lat natomiast tutaj będzie przewidziana nagroda stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Kto ją otrzyma, jeszcze nie wiadomo, tego się podczas gali dowiemy, no ale nominowani są Monika Gromala, Justyna Kulikowska i Paweł Żewulski. Dzień później zostanie wręczona jeszcze jedna nagroda, to konkretnie studencka nagroda literacka z Buta. Tutaj już wiemy, kto ją otrzyma. To Karolina Krasny będzie. Oprócz tego trzy debaty, tak jak już wspomniałam. Debaty na tematy różne, na temat jak można dzisiaj działać z literaturą, na temat tego, jak i po co uczyć literatury w szkołach, no bo rzeczywiście język polski to teraz bardziej w szkołach średnich, na przykład literaturoznawstwo jest, myślę, że spokojnie można tak stwierdzić, niż język polski w kwestii gramatycznej, więc ta nauka literatury młodych ludzi też jak najbardziej ważna jest. No i tematem trzeciej debaty będzie po prostu sztuka pisania. Jeżeli sami nie wybieracie się na to wydarzenie, to my przychodzimy wam z pomocą, dlatego że Radio Afera również tam będzie i dzisiaj od godziny 18 przez 2 godziny będziecie mogli słuchać tego, co się na festiwalu dzieje, a to w audycji Sabotaż Kulturalny na Wynos właśnie z Festiwalu Fabuły.

0: Autopromocja.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy. Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry, ulotki.
3: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
4: AI, algorytmy iluzji. Wystawa czasowa w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Krytyczna refleksja nad sztuczną inteligencją jako zjawiskiem kulturowym, społecznym i politycznym. Opowieść nie tylko o technologii, ale również o tym, co znaczy być człowiekiem w świecie algorytmów, danych i połączeń. AI. Algorytmy iluzji. Sztuka obnażająca złudzenia cyfrowego świata od 21 marca do 12 lipca. Od 12 do 20 w sali wystaw Centrum Kultury Zamek. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

przy rozmowie o książkach zrobiło nam się kulturalnie. Teraz przy słuchaniu Snail Mail można powiedzieć, że delikatnie nostalgicznie, no więc zaglądamy sobie na listę aferowych nowości i wydaje mi się, że tego kontemplacyjnego klimaciku nie będziemy sobie teraz niszczyć, dlatego że The Bullseyes przychodzą do nas z utworem If Heaven Exists. Czy można zadać bardziej filozoficzne pytanie? Mi się wydaje, że nie. aferanek@afera.com.pl możecie pisać, jeżeli wy macie jakieś pomysły, a tymczasem posłuchajmy tej nowości. Trip.

Tak jak do Holandii można pojechać na zbieranie truskawek, tak teraz do Berlina będzie można pojechać na zbieranie śmieci. A to za sprawą tego, że w Berlinie ruszył nowy program skierowany do turystów. Program, który ma zachęcać ich do dbania o porządek, no i podejmowanie takich troszeczkę bardziej ekologicznych wyborów w czasie, kiedy będą rzeczywiście Berlin zwiedzać i w tym mieście przebywać. Chodzi tutaj o program Berlin Pay, który ruszył 14 maja. Program, który jest inspirowany programem o podobnej nazwie, który został wprowadzony w Kopenhadze, Copen Pay. Ten kopenhaski, ta kopenhaska wersja przyniosła odpowiednie efekty. W programie wzięło udział 75 tysięcy turystów, liczba wypożyczeń rowerów wzrosła o 29%, a mieszkańcy zebrali tony śmieci i to już wszystko w pierwszym miesiącu działania tego programu CopenPay. O co w tym programie w ogóle chodzi? Chodzi o to, że chodzicie sobie po mieście, teraz w Berlinie, tutaj akurat on będzie się skupiał na berlińskich akwenach, chodzicie sobie po mieście, zbieracie śmieci, no i potem możecie za to, że chodziliście i zbieraliście te śmieci, odebrać sobie różne nagrody. To są na przykład wycieczki kajakowe z przewodnikiem, ale też na przykład warsztaty artystyczne nad wodą, czy darmowe bilety do muzeów, czy na przykład zniżki do restauracji. Także tak naprawdę całą wycieczkę po Berlinie można sobie ułożyć wokół benefitów, które można dostać za chodzenie po Berlinie, co już samo jest zwiedzaniem, i zbieranie śmieci, czym również można się pochwalić znajomym, jak wrócicie z tej wycieczki, bo jest to na pewno nietypowy sposób na spędzanie czasu na wakacjach.

7148 to numer, na który możecie słać swoje SMS-y, jeżeli chcecie się wybrać na koncert, który będzie naprawdę srogą dawką metalowego grania. Siła Gniewu 3, Damnation, Towards Hellfire i Moloch Letalis. To są grupy, które będzie można usłyszeć już w tę sobotę w klubie pod Minogą. 7148, to już powiedziałam, wyjściówka jest podwójna, tego nie powiedziałam, więc możecie zabrać jeszcze ze sobą kogo tylko chcecie do tego, żeby się trochę do takiej ostrej muzy poruszać. Afera, potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie, to jest za to treść tego SMS-a. Pytanie dzisiaj brzmi, do jakiej muzyki myć samochód dla optymalnych efektów tego mycia? No bo dzień mycia samochodów rzeczywiście w kalendarzu świąt nietypowych dzisiaj mamy. Złoty 23 to jest koszt takiego SMS-a, a ja na wasze odpowiedzi czekam jeszcze przez około pół godziny. Do 10. Za to jeszcze około 3 minuty muzyki mamy, zanim Marcin Berlik opowie nam o tym, co w bezpieczeństwie lotniczym się dzieje i dlaczego priorytetyzuje się teraz dobro życia nad dobrem mienia w sytuacjach awaryjnych.

0: uderzałam na łóżku i słyszałam czas.
1: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
2: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. W sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Krysie. Wtorek, godzina 9.30. Witam w kolejnym odcinku audycji Lotnik Krysie, a dziś ponownie naszym gościem jest Mikołaj Mazurczak. Cześć Mikołaj.
3: Cześć, dzień dobry Państwu.
2: Mikołaj jest dzielnym inżynierem, który w pracy inżynierskiej zajmował się badaniem kart bezpieczeństwa, czyli tych kart zawierających instrukcje, w jaki sposób zachować się w samolocie pasażerskim, kiedy dojdzie do jakichś sytuacji awaryjnych. Mikołaj jest także studentem lotnictwa i kosmonautyki na studiach magisterskich i jednocześnie pracownikiem obsługi naziemnej jednego z większych lotnisk komunikacyjnych w naszym kraju. Ale podczas naszej poprzedniej rozmowy z Mikołajem zeszliśmy na temat tego, jak dużą wagę przywiązuje się do priorytetyzacji życia nad mieniem w standardach, procedurach lotniczych. Czy mógłbyś rozwinąć troszkę ten wątek? Bo ostatnio nie mieliśmy na to czasu, a wydaje mi się, że powinniśmy nadać mu najwyższy priorytet.
3: Oczywiście. Tak jak wspomniałem, ta kluczowa, jeśli chodzi o stawianie, co jest najważniejsze i stawianie na człowieka, to jest aspekt, który podobnie jak większość takich rzeczy, które były kluczowe i kulminacyjne w lotnictwie, jest spowodowana różnego rodzaju incydentami czy wypadkami.
2: Znowu dochodzimy do tego, że procedury lotnicze i prawo są pisane krwią lotników.
3: Dokładnie tak.
2: Właśnie, a czasem smażonych niestety pasażerów.
3: Smażonych pasażerów również i chciałbym tutaj właśnie, definiując może trochę, dlaczego ta kluczowość życia nad mieniem jest tak ważna, powołać się na parę zdarzeń z nie tak wcale odległej przyszłości lotnictwa. Zacznę może od 2016 roku i zdarzenie z Dubaju, Boeing 777, czyli popularne trzy kosy jednego z najlepszych przewoźników świata, Emirates. Podczas lądowania doszło do sytuacji niebezpiecznej, w wyniku której samolot uderzył o pas startowy, w wyniku czego rozpoczęta została ewakuacja. I ewakuacja, która, patrząc na nią z punktu widzenia takiej osoby zajmującej się bezpieczeństwem, poprawna tylko w części. Faktycznie zasada 90 sekund niezbędnych na ewakuację w zasadzie została zrealizowana, natomiast sam sposób jej wykonania pozostawia wiele do życzenia. I co tam się stało dokładnie? Twitter był zalany wieloma filmikami, podczas których pasażerowie, zamiast uciekać z zadymionego i częściowo uszkodzonego kadłuba z tegoż samolotu, szukają w popłochu swoich walizek czy komputerów. Z jednej strony wygląda to absurdalnie, z drugiej strony
2: Wydarzyło się naprawdę.
3: Ludzie, którzy zamiast za wszelką cenę ratować swoje życie, w popłochu szukają swojej walizki czy komputera. Tą walizkę, ten telefon możemy kupić. Zdrowia sobie nie nadrobimy, nie wyleczymy się, no nie mamy drugiej szansy, nie?
2: Tak jest, tu mi przychodzi do głowy, przed oczami mam zaraz na przykład wypadek z Moskwy sprzed kilku lat, gdzie samolot Sukhoi, pasażerski samolot linii bodajże Aeroflot, rozbił się na lotnisku w Moskwie, stanął w płomieniach i tam też pasażerowie, widać takie dramatyczne sceny, a trochę właśnie absurdalne, gdzie pasażerowie po trapach zjeżdżają ze swoimi walizkami i bagażami. Są dostępne tylko wyjście ewakuacyjne z przodu, dlatego że cały tył samolotu jest w ogniu. I osoby zjeżdżają z tymi walizkami. Niestety dużej części pasażerów nie udało się wydostać właśnie przez to, że część zjeżdżała z walizkami, to te osoby z tyłu samolotu spłonęły. I tam są też takie słynne sceny, gdzie pierwszy oficer, któremu udało się wydostać z samolotu, próbuje wrócić po tym trapie po kapitana, który w tym kokpicie został i finalnie zginął. No i jedna to jest kwestia tego, że no cóż, możemy się cieszyć, że mamy ze sobą walizkę, ale życie z poczuciem odpowiedzialności za to, że przez moją walizkę któryś z pasażerów nie zdążył opuścić samolotu, no może być dosyć dużym obciążeniem, więc to ryzyko też warto brać pod uwagę. Jakie jeszcze zdarzenia przychodzą nam do głowy, jakbyśmy tak zeskanowali w naszej pamięci historię, gdzie właśnie dbanie o mienie niekoniecznie dobrze się skończyło?
3: Chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś w kontekście właśnie tego stawiania kluczowości i tych walizek. Apeluję do wszystkich, którzy tego słuchają, to naprawdę nie jest nasz wymysł, to naprawdę nie jest wymysł linii lotniczych, to nie są przypadki, naprawdę pamiętajmy o tym, nawet jeśli podróże odbywamy rzadko. To, że sytuacje lotnicze, wypadki, zdarzenia, incydenty zdarzają się rzadko, nie zwalnia nas z takiej odpowiedzialności myślenia za siebie nawzajem. Pamiętajmy o tym, tutaj posłużę się statystyką z roku 23, jeśli dobrze pamiętam. Ilość zdarzeń lądowych, a lotniczych w samej tylko Unii Europejskiej, lądowych 280 razy więcej. Powiedzielibyśmy, wow, naprawdę duża różnica, duża dysproporcja. Tylko pamiętajmy, że w przypadku zdarzeń lądowych potencjalne odpukać ofiary to jest kilka osób. W przypadku takiego samolotu mówimy tutaj o setkach osób. Stawiajmy na siebie, stawiajmy na swoje bezpieczeństwo, stawiajmy na bezpieczeństwo innych pasażerów. Telefon zawsze możemy kupić.
2: Tak jest i warto pamiętać o tym, jeżeli trudno jest nam sobie uzmysłowić, co tam się może wydarzyć, że siedzimy tak naprawdę na kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu tonach paliwa. Paliwa, które błyskawicznie zasili pożar, jeżeli do takiego dojdzie. I stąd lotnicy też dbają o różnego rodzaju procedury. Na przykład pierwszą rzeczą, którą robimy przed przymusowym lądowaniem w terenie przygodnym, jest to, że odcinamy dopływ paliwa. Po to zamykamy te krany, żeby na przykład w przypadku rozstrzelenia instalacji prawdopodobieństwo wycieku było mniejsze. Ale też wyłączamy zasilanie, włączamy iskrowniki, żeby ewentualna iskra nie doprowadziła do zapłonu. Nie są to może dane statystyczne z ostatnich lat, ale generalnie przyjmuje się w lotnictwie, że około 50% wypadków kończy się pożarem i trzeba zawsze mieć to z tyłu głowy, że w przypadku takiego wypadku ten pożar błyskawicznie nastąpi. Stąd mamy na przykład lotniskową służbę ratowniczo-gaśniczą, która na lotniskach często czuwa, żeby móc błyskawicznie zareagować, ale jednocześnie są to bardzo ciężkie samochody gaśnicze, które mają sporo środka gaśniczego, które właśnie na to paliwo lotnicze płonące, a właściwie jego opary trzeba podać.
3: Dobrze, to wróćmy może do jeszcze innego przykładu. W jednym z poprzednich odcinków rozmawialiśmy i wspomniałem tam właśnie o tym, że przewoźnicy lotniczy w kartach bezpieczeństwa wskazują też, a jeśli nie jest to zawarte w formie karty, to na pewno w formie briefingu bezpieczeństwa, czyli tego takiego bardzo popularnego w wszelkiego rodzaju serwisach społecznościowych tańca załogi, czy tych takich dziwnych ruchów, nie zawsze ich rozumiemy.
2: Uwielbiany zwłaszcza przez starszych wujów Januszów.
3: Dokładnie tak, lecących na wakacje do Hurgady.
2: Dokładnie, w klapkę.
3: Rzeczy samej. W każdym razie, wracając, zawsze jest podkreślone to, żeby wszelkiego rodzaju przedmioty ostre, mogące stanowić dodatkowe zagrożenie w sytuacjach awaryjnych były od nas odizolowane. To jest to, co też nawiązywaliśmy do pozycji bezpiecznej. Zegarki z dłoni zdjęte, odłożone gdzieś na bok. Tutaj chciałbym skupić się na takim trochę prozaicznym elemencie odzieży, mianowicie na butach. Sytuacja z roku 2016, jeśli dobrze pamiętam, lotnisko w Chicago i Boeing 767 American. Tam w trakcie ewakuacji związanej z uszkodzeniem silnika. Mamy film w trakcie ewakuacji z tegoż samolotu. Pasażerka, która po wyskoczeniu na trap szpilką z tegoż buta przebija tego trapa.
2: Czyli jeżeli będziemy opuszczać samolot, to lepiej bez obuwia ze słupkiem obcasowym.
3: Dokładnie. To te informacje, te wskazywania, chociażby tutaj od razu mam przed oczami kartę bezpieczeństwa z polskiego przewoźnika Enterer, gdzie mamy w wielkim czerwonym znaku właśnie wskazanie. W przypadku ewakuacji bez butów na szpilkach, bez żadnych elementów z ostrymi krawędziami. Tutaj ten but jest takim, do momentu aż nie zainteresował mnie ten raport, pomyślałbym, że trochę abstrakcyjny, ale po przeczytaniu raportu, po znalezieniu w internecie filmików, jak to wyglądało, wszystko może być narzędziem niebezpiecznym, więc pamiętajmy o tym, zwracajmy na to uwagę. To jest odcięcie jednej ze ścieżek ewakuacji w przypadku zasady 90 sekund. Ostatnio też o niej wspomnieliśmy, może warto by było troszkę tylko uświadomić. Każdy statek powietrzny, niezależnie od swojej wielkości, konfiguracji załogi, czy tego, dla jakiego przewoźnika lata, ma w swoich procedurach operacyjnych wskazane, że czas na jego pełną ewakuację to 90 sekund. Pamiętajmy, że w przypadku większości operacji, chociażby wodowań czy zdarzeń, gdzie dochodzi do pożaru z tylnej sekcji samolotu, wyjścia tylne mamy ze względów dość oczywistych wyłączone z użytkowania. I pomyślmy sobie, że dodatkowe wyjście zostaje wyłączone właśnie przez uszkodzenie trapa.
2: Tego raportu nie znałem, on rzeczywiście przemawia do wyobraźni i myślę, że jest świetnym przykładem tego, że bardzo często to, że coś nam się wydaje głupie albo tego nie rozumiemy, niekoniecznie znaczy, że jest to głupie. Może po prostu musimy się douczyć albo zapytać, skąd te zasady się wzięły. Także zachęcamy do tego, aby przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Do pani apelujemy, że gdyby przyszło im się ewakuować z samolotu, no to wcześniej warto zdjąć buty na obcasie. Panowie, jeżeli będą latali jak prawdziwi kowboje w ostrogach, to też warto przed ewakuacją te ostrogi zdjąć. A dzisiaj u mnie był co prawda nie boso, ale w ostrogach, bo jest to niezły zakapior, inżynier Mikołaj Mazurczak, student lotnictwa i kosmonautyki na naszej uczelni. Dzięki wielkie, Mikołaj, za rozmowę.
3: Dzięki, do zobaczenia.
2: A przepytał go doktor inżynier Marcin Berlik, lotnik, psotnik i wszystkiego, co najlepsze wam życzymy.
0: Leżałam na łóżku i słyszałam czas.
1: Matko Bosko, mówię, co to się stanęło?
2: Budujemy odporność na kryzysy, małe i duże. sposób niesztampowy i przede wszystkim niebehapowski. Audycja Lotnik Kryj się. Wtorek, godzina 9.30.
4: Autopromocja.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
4: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radio Afera. Autopromocja. Reklama.
6: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
4: Reklama. Radio Afera 98.

Hańba Hioba Dylana i Kumbia Zosia przed chwilą na naszej antenie wybrzmiało. Chyba pierwszy singiel, jeżeli się nie mylę, tego projektu. Projektu, który swoją drogą na Inside Seaside w tym roku też się pojawi. To jest dosyć świeża informacja sprzed 2 dni. Podobno mają do tego line-upu dołączyć. Projekt, który również kilkanaście tygodni temu znalazł się na liście aferowych nowości, ale on na tej liście się już nie znajduje, więc może do tych nowości, które się tam znajdują, teraz sobie przejdźmy, bo równie ważnym elementem tej listy jest Barbara Wyrońska, która przychodzi do nas ze swoim nowym utworem zatytułowanym Tylko z Tobą. To chyba lepszy sposób na spędzanie weekendu niż ten, który w Kumbi Zosi był, tak tylko mówię. To na 14 minut do 10.

Jeżeli wy nie macie żadnych planów na czwartek, nic nie planujecie, tak jak Barbara Wrońska, no to możecie wybrać się na Plac Wolności. Tylko że do tego planu jeszcze będziecie potrzebować jakąś książkę. Dlatego że na Plac Wolności wraca akcja, która przez poznaniaków jest lubiana. To wielka wymiana książek konkretnie. 21 dzień maja, to już powiedziałam, czwartek to już powiedziałam, ale nie powiedziałam, że ona rozpocznie się o 14. No i do 17 ma potrwać. Zasady są proste. Przychodzi się na Plac Wolności ze swoimi książkami, których chce się pozbyć. To też jest całkiem proste, że liczba książek, które przyniesiemy, będzie odpowiadać tej liczbie książek, które będzie można stamtąd zabrać, no, wymiana. Więc logiczne. Te książki, które będziecie przynosić, one muszą być przede wszystkim czyste, suche, bez uszkodzeń, tak żeby osoby, które potem będą z nich korzystać, również mogły robić to w sposób godny. Co jest ważne, jeżeli nie przyniesiecie ze sobą żadnej książki, to nie szkodzi, dlatego że w takiej sytuacji, może trochę jako nagrodę pocieszenia, będziecie mogli zabrać z Placu Wolności jedną pozycję.

To ostatni moment, żeby zawalczyć o podwójną wejściówkę na koncert, który już w tę sobotę w klubie pod Minogą się odbędzie. Tam cztery zespoły zagrają. Siła Gniewu 3, Damnation Towards Hellfire i Moloch Letalis. 7148 to numer, na który SMS-y należy wysyłać. Afera, wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie konkursowe, to za to ich treść. A jako, że mamy dzień mycia samochodu dzisiaj, to pytam was, do jakiej muzyki myć samochód dla optymalnych efektów tego mycia. Koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze, a ja na wasze odpowiedzi czekam jeszcze przez około 6 minut, bo to równo do godziny 10. Jeszcze 6 minut wam zostało, tak jak już wam powiedziałam. Jessie Ware sobie posłuchacie w tym czasie. To Jessie Ware z utworem What's Your Pleasure konkretnie. Być może takim waszym pleasure może być wybranie się właśnie na ten koncert. 7148, jeszcze raz przypominam numer.

0: Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: I z takim britpopowym uderzeniem kura o godzinie 10 wjeżdża na aferową antenę.

Już nawet 10.01 mamy, żeby być dokładnym. Jak wasz tramwaj o 10.01 odjeżdżał, to już nie zdążycie, bo już odjechał. 19 dzień maja, oprócz tego w kalendarzu również, czyli wtorek. Imieniny Iwony, Iwa Urbana, ale to nie wszyscy, którzy ten swój specjalny dzień dzisiaj obchodzą, bo także Piotr, Jan, Mikołaj, Bernadeta, Augustyn, Kryspin, Teofil, Celestyn, Iwon i Pudencjan. Na wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego najlepszego jeszcze raz dla was wszystkich. Z nietypowych świąt, Światowy Dzień Fair Play, Dzień Mycia Samochodów, Dzień Dobrych Uczynków, ale też Ogólnopolski Dzień Bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego i Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelit. Konkurs również dzisiaj mieliśmy, do jednego z tych świąt się odnosił, do Dnia Mycia Samochodów konkretnie. Pytaliśmy was o to, do jakiej muzyki myć samochód, żeby to mycie było optymalne. Do zwycięzców konkursu odezwę się po audycji drogą SMS-ową, także czekajcie na nasze odpowiedzi. Nasze, czyli Darii Kamrowskiej, która za konsoletą realizatorską siedziała tutaj ze mną od godziny 6.30, a ja się Kalina Kończak nazywam i też od 6.30 byłam z wami przed mikrofonem. No i w tym składzie się w tym momencie z wami też żegnamy kartką z kalendarza, bo 19 maja 1986 premierę miał album Petera Gabriela Soul. Także z niego sobie posłuchamy Mercy Street. Do usłyszenia. Siema. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Autopromocja.

Latvii. Niewiele gadam, bo rady to ja mam dla turystów. A nie jak jest kurs na Garbary 15 albo na lotnisko po tym jak nie wyszło znów nic tu. Po tym jak zgiął się horyzont i żeby go odgiąć zajmie dłuższą chwilkę. Jadę i nic nie mówię, pasażer też w końcu milknie. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. No niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu

tą podręczną i tym, co ślizgają się po wierzchu. No to akurat będzie większość. Nie, żeby to źle, nawet jeśli płyną grubo, to przeważnie na swoje konto. Ja lubię, jak mówią, ale jeszcze bardziej lubię te cisze, kiedy już skończą. Gdy ochłoną już krzynę i włosa na czworo nie dzielą. Hop, jedziemy i milczymy, jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać.

śmierci. W SM-ach memy aż w mózgu wierci. Na billboardy da się flamę czarną, koszulki i czapki z czarną kokardą. Trzy ćwierci śmierci twarzy.

słowa. Myśmy ze święconym przyszli, a dziadek stoi jak kiedyś żołnierze rzymscy. A że byłem raczej wścibski, to się go potem pytam, o czym się na warcie myśli.

0: Autopromocja.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
3: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
4: Trap Stacja. Nowości i klasyki najnowszej szkoły rapu. Świeże brzmienia, premiery, rozmowy z artystami i przegląd poznańskiego świata rapu. W każdą środę o północy.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
0: Autopromocja.
6: Słuchasz.

Państwa różne, blokada w kablówce. Kod 4.0, myśli wciąż puste. Weź koc i poduszkę, do lasu cię wezmę pośpiewać dziecięcą piosenkę. Sam nie wiem, czy urosłem wreszcie, chcę zmieniać świat na lepsze, więc chyba wciąż jestem dzieckiem.

Niczego nie złożysz tu tak jak w instrukcji na zdjęciu. Brak elementów zabawek. Trzeba oddawać 5 klocków z 10 i to się nazywa podatek. A klocki są teraz z pieniędzy. Wszystko ma swoją atrapę. Gubię je na dodatek jak kiedyś, więc chyba znów muszę odsunąć kanapę. Mam teraz pracę, parę nowych koleżanek. Brakuje kolegów starych, ciut inaczej. Dzisiaj już patrzę, przyznaję, na bawienie się z dziewczynami. I chociaż wciąż jestem mały, kiedyś urosnę. Chodź, pokażę ci skały, można z nich skakać parami. Chyba że ty już urosłaś i nie chcesz

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Chemot, B2B, Łęcki.
3: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
2: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
3: Wtorek, godzina 20.
2: Oczywiście, Radio Afera.
4: Szampan MP3.
5: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
2: W środę o 20.
4: Zaprasza zespół Niemoc.
0: Autopromocja.

często prawdziwe, bardzo intymne. Bliżej nie będę, ciało w ciele, smakuje palce, smakuje siebie. Gdy się dotykam, lubię odpływać, gdy się dotykam.

Zmarszczą się palce, gęsieje skóra. Miłując siebie, w głowie mam ciebie. Bliżej nie będę, ciało w ciele. Smakuje palce, smakuje siebie, gdy się dotyka.

0: Autopromocja. Make some noise!
1: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
2: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Alter Mixer.

The sun's back through the town, come on.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
3: Piątek daleko, a ty chcesz już tańczyć. Włącz Aferę. W każdą środę o 23. Audycja Tańce Hulanki.
0: Autopromocja.
4: Alter Mixer.

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Witam cię w ten wiosennym, roślinny dzień. Powracają do nas chłodne temperatury, które aż kuszą o pozostanie w domu i wejście pod ciepły zimowy kocyk. Jednakże szaro-bure niebo w tym tygodniu może ulec zmianie. A to dzięki kilku wydarzeniom kulturalnym, które odpędzą z nieba chmury i rozbudzą w sercu słońce i świeżą kreatywną energię. Ja jestem Martyna Michna i chciałabym zaprezentować ci, co dzisiaj odbywa się w naszym poznańskim firtlu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Każdemu z nas przyda się dzisiaj trochę uśmiechu. A mam akurat film, który może go dostarczyć bez problemu. Już o 18.45 w antykwariacie Bukinista masz opcję zobaczyć produkcję pod tytułem Kto chce zabić Jessie? Nie jest to zwykła komedia. To wybuchowa mieszanka snu, absurdu i superbohaterskiego chaosu, która wyprzedziła swoje czasy, zanim Hollywood na dobre zakochało się w komiksowym kinie. Wyobraź sobie Pragę, po której biegają bohaterowie wyciągnięci prosto ze snu. Superman zamiast ratować świat sieje zamęt. A do tego rękawice antygrawitacyjne, demolowane mieszkania i dialogi unoszące się nad bohaterami w formie komiksowych dymków. Brzmi jak sen? Właśnie o to chodzi. Wacław Forliczek stworzył film, który do dziś zachwyca nie tylko humorem, ale też pomysłowością. To będzie wieczór dla wszystkich, którzy lubią kino z fantazją, dystansem i odrobiną kontrolowanego chaosu. Zapraszam cię zatem na seans w antykwariacie Bukinista, odbywający się o godzinie 18.45. Poznań i Berlin. Miłość i historia, literatura i wielkie opowieści. Tak właśnie będzie wyglądać otwarcie Festiwalu Fabuły, które rozpocznie się o godzinie 19 w Centrum Kultury Zamek. W ten literacki świat wprowadzi nas Maciej Płaza. Wraz z premierą jego nowej powieści Kasperl i Margit zostaniesz zabrany do pierwszych trzech dekad XX wieku. Doświadczysz podróży w przeszłość, w której perypetie dwójki bohaterów splatają się z historią Zachodu. To jednak nie wszystko. Otworzą się przed tobą drzwi do fascynującego świata przekładu. Ponieważ główny gość tego spotkania to nie tylko wybitny pisarz, ale również ceniony tłumacz. To dzięki jego pracy polscy czytelnicy mogą sięgnąć m.in. po twórczość Lovecrafta. Polecam zatem przełożyć swoje plany i przyjść o godzinie 19 do Centrum Kultury Zamek na wyjątkowe spotkanie przekładu i powieści. A na dobre zamknięcie dnia warto zadać sobie pytanie. Czy da się opowiedzieć historię w minutę? A może nawet w jednym zdaniu? Jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na taką literacką zagadkę, warto wrócić do zamku. W ramach Festiwalu Fabuły czeka nas wyjątkowe nocne czytanie w Centrum Kultury Zamek. To właśnie tam studentki sztuki pisania Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pokażą, że literatura nie potrzebuje setek stron, żeby trafić prosto w serce. Inspirując się twórczością Lydii Davis, sięgnęły po formę flash fiction, czyli formę opartą na krótkich opowiadaniach, w których każde słowo ma znaczenie, a każda pauza coś dopowiada. W tych kilku zdaniach zmieściły one całe światy. Dziewczyńskość, kobiecość, siostrzeństwo, codzienność i radość pisania. Podczas nocnego czytania wybrzmią głosy wielu autorek, które razem stworzą jedną noc pełną szeptów, mocnych obrazów i zdań, które nie kończą się po zejściu ze sceny. Zatem wpadnij do zamku o godzinie 21 i zanurz się w morzu niezwykłych historii.
1: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
3: Proszę państwa, ustawmy się. Nasz wesoły kolowód przetańczy teraz przez 80-sy, 90-sy i wróci.

0: Autopromocja.
1: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
0: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
2: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe: Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
0: Reklama. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Jezu, gdzie jestem?
3: Sabotaż kulturalny. Kino, teatr, galerie, imprezy, festiwale. Audycja poświęcona kulturze. Wtorki i czwartki, 18. Niedzielę, 17. Sabotaż i wiesz.
4: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and grind. Każda środa, godzina 22 na 98.6.
3: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck and Talk. Wtorek, 16:30.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas. pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17:30. Tylko w Radiu Afera.
0: Autopromocja. Alter Mixer.

0: Autopromocja.
1: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
2: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
3: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. Każdą środę o 21 w Radio Afera.
0: Autopromocja. Alter.

0: Po takim muzycznym pomniku to aż trochę strach się odzywać, no ale czas jest nieubłagany, minęła godzina 15.
1: Hurtownia w Radiu Afera.
0: Czyli zaczynamy hurtownię. Za konsoletą i za mikrofonem Asia Woźniak, pod czujnym okiem Pawła Zjeżdżałki. No i oczywiście Jan Felcyn. Co robimy na początek? Zaglądamy do kalendarza. Tutaj między innymi imieniny Iwony, Iwa i Urbana. I dzisiaj znowu są imieniny Jana.
2: Jak ale... zwykle, to cotygodniowa tradycja. Ale dzisiaj... Wszystkiego najlepszego, Janku.
0: Joanny dzisiaj nie ma
2: akurat. No niestety. To no... wyjątkowa sytuacja była tydzień temu.
0: No tak wyszło, ale przypominamy, że ani wtedy nie mieliśmy imienin oboje, ani dzisiaj ja też imienin nie mam. A w nietypowych świętach cała masa ciekawych rzeczy.
2: No między innymi dzień fair play, dzień mycia samochodów, dzień dobrych uczynków, ogólnopolski dzień bliźniąt, Światowy Dzień Lekarza Rodzinnego. Ogólnie dzieje się tutaj bardzo, bardzo dużo i święta są zróżnicowane. Nie wiem właściwie, dlaczego to wszystko dzieje się 19 maja, bo właściwie nie przypomnieliśmy, gdyby ktoś nie pamiętał. Dzisiaj taki dzień właśnie mamy.
0: Dokładnie tak. Nie wiem, czy to tak należałoby powiedzieć, że życzymy wam, żebyście nie musieli świętować Dnia Lekarza Rodzinnego. O, to chyba jest słuszna koncepcja.
2: Chyba, że ktoś chciałby nim zostać, to wszystkiego najlepszego, a on nim jest.
0: Dokładnie tak. To może w ogóle wszystkim medykom możemy i medyczkom złożyć wszystkiego dobrego. My oczywiście będziemy z wami do godziny 16. Już niedługo będziemy mieli konkurs. Taki konkurs trochę na ostatnią chwilę, ale bardzo ciekawy. No, będziemy zaglądać do naszych nowości muzycznych, będziemy sprawdzać, co tam ciekawego w kulturze i jeśli chodzi trochę o taki styk kultury i sztuki, to będzie też rozmowa w temacie o godzinie 15.40, ale nie będziemy jeszcze uprzedzać faktów. A jeśli chodzi o to, co mamy na playliście, no to teraz taki utwór, który ma bardzo osobliwy tytuł Zapach klimatyzacji. Tak, nie wiem, to chyba jak klimatyzacja zaczyna pachnieć, to źle. Powinno się nie czuć tej klimatyzacji.
2: Tak akurat mi się do dnia mycia samochodów.
0: O, idealnie to wszystko pasuje.

0: Przechodzimy do Was teraz z konkursem, a w nim wyjątkowa rzecz, jak wspominał wcześniej Janek, trochę na ostatnią chwilę, więc będzie trzeba się spieszyć. A mamy dla Was podwójną wejściówkę na Śluby Panieńskie Aleksandra Fredro w Teatrze Polskim już jutro o godzinie 19.
1: Dokładnie tak, a więc nie jest to taki zbyt duży czas, ale nie jest to dzisiaj, więc można się jeszcze w spokoju zastanowić, co i jak. No to jest oczywiście adaptacja dzieła Aleksandra Fredry. Ważna informacja jest taka, że po pierwsze spektakl jest przeznaczony dla osób powyżej 18 roku życia, a po drugie, jeżeli ktoś jest czuły na nagłe zmiany światła, to weźcie pod uwagę, że w spektaklu jest wykorzystywana lampa stroboskopowa. No i cóż, oczywiście można o taką podwójną wejściówkę zawalczyć. No i co zrobić, żeby móc ją otrzymać? To przede wszystkim oczywiście wysłać do nas SMS.
0: Na numer 7148 dodać słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na nasze dzisiejsze pytanie.
1: Tak, no a pytanie, skoro konkurs jest generalnie związany z teatrem, to mamy do Was takie może nieco prowokacyjne pytanie. Jakbyście mieli napisać sztukę na temat jakichś ostatnich wydarzeń, remontów albo rzeczy, które się dzieją w Poznaniu, to o czym by to było i dlaczego? Taka krótka opowieść, żebyście napisali o tym właśnie w tej swojej wiadomości. I to wszystko ląduje u nas na 7148. Koszt SMS-a to złoty 23 z VAT.
0: A na Wasze odpowiedzi poczekamy tak do mniej więcej 15:50, więc spieszcie się, ale dobrze się zastanówcie, nie trzeba aż tak bardzo i zachęcamy.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
2: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23:00.

0: to wystąpią: Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy wojewody wielkopolskiej, marszałka województwa wielkopolskiego, prezydenta miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

To było Warhouse na antenie Radia Afera, a my będziemy mieli dla was za chwilę pierwszą nowość muzyczną. I jak tak sobie patrzę na opis, który z każdym z takich utworów dostajemy, to akurat w tym przypadku jest taki ładny, chyba jeszcze neologizm, ale kto wie, czy to nie wejdzie na stałe do języka polskiego. Otóż, że trochę tekst traktuje o temuizacji życia. Chyba nie będę tutaj więcej rozwijał, bo każdy się domyśla, co to może znaczyć.

0: Generalnie chodzi o pewien zalew wszelkiego rodzaju produktami, może niekoniecznie najwyższej jakości. A to, co będziemy słyszeć, to jest Hela Mary, no i utwór, który się nazywa Makaron, i to już zaraz na naszej antenie. Potem będzie Przynęta Kulturalna, a potem chyba już będziemy zaglądać do kalendarium. Tak coś mi się zdaje.
1: Tak zrobimy i warto jeszcze powiedzieć, że utwór Makaron to kolejna zapowiedź albumu, który ukaże się już w tym roku, ale to jesienią. Będziemy jeszcze musieli chwilkę poczekać.
0: No to

0: Stary to fanatyk kultury.
1: Opera. Spotkania autorskie. Wernisaże.
2: Witam cię w tym wiosennym rośnie dzień. Powracają do nas chłodne temperatury, które aż kuszą o pozostanie w domu i wejście pod ciepły zimowy kocyk. Jednakże szaro-burę niebo w tym tygodniu może ulec zmianie. A to dzięki kilku wydarzeniom kulturalnym, które odpędzą z nieba chmury i rozbudzą w sercu słońce i świeżą kreatywną energię. Ja jestem Martyna Michna i chciałabym zaprezentować ci, co dzisiaj odbywa się w naszym poznańskim firtlu.
0: Przynęta kulturalna.
2: Każdemu z nas przyda się dzisiaj trochę uśmiechu. A mam akurat film, który może go dostarczyć bez problemu. Już o 18.45 w antykwariacie Bukinista masz opcję zobaczyć produkcję pod tytułem Kto chce zabić Jessie? Nie jest to zwykła komedia. To wybuchowa mieszanka snu, absurdu i superbohaterskiego chaosu, która wyprzedziła swoje czasy, zanim Hollywood na dobre zakochało się w komiksowym kinie. Wyobraź sobie Pragę, po której biegają bohaterowie wyciągnięci prosto ze snu. Superman zamiast ratować świat sieje zamęt. A do tego rękawice antygrawitacyjne, demolowane mieszkania i dialogi unoszące się nad bohaterami w formie komiksowych dymków. Brzmi jak sen? Właśnie o to chodzi. Wacław Forliczek stworzył film, który do dziś zachwyca nie tylko humorem, ale też pomysłowością. To będzie wieczór dla wszystkich, którzy lubią kino z fantazją, dystansem i odrobiną kontrolowanego chaosu. Zapraszam cię zatem na seans w antykwariacie Bukinista, odbywający się o godzinie 18.45. Poznań i Berlin. Miłość i historia, literatura i wielkie opowieści. Tak właśnie będzie wyglądać otwarcie Festiwalu Fabuły, które rozpocznie się o godzinie 19 w Centrum Kultury Zamek. W ten literacki świat wprowadzi nas Maciej Płaza. Wraz z premierą jego nowej powieści Kasperl i Margit zostaniesz zabrany do pierwszych trzech dekad XX wieku. Doświadczysz podróży w przeszłość, w której perypetie dwójki bohaterów splatają się z historią Zachodu. To jednak nie wszystko. Otworzą się przed tobą drzwi do fascynującego świata przekładu. Ponieważ główny gość tego spotkania to nie tylko wybitny pisarz, ale również ceniony tłumacz. To dzięki jego pracy polscy czytelnicy mogą sięgnąć m.in. po twórczość Lovecrafta. Polecam zatem przełożyć swoje plany i przyjść o godzinie 19 do Centrum Kultury Zamek na wyjątkowe spotkanie przekładu i powieści. A na dobre zamknięcie dnia warto zadać sobie pytanie. Czy da się opowiedzieć historię w minutę? A może nawet w jednym zdaniu? Jeśli chcesz znaleźć odpowiedź na taką literacką zagadkę, warto wrócić do zamku. W ramach Festiwalu Fabuły czeka nas wyjątkowe nocne czytanie w Centrum Kultury Zamek. To właśnie tam studentki sztuki pisania Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza pokażą, że literatura nie potrzebuje setek stron, żeby trafić prosto w serce. Inspirując się twórczością Lydii Davis, sięgnęły po formę flash fiction, czyli formę opartą na krótkich opowiadaniach, w których każde słowo ma znaczenie, a każda pauza coś dopowiada. W tych kilku zdaniach zmieściły one całe światy. Dziewczyńskość, kobiecość, siostrzeństwo, codzienność i radość pisania. Podczas nocnego czytania wybrzmią głosy wielu autorek, które razem stworzą jedną noc pełną szeptów, mocnych obrazów i zdań, które nie kończą się po zejściu ze sceny. Zatem wpadnij do zamku o godzinie 21 i zanurz się w morzu niezwykłych historii.
3: Słuchasz hurtowni Radia Afera na 98.6.
4: No to cóż, będziemy przechodzić do kalendarium i widziałem, że Asia znalazła ciekawą poznańską datę.
5: Tak, właściwie dwie poznańskie i zacznę od tej, która jest starsza, bo w 1829 roku w Poznaniu koncertował Niccolò Paganini i to może wam nic nie mówić, ale to bardziej chodzi o to, że organizatorem koncertu był Antoni Radziwiłł. My do Radziwiłłów nie mamy za bardzo szczęścia. W każdym razie on właśnie go zaprosił do takiego wyjątkowego miejsca, ponieważ ten skrzypek występował w Teatrze Miejskim, który wtedy, w tamtym momencie, był takim miejscem, do którego wszyscy mogli chodzić bez względu na narodowość i występowali tam artyści z różnych krajów, więc myślę, że jak na tamten moment to mogło być bardzo, bardzo wyjątkowe miejsce. A w 1973 do użytku oddano tunele podziemne pod rondem Caponiera.
4: No tak, i to jest sama przebudowa Ronda Caponiera, to też jest rzecz, która mogłaby, myślę, stworzyć no, rozwlekłą sztukę teatralną, ale o tym już nie będziemy mówić więcej. Jeśli chodzi o muzyczne rocznice, to też sporo dzisiaj, między innymi 78. rocznica urodzin Grace Jones, 77. rocznica urodzin Dustiego Hilla, czyli basisty, wokalisty i klawiszowca zespołu ZZ Top, który zmarł niestety w 2021 roku. Okrągła 40. rocznica wydania 5. studyjnego albumu Petera Gabriela, który nosił tytuł Soul. 81. rocznica urodzin Pita Townshenda, a więc gitarzysty, wokalisty, kompozytora i autora tekstów zespołu The Who. Ale dzisiaj też 34. urodziny obchodzi Sam Smith, piosenkarz i autor tekstów. No i to jest autor pierwszej w historii nagrodzonej Oscarem piosenki z filmów o Jamesie Bondzie, czyli Writings on the Wall, a mówię o tym nie bez powodu, bo trwają poszukiwania nowego aktora, który będzie się wcielał w rolę 007. No to tak myśląc na ten temat, posłuchajmy sobie Sama Smitha.

0: Serwis komunikacyjny.
1: Zaczniemy standardowo od pogody, a w tym momencie na poznańskich termometrach 21 stopni Celsjusza. Wychodzimy z takiej, tej gorszej połowy maja. Zaczęliśmy ładnie majówką, a później było tylko gorzej, a teraz będzie tylko lepiej, więc możemy się cieszyć, bo już od jutra tendencja wzrostowa, będzie coraz cieplej. Nie przewidziane są żadne opady, nie przewidziane są żadne zachmurzenia. Ciągłe słońce i bardzo ładna pogoda.
2: No a jeśli chodzi o poznańskie drogi, to tutaj tłoczno, ale można powiedzieć, że bez tragedii. Właściwie no, największy korek jest na ulicy Wolnica i Małych Garbarach oraz między rondem Śródka a remontowanym mostem Chrobrego. Warto zwrócić uwagę, że mieliśmy w ostatnich dwóch godzinach dwie kolizje pomiędzy tramwajami a samochodami. Pierwsza z nich na skrzyżowaniu ulicy Fredry z ulicą Kościuszki i druga na skrzyżowaniu Wierzbięci z Górnej Wildy przy rynku Wildeckim. Także śledźcie komunikaty, bo mogą tam nadal trwać utrudnienia. No i już teraz awansem przypomnijmy, że w sobotę ostatni mecz Lecha Poznań, który już sobie zapewnił tytuł mistrzowski. Mecz zaczyna się o 17:30 i można się liczyć ze sporymi utrudnieniami, zwłaszcza po meczu, kiedy to kibice będą przechodzić ulicą Grunwaldzką na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie odbędzie się mistrzowska feta. Także już teraz zalecam ostrożność i kierowanie się z daleka od stadionu, jeżeli chcecie ominąć korki.
0: Autopromocja.
3: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
4: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
0: Autopromocja.
5: Radio!

0: To było Red Hot Chili Peppers, a my przypominamy, że trwa nasz konkurs, którym do wygrania jest podwójna wejściówka na Śluby Panieńskie, to w Teatrze Polskim już jutro. Spłynęły już pewne odpowiedzi, muszę powiedzieć, że są całkiem inspirujące, no ale jeszcze jakieś 15 minut na to, żeby do nas napisać macie.
1: Tak, przypominamy, że SMS-y możecie wysyłać na numer 7148, dodajecie słowo afera, później swoje imię i nazwisko oraz odpowiedź na dzisiejsze pytanie.
0: Pytanie, które trochę nawiązuje właśnie do teatru, czyli o jakim problemie, sprawie inwestycji w Poznaniu obecnej bądź minionej warto byłoby napisać sztukę teatralną i dlaczego. No to taka krótka wasza zajawka na ten temat właśnie leci do nas w takiej wiadomości. Koszt to złoty 23 z VAT. No i macie jeszcze, tak jak mówiliśmy wcześniej, około kwadransa. My zostawiamy was z Kadawarem, a już za chwilę rozmowa na temat wydarzenia, które będzie miało miejsce w sobotę.

0: No i mamy 15.41, to jest hurtownia w Radiu Afera. Zacznę od tego, że trochę was okłamałem, bo pomyliło mi się. To nie w sobotę, tylko w niedzielę. Kolejna już edycja fifnych targów sztuki. No i na temat tego wydarzenia porozmawiamy sobie z Wiktorią Balawender, jedną z organizatorek. Cześć.
1: Dzień dobry, cześć, witam serdecznie.
0: Czy wy liczycie, która to już jest edycja? Bo przecież to nie jest pierwszy raz.
1: O nie, to już jest chyba nasza 11. edycja, a już w zasadzie działamy ponad 2 lata, także jest to zdecydowanie któraś z kolei.
0: No właśnie, to jest takie wydarzenie, podczas którego jest okazja, żeby móc kupić produkty rzemieślników, artystów, grafików. Generalnie, jak z tego, co się zorientowałem, przyświeca wam taka idea, żeby promować właśnie polskie rękodzieło, polskich twórców. No i przy okazji to często nawiązuje do jakichś świąt, bo ta najbliższa edycja, z tego co pamiętam, jest wprost nawiązaniem do nadchodzącego Dnia Mamy.
1: Tak, jest ona tak budowana z taką myślą, żeby móc przyjść i albo zaprosić najbliższą osobę, na przykład mamę, i razem z nią przyjść na takie targi, żeby mogła sobie sama wybrać wymarzony, unikatowy prezent, albo po prostu miejsce i dzień, w którym my możemy zakupić prezent dla najbliższej nam osoby, czyli naszej mamy, ale nie tylko, i podarować taki nietypowy, unikatowy prezent, który zdecydowanie nie znajdziemy w sieciówce.
0: No a jeśli myślimy rękodzieło, to jest takie bardzo pojemne pojęcie. To co można będzie zobaczyć i kupić na tej najbliższej edycji?
1: Będzie, tak naprawdę to jest zakres dość szeroki, tak jak też wspomniałeś, ale oczywiście będzie ceramika, będzie biżuteria, która ostatnio widzimy, że cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Będzie grafika, ilustracja, tego nigdy nie może zabraknąć na fifnych targach. Będzie również część odpowiedzialna za modę. Tutaj dużo lokalnych marek, w tym również poznańskich, które działają z ubraniami trochę w myśl zero waste, nadają drugie życie tym ubraniom poprzez dodanie haftu na nich, albo malowanie, albo jakieś ciekawe przeszycia. Więc też się pojawi kilka takich marek u nas, ale również akcesoria do domu, świece i inne elementy, które mogą pozwolić nam umilić i udekorować wnętrze.
0: Wspomniałaś o tej biżuterii, że to jest taki dosyć, nazwijmy to, modny temat. Czy to jest tak, że wy widzicie, organizując już, tak jak sama wspomniałaś, ponad 2 lata te wydarzenia, że są pewne takie rodzaje produktów, które pojawiają się częściej i szerzej, a potem to się zmienia, one się trochę wycofują, na ich miejsce wchodzą inne?
1: Od kiedy działamy, to zaobserwowałyśmy tak, że faktycznie jest tak, że na początku była bardziej ceramika, cieszyła się dużym zainteresowaniem, teraz płynnie przeszło to w biżuterię, ale znowu widzimy, że jest zwrot ku ceramice i ręcznie robionym z gliny.
0: Coś nam trochę ucieka.
1: Płynnie przechodzi, ale faktycznie można tą zmianę zauważyć.
0: A tak się zastanawiam, skoro jest kolejna już z edycji, macie też takich wystawców, którzy bardzo lubią się u was wystawiać i to jest też kolejna edycja dla nich, już macie wiele wspólnych współprac w ramach tych wydarzeń?
1: Tak, jest nam bardzo miło, że tak się dzieje i faktycznie do nas konkretni wystawcy wracają. I też wiemy, że gdzieś tam nasze targi zawsze są dla nich takie najważniejsze w roku, więc sobie zawsze bukują ten czas dla nas. I bardzo sobie to cenimy i jest to też dla nas zwrot tego, że robimy dobrą robotę i targi cieszą się zainteresowaniem. I też czujemy, że tak jest, że to rękodzieło przychodzi taki swój renesans i jest ten zwrot ku kupowaniu rzeczy lokalnym, właśnie polskich marek i gdzieś tam takich bardziej unikatowych, niepowtarzalnych.
0: No to opowiedzmy teraz trochę o miejscu, bo z tego co pamiętam, na początku te targi były w domu tramwajarza, ale wiadomo, tam jest teraz remont, więc przenieśliście się do galerii u jezuitów i to właśnie tam ta najbliższa edycja, prawda?
1: Dokładnie, w Galerii u Jezuitów, tak, przy ulicy Dominikańskiej, więc jest to naprawdę kilka minut na piechotę od Starego Rynku. No jest to przepiękna przestrzeń, w której też odbywają się wydarzenia kulturalne innego rodzaju, też wystawy, no ale przede wszystkim jest to piękny kompleks zabytkowy, więc też oprócz oczywiście tutaj poznaniaków zapraszamy osoby z zewnątrz, które przyjeżdżają do Poznania, żeby zwiedzić go. Przy okazji mogą wstąpić do Galerii Jezuitów, która na co dzień nie jest otwarta, więc jest to taka możliwość zobaczenia tego miejsca w ramach FIF-nych targów.
0: No i co ważne, wstęp na wydarzenie jest wolny.
1: Jest bezpłatny, całkowicie, oczywiście też zwierzolubny, więc jeżeli ktoś chciałby przyjść ze swoją pociechą, to jak najbardziej wstęp jest otwarty.
0: No tak, i te targi od godziny 11 do 18. Jak rozumiem, informacje chociażby na temat wystawców można znaleźć na waszych profilach.
1: Tak, na Instagramie i na Facebooku, dokładnie. Właśnie wczoraj zamieściłyśmy mapkę, kto dokładnie i na jakim stoisku będzie gościł, więc można sobie podpatrzeć u nas na mediach społecznościowych. Także od 11 do 18, 24 maja.
0: No więc szykuje się też piękna pogoda, jeżeli pójdziecie na spacer po Starym Rynku, może, nie wiem, na jakieś lody albo coś takiego, to też jest okazja, żeby przy okazji wpaść i zobaczyć, co ciekawego mają do zaproponowania polscy rękodzielnicy i rękodzielniczki, a o kolejnej edycji FIF-nych Targów Sztuki rozmawialiśmy z Wiktorią Balawender, jedną z organizatorek. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również. Słyszę głos.

0: No na cześć przyjdzie pora, ale i jeszcze nie od razu, bo jeszcze będziemy mieli między innymi kolejną nowość muzyczną. Tym razem tu jest Wrocław, tu się cierpi. Zastanawiam się, czy można by tu wstawić dowolne polskie miasto i znalazłby się jakiś mieszkaniec bądź mieszkanka, który też tak by myślał.
1: No, bardzo możliwe.
0: Ale to na przykład, nie wiem, jak ktoś jest na przykład wrocławskim tramwajem, to pewnie tak myśli, ponieważ jest taki profil, pamiętam, który raportuje o tym, że tramwaj się, jak to mi kolega z Wrocławia ostatnio mówił, że tramwaje się we Wrocławiu nie wykolejają, tylko wytramwajają chyba.
1: No to fajnie brzmi akurat.
0: No.
1: Jeśli chodzi o Wrocław, to Wrocław jest bardzo pięknym miastem, ale ja głównie kojarzę ich takie znane zwierzęta, które właśnie może nie są najbardziej chciane, ale chyba się zadomowiły. Chyba im dobrze we Wrocławiu. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię.
0: Nie wiem, wiem, że szopy ostatnio się...
1: A, szopy. Ja mówiłam o szczurach, miałam je na myśli, ale szopy może też.
0: To myślę, że nie jeden poznanek i poznanka by się z tobą nie zgodzili, powiedzieliby, że w Poznaniu też jest sporo tychże. Ale w ogóle jeszcze, po pierwsze tytuł, tu jest Wrocław, tu się cierpi, a po drugie zespół się nazywa Café Trauma, więc no ja nie wiem, mamy nadzieję, że nie będziecie straumatyzowani po tej nowości. No to co, chyba słuchamy.

0: No i z takim przytupem będziemy kończyć hurtownię, bo już ten czas właśnie nadszedł, żeby się pożegnać. Przypomnijmy, że ze zwycięzcami konkursu oczywiście skontaktujemy się poza anteną.
1: A my się z wami żegnamy. Dzisiaj za konsolatą realizatorską Paweł Zjeżdżałka, właściwie ja pod jego okiem, Asia Woźniak i
0: Jan Felcyn. No to cóż, do usłyszenia i zostawiamy was jeszcze z Mickim.

0: Minęła 15:57 w Radiu Afera, czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Poznań ma najdroższą komunikację miejską w Polsce. Z takim hasłem przed Urzędem Miasta protestowali w niedzielę mieszkańcy. Główny postulat zgromadzonych to obniżka ceny biletu 15-minutowego z 5 do 3 zł, a także przywrócenie bezpłatnych przejazdów dla uczniów i studentów. Organizatorzy demonstracji wyliczają, że w stolicy Wielkopolski minuta jazdy kosztuje 33 grosze, podczas gdy we Wrocławiu to 21 groszy, a w Warszawie zaledwie 17. Protestujący zarzucają władzom ignorowanie potrzeb transportowych mieszkańców.
2: Na pewno pan prezydent Jaśkowiak kieruje tą polityką i bierze odpowiedzialność za te decyzje polityczne, które są podejmowane. Oczywiście 24 radnych głosowało za przyjęciem tej uchwały, która wyznacza maksymalne ceny biletów. No właśnie, maksymalne, czyli tak naprawdę ostateczną decyzję po tej uchwale podejmuje ZM.
1: Mówi Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Jak podkreślali podczas pikiety radni, którzy głosowali za podwyżkami cen biletów, sami od lat korzystając z przywileju darmowych przejazdów. Organizacje społeczne i klimatyczne, które zainicjowały niedzielny protest, zapowiadają kolejne działania na rzecz tańszego transportu publicznego.
3: Zanim ruszysz, sprawdź, co na drogach.
1: Kolejne utrudnienia w centrum Poznania. Już jutro w nocy z 20 na 21 maja drogowcy wprowadzają duże zmiany w rejonie węzła Wierzbięcice. Rozpoczyna się kolejny etap budowy trasy tramwajowej. Dla kierowców zamknięty zostanie ostatni odcinek ulicy Ratajczaka, zaznacza Paulina Nowicka-Szefer z Poznańskich Inwestycji Miejskich.
4: Na tym etapie konieczne jest też całkowite wyłączenie ulicy Niezłomnych, która to łączy węzeł Wierzbięcice z ulicą Ratajczaka. Równolegle wyłączona z ruchu zostanie też ulica Ratajczaka na odcinku od właśnie Niezłomnych do skrzyżowania z ulicami Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich.
1: Ważna zmiana czeka też na pasażerów komunikacji miejskiej. Na ulicy Wierzbięcice uruchomiony zostanie tymczasowy przystanek tramwajowy. Pasażerowie będą wysiadać bezpośrednio na jezdnię, dlatego punkt nie będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami czy wózkami.
3: O sporcie na 98,6.
1: Czy mecz o Superpuchar Polski zostanie przeniesiony z Poznania do Wrocławia? Medialne doniesienia w tej sprawie ostro skrytykował prezes kolejorza Piotr Rutkowski. Na antenie TVP Sport nazwał ten pomysł kompletnie nietrafioną i niezrozumiałą decyzją. Rutkowski przypomniał, że dotychczasową tradycją było organizowanie spotkania Oto Trofeum na stadionie aktualnego mistrza kraju. W tym roku Lech Poznań ma zmierzyć się z triumfatorem Pucharu Polski, Górnikiem Zabrze. Polski Związek Piłki Nożnej na razie oficjalnie nie potwierdził zmiany lokalizacji.
3: Miasto mówi, my nadajemy na 98,6.
1: Od 2 listopada na poznańskich ogrodach zacznie działać strefa płatnego parkowania. Opłaty będą pobierane w dni robocze od 8 do 20. Zameldowani mieszkańcy zapłacą za identyfikator 40 zł. To odpowiedź na ciągły brak miejsc spowodowany bliskością szpitali i sąsiednią strefą na Jeżycach, mówi radny osiedla Ogrody Jan Schneider.
5: To też borykamy się z tym problemem tych pacjentów, którzy przyjeżdżają do szpitala, do szpitali. Też zajmują no, szczególnie w najbliższej okolicy szpitali i no, zdarza się, że jest po prostu tam armagedon.
1: Więcej na ten temat możecie usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu reporterów Radia Afera. Naszym gościem był przewodniczący Komisji Transportu Tomasz Wiszbicki. Audycję znajdziecie w serwisie YouTube. To wszystko w tym serwisie. Na kolejne wydanie zapraszam o 16:57.
3: Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: 16 na zegarze, czyli czas na
3: Studencki Patrol na 98,6.
6: 16:01, czyli Studencki Patrol, czas zacząć. Co tam u was słychać w to słoneczne popołudnie? Bo my, czyli Paweł Zjeżdżałka za konsoletą i Paulina Bernard przy mikrofonie, posłuchamy, co tam na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej, bo moimi gośćmi o 16:10 będą doktor inżynier Anna Kobaszyńska-Twardowska oraz doktor inżynier Justyna Grzymisławska, panie prodziekan do spraw kształcenia, no bo właśnie już pierwszy 1 czerwca rusza internetowa rejestracja na studia inżynierskie pierwszego stopnia. Także porozmawiamy o kierunkach, które oferuje wydział i o tym, jak w ogóle się studiuje na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu. Za to o 17.10 będę gościła profesor Aleksandrę Dańczak-Pazdrowską, która opowie nam trochę o witaminie D3, o tym, jak ją pozyskać i jak długo powinniśmy przebywać na Słońcu w tym celu. Oprócz tego mamy dla Was konkurs, o którym opowiem więcej już za chwilę, a tymczasem posłuchajmy tego, co przygotował dla nas dział muzyczny.

0: No i czas na obiecany konkurs, a dzisiaj rozdaję jedną wejściówkę podwójną na koncert Wojtka Pilichowskiego już w ten czwartek, 21 maja w Blue Note. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiecie w nim na pytanie konkursowe. A że dzisiaj obchodzimy dzień Fair Play, no to ja tak trochę przekornie zapytam was o to, jak kantować w Monopoli. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23.
1: Autopromocja.
2: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
1: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
3: Emergency loop. Emergency loop.
4: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ Sety Live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
5: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera.
1: Autopromocja. Reklama.
6: A gdyby tak...
7: reklamować się w radiu? Napisz promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: 16.10 i ABC Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu. Ze mną są już w studiu panie prodziekan do spraw kształcenia, doktor inżynier Anna Kubaszyńska-Twardowska oraz doktor inżynier Justyna Grzymisławska.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło panie tutaj gościć. Jakie kierunki prowadzone są na wydziale?
1: Mam zacząć ja? Dobrze. To w takim wypadku ja odpowiadam za trzy kierunki. To jest kierunek lotnictwo, kierunek transport, mechanika i budowa pojazdów. I wszystkie z tych kierunków oferują po 5 specjalności, które można ukończyć uzyskując inżyniera.
0: A jakie to są specjalności?
1: Dobra, to zaczniemy od transportu. Mhm. Czyli po pierwsze 4 semestry studenci studiują razem, a następnie od 5 semestru już wybierają sobie tą specjalność, którą będą kończyli, którą będą mieli na dyplomie. I to jest tak, logistyka transportu, transport drogowy, transport szynowy, transport żywności i transport niskoemisyjny. Na mechanice i budowie pojazdów tak samo, pierwsze 4 semestry studenci studiują razem, a następnie wybierają ten moduł dyplomowania i to są hybrydowe systemy napędowe, pojazdy specjalizowane, pojazdy autonomiczne, pojazdy transportu masowego. Lotnictwo jest troszeczkę inne, jest specyficzne z tego względu,

0: tam obowiązują oczywiście badania lekarskie i obowiązuje też licencja pilota turystycznego.
1: Okej, to jasne, to mamy omówione, a ta druga część kierunków, pani Justyno?
2: Druga część kierunku to są kierunki związane stricte z budownictwem. Pierwszy kierunek to jest kierunek o profilu ogólnoakademickim, budownictwo prowadzone w języku polskim i my tutaj nie mamy specjalności. I drugi kierunek to jest kierunek prowadzony w całości w języku angielskim. Jest to budownictwo zrównoważone. I jest to również taki profil ogólnoakademicki.
1: Okej. I czy to budownictwo zrównoważone podejmują również polscy studenci, którzy gdzieś tam chcą kształcić się być może w perspektywie przyszłej pracy za granicą?
2: Oczywiście. Wśród studentów na kierunku budownictwo zrównoważone mamy studentów zarówno z Polski, jak i z zagranicy.
1: No to brzmi bardzo fajnie, myślę, że bardzo rozwojowo, a tak się zastanawiam, bo jeśli słucha nas ktoś teraz i myśli, fajnie brzmią te kierunki, ale czym tak właściwie zajmuje się inżynieria lądowa, a czym transport? No bo w końcu taka jest nazwa wydziału.
2: No tutaj nazwa wydziału jest związana właściwie z dyscyplinami naukowymi, które nas właściwie dotyczą. Inżynieria lądowa dotyczy zarówno budownictwa, jeżeli chodzi o budownictwo kubaturowe, jak i budownictwo na przykład drogowe, mostowe, kolejowe, czyli to jest taka dosyć rozbudowana branża, jeżeli chodzi o kierunki studiów.
0: Natomiast ta część transportowa, nie? To już trochę transport szynowy, drogowy, lotnictwo, ale też budowa pojazdów, czyli ta część mechaniczna, nie?
1: Okej, czyli zdecydowanie coś dla osób, które lubią taką praktyczną pracę i praktyczny wymiar nauki.
2: Jak najbardziej.
1: Czy rzeczywiście tak jest, że na tych kierunkach technicznych dużo większy nacisk kładzie się na praktykę, czy jednak jest też trochę zakuwania, że tak powiem?
2: No niestety na samym początku studiów studenci muszą przejść przez przedmioty ogólne, tak? Takie jak matematyka, fizyka. U nas na budownictwie mają do wyboru chemię albo chemię budowlaną. Natomiast na dalszych semestrach powoli są wprowadzane przedmioty konstrukcyjne i wszystkie, które dotyczą budownictwa, czyli na przykład materiałów budowlanych, technologii betonu, czyli to jest dosyć szeroko rozumiane budownictwo.
0: Ale przedmioty humanistyczne też mamy,
2: też
0: czyli
2: mamy.
0: Takie do zakucia też są.
1: A czy jest filozofia? My się często śmiejemy ze znajomymi, że niezależnie od kierunków zawsze jest filozofia.
2: My nie mamy stricte filozofii, ale mamy do wyboru przedmiot humanistyczny, filozofia zrównoważonego rozwoju.
1: O, czyli coś tam jest, czyli jednak. A jakie kompetencje gdzieś tam zdobywają studenci podczas studiów inżynierskich?
0: Okej, więc pilotaż, kończą zamrożoną licencją pilota liniowego, czyli po zdaniu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego egzaminów mogą być już pilotami w liniach.
1: To brzmi bardzo zachęcająco.
0: Też tak myślę. Mogą też starać się o licencję mechanika pokładowego, też po uzyskaniu właśnie po zdaniu odpowiednich egzaminów. Ale też tutaj, jeżeli chodzi o studentów, czy mechaniki i budowy pojazdów, czy transportu, oni uzyskują kompetencje pozwalające zarówno na pracę w firmach spedycyjnych, jak i w firmach transportowych, jak i też w firmach projektowych. Także tutaj tych kompetencji inżynierskich jest naprawdę sporo, które oni uzyskują.
1: A te związane bardziej gdzieś z budownictwem?
2: Po pierwszym stopniu studiów nasi studenci mogą odbyć praktykę i po zdaniu oczywiście egzaminu na uprawnienia budowlane, mogą zdobyć uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, co jest dosyć ważne, jeżeli ktoś planuje swoją przyszłość, jeżeli chodzi o pracę na budowie.
1: Mhm. Czyli coś dla takiego majsterkowicza trochę.
2: No trochę tak, ale no, nie wszyscy, którzy kończą studia, chcą pracować na budowie. Oczywiście ta praktyka, nawet jeżeli ktoś chciałby być projektantem, wtedy trzeba oczywiście drugi stopień studiów ukończyć, ale ta praktyka na budowie mimo wszystko jest do uprawnień budowlanych wymagana na budowie.
1: Jasne. A jak wygląda właśnie kwestia praktyk? Kiedy one się odbywają?
2: Jeżeli chodzi o budownictwo, praktyki mamy w sumie trzy, czyli już po pierwszym roku studenci mają praktykę geodezyjną, ona trwa 2 tygodnie. Po drugim roku studiów mają praktykę związaną z mechaniką gruntów, czyli jest to tak zwana praktyka geotechniczna. A po trzecim roku, czyli po 6. semestrze mają

0: praktykę przeddyplomową i jest to już praktyka stricte związana z przyszłym zawodem. Jest to praktyka czterotygodniowa, które i te praktyki odbywają się albo w firmach, które prowadzą budowy, albo w biurach projektowych.
1: Mhm, jasne. A transport, mechanika i lotnictwo, wybrane specjalności po czwartym semestrze. Natomiast studenci specjalności pilota statków powietrznych zaczynają już po drugim semestrze, zaczynają już niestety latać, więc to jest im liczone jako praktyka. Natomiast silniki lotnicze i płatowce, tam, żeby uzyskać właśnie możliwość podejścia do egzaminu na mechanika pokładowego, oni muszą te praktyki robić, że tak powiem, troszeczkę w sposób ciągły, bo nawet niektóre laboratoria im są zaliczane do praktyki, bo tamtych praktyk jest aż 1000 godzin.
2: Aha, czyli, ale raczej te praktyki zaczynają się po pierwszym roku, raczej jest to gdzieś tam dalsza część.
1: Nawet po drugim.
2: Okej, czyli trzeba jednak trochę tej wiedzy mieć, żeby przejść do praktyki. A panie również studiowały na Politechnice Poznańskiej. Jak panie wspominają swoje lata studenckie, też swoje może przygotowanie i dlaczego warto i fajnie jest studiować właśnie na Politechnice Poznańskiej?
1: Okej, no ja skończyłam akurat nie transport. Ten wydział, na którym obecnie jestem prodziekanem, troszeczkę on się inaczej nazywał, ale to już kwestia ewaluacji tego, ewolucji tego wydziału. Ale tak naprawdę zarówno ten, myślę, że wszystkie te kierunki nasze politechniczne, one otwierają bardzo dużo możliwości. Jednak ten inżynier to już jest coś, co pozwala tak naprawdę pokazać pracodawcy, że mamy nie tylko tą wiedzę taką teoretyczną, którą zdobywamy właśnie na tych studiach, powiedzmy, humanistycznych, ale umiemy troszeczkę policzyć, umiemy troszeczkę praktycznie podejść do problemów, które w otaczającym nas świecie występują.
0: Ja akurat ukończyłam studia jednolite magisterskie na kierunku budownictwo i myśmy już od pierwszego roku mieli specjalności, tak? Czyli jak się rekrutowałam na studia, to na konkretną specjalność. Ja bardzo dobrze wspominam studia. Łatwo nie było, ale w miarę w komplecie nasza grupa w ogóle skończyła studia i do tej pory utrzymujemy kontakty ze sobą, to więc to jest bardzo duża wartość dodana do studiów. No tak jak, podobnie jak Ania, ja też kończyłam inny wydział niż my teraz pracujemy razem na wydziale.
2: No to jest ciekawe, ale też myślę, że to jest dobre dla młodych osób, żeby to usłyszeć, że nie zawsze to, od czego zaczniemy, od czego wyjdziemy, musi być tym, co już będziemy robili do końca życia, czy w którą stronę potoczą się nasze ścieżki kariery, dobrze też wiedzieć, jakie możliwości to nam otwiera. A tak sobie już myślę, że może na koniec, gdyby każda z pań powiedziała jeszcze parę słów o tym, dla kogo to są studia na wydziale.
0: No, ja myślę, że na pewno dla osób, które jednak lubią przedmioty ścisłe, tak, bo bez tego wydaje mi się, że jest bardzo trudno studiować na kierunkach technicznych. Myślę, że dla osób, które mają smykałkę taką właśnie też techniczną, to już chyba bez względu na kierunek, który się kończy, ale też mamy studentów, którzy przychodzą z pasji, tak? Mamy wielu studentów, którzy ukończyli technika, czyli na przykład tak jak w przypadku budownictwa mamy absolwentów z techników budowlanych. I oni niejednokrotnie przyszli z pasji, czyli ta pasja gdzieś została zaszczepiona w technikum i oni po prostu kontynuują tą swoją przygodę w tym kierunku związanym z budownictwem.
1: A ja bym powiedziała, że Politechnika jest dla każdego, tylko jednym będzie łatwiej, a innym trochę trudniej.
2: Tak, to prawda, znaczy, no bo w końcu...
0: Politechnika, uczelnia otwartą dla wszystkich, tak. Oczywiście.
2: Tak, no humanista to jest człowiek wszechstronnie uzdolniony.
1: Także matematyki też się nauczy.
2: Tak, zdecydowanie. To ja bardzo panią dziękuję. Myślę, że no co, chyba wszystkie zachęcamy tegorocznych maturzystów do wybrania Politechniki Poznańskiej i Wydziału Inżynierii Lądowej i Transportu.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Moimi gośćmi były panie prodziekan do spraw kształcenia, pani doktor inżynier Anna Kobaszyńska Twardowska oraz doktor inżynier Justyna Grzymisławska. Bardzo panią dziękuję.

0: 16.30, czyli czas na małe co nieco o branży logistycznej, a w dzisiejszym odcinku audycji Truck & Talk trochę o transporcie w łopatach turbin wiatrowych. Posłuchajmy.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck & Talk, wtorek, 16.30.
2: Dzień dobry wszystkim. Widzieliście kiedyś na autostradzie coś, co wyglądało jak biały wieloryb na kołach, zajmujący dwa pasy ruchu? To prawdopodobnie była łopata turbiny wiatrowej. Dzisiaj w studiu jest ze mną Dominik. Dominiku, jak to jest, że te patyczki, które mają czasem 80 metrów, w ogóle skręcają?
3: Cześć Marysia. No cóż, patyczki to dobre określenie, pod warunkiem, że mówimy o patyczkach dla gigantów. Transport łopaty to nie jest zwykła trasa, to operacja wojskowa, tylko z mniejszą ilością kamuflażu, a większą ilością pomarańczowych kogutów. Po pierwsze, planowanie to podstawa.
2: Od czego się zaczyna? Przecież nie można tak po prostu wpisać w GPS Gdańsk, farma wiatrowa i jak jechać?
3: Absolutnie nie. Planowanie trwa miesiącami. Musimy sprawdzić nośność mostów. Czy konstrukcja wytrzyma ciężar zestawu? Promienie skrętów? Czy na rondzie nie zdejmiemy komuś płotu? Wysokość wiaduktów. Łopata jest długa, a na naczepie bywa też wysoka. Często musimy tymczasowo demontować znaki drogowe, a nawet wycinać drzewa, czy budować tymczasowe drogi przez pola.
2: No właśnie, naczepa. To nie jest zwykła firanka, prawda?
3: Skądże? Używamy specjalistycznych naczep teleskopowych, które rozciągają się jak harmonijka, ale hitem są tak zwane adaptery łopaty.
2: Co w nich takiego specjalnego?
3: Pozwalają one na podniesienie łopaty pod kątem nawet 60 stopni w górę, albo obracanie jej wokół własnej osi w trakcie jazdy. Wyobraź sobie, że przejeżdżamy przez miasteczko i musimy machnąć końcem łopaty nad dachem domu, żeby zmieścić się w zakręcie.
2: Kto bierze udział w takim przejeździe? To nie tylko kierowca.
3: To cały konwój. Pilot, auta z przodu i z tyłu. Ludzie wstrzymują ruch i zabezpieczają trasę. Kierowca często steruje tylnymi osiami naczep za pomocą pilota siedząc w kabinie. Technicy, ludzie, którzy na bieżąco korygują infrastrukturę.
2: Wygląda to na to, że transport to równie wielka inżynieria, co sama budowa turbiny. Dominik, dzięki za te podstawy. Na koniec mam jeszcze pytanie. Wiesz, co jest największym koszmarem kierowcy, który wiezie taką 80-metrową łopatę?
3: Brak kawy na stacji?
2: Nie. Moment, w którym nawigacja nagle mówi: na najbliższym rondzie zawróć.
3: Dzięki Marysia. A słuchali Państwo audycji Truck & Talk KNL-u.
2: Dzięki za dziś. Do usłyszenia.
1: Poznaj kulisy branży, która napędza świat. Truck & Talk. Wtorek, 16.30.
4: Autopromocja.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: 21 wiek, panika i afery.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja. Reklama.
7: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki. 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
4: Reklama.

Wojtek Pilichowski w czwartek, 21 maja w Blue Note. No i tak się składa, że my mamy do rozdania jedną wejściówkę podwójną na ten koncert i chętnie ją komuś damy. A żeby wygrać, wystarczy wysłać SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i napisać w nim, jak dobrze oszukiwać w Monopoli. No bo dzisiaj mamy dzień fair play, ale kto by się tym przejmował, skoro można kantować. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt takiego SMS-a to 23 zł.

Rekrutacja na studia pierwszego stopnia na Politechnice Poznańskiej zaczyna się 1 czerwca, a rekrutacja na studia drugiego stopnia Uniwersytetu Ekonomicznego też już niebawem i z tej okazji Uniwersytet Ekonomiczny organizuje 2 spotkania, które będą dobrą okazją do zapoznania się z pełną ofertą studiów magisterskich i specjalności, których na nie będą występować, a także by porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych kierunków i dowiedzieć się trochę o możliwościach rozwoju, perspektywach zawodowych, czy też o tym, co ma Uniwersytet Ekonomiczny, czego nie mają inne uczelnie. A te 2 spotkania będą miały miejsce. Pierwsze z nich 21 maja między 11 a 15, a drugie 13 czerwca między 11 a 14. Także dla wszystkich, którzy nie będą mogli się pojawić 21 maja, będą mieli na to szansę 13 czerwca. A szczegółowe informacje znajdziecie jak zwykle na stronie ue.poznan.pl.

Już dzisiaj o godzinie 19 zaczyna się Festiwal Fabuły 2026 organizowany przez Centrum Kultury Zamek, choć wiele wydarzeń współtworzą studentki i studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. No i w programie tego festiwalu mamy aż 5 dni, a w tym 16 wydarzeń, między innymi spotkania autorskie, premiery książek, debaty, spacery literackie, a także gala wręczenia Poznańskiej Nagrody Literackiej. I to będzie już 23 maja o godzinie 19:00. Odbędzie się spotkanie z Dorotą Masłowską, czyli laureatką tejże nagrody. Także śledźcie stronę zamku, no i wfpik.amu.edu.pl, no bo w końcu Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej jest w to zaangażowany.

Jeśli o festiwalu fabuły mowa, no to już dzisiaj o godzinie 21 w Centrum Kultury Zamek odbędzie się nocne czytanie, a czytać będą studentki z kierunku sztuka pisania Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej. A co będą czytały? Będą czytały swoje flash fiction, czyli takie bardzo krótkie teksty literackie, które zajmują od 50 do 1000 słów, także jest to naprawdę kilka zdań, więc będzie to fajna okazja, by zobaczyć, jak dziewczyny poradzą sobie z tekstami, w których spróbują zmieścić jak najwięcej w jak najkrótszej formie. A teksty te dotyczyły będą tego wszystkiego, co dziewczyńskie, co kobiece, co siostrzeńskie. Także myślę, że jest to taka alternatywna dla jakiejś takiej damskiej nocowanki. Brzmi bardzo ciekawie. Także jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, no to zajrzyjcie na stronę ck.zamek.pl, a tam znajdziecie więcej informacji.

0: 16:57, czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Już 28 maja wystartują poznańskie Juwenalia, trzydniowe święto studentów w parku imienia świętego Jana Pawła II. Tradycyjnie zainauguruje barwny korowód, który wyruszy z placu Kolegiackiego pod hasłem Sen na jawie. Na festiwalowej scenie nie zabraknie gwiazd. Wystąpią m.in. Jan Rapowanie, Golec u orkiestra, Grupson oraz Kacperczyk. Juwenalia to nie tylko muzyka, zaznacza główna koordynatorka tej imprezy Karolina Braunsz.
2: Mamy na przykład strefę beauty z jakimiś makijażami, tatuażami, nową strefę wellness dla jakichś sportowych świrów, pilates, masaże, no standardowo gry studenckie. Ten duży escape room, który jest w ogóle uważam fenomenalnym pomysłem. Mam nadzieję, że to tak wywalnie wypali, jak sobie to wyobrażamy.
1: Organizatorzy szacują, że w wydarzeniu weźmie udział nawet 10 tysięcy osób. Poznańskie juwenalie są współfinansowane przez 11 uczelni wyższych. Dotacje pokrywają około 20% kosztów organizacji, a pozostałe środki pochodzą ze sprzedaży biletów oraz od sponsorów.
3: Przystanek Informacja.
1: Spółka Koleje Wielkopolskie otworzyła przetarg na zakup dwóch pociągów spalinowych. Póki co wpłynęła jedna oferta. Przedmiotem negocjacji jest kupno dwóch używanych zespołów trakcyjnych wyprodukowanych 17 lat temu.
4: Sama potrzeba zakupu pojazdów spalinowych wynika z tego, że chcemy zwiększyć komfort podróży i odpowiedzieć na oczekiwania pasażerów na liniach z Poznania do Wągrowca i Gołańczy, a także z Poznania w kierunku Wolsztyna. Są to linie spalinowe, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Przede wszystkim będą dedykowane do tych dwóch linii, natomiast będzie możliwość, aby je przeznaczyć również do obsługi na innych liniach spalinowych.
1: Mówił rzecznik Kolei Wielkopolskich Dariusz Kaszyński. Wartość oferty obejmująca kupno dwóch pociągów wynosi ponad 42 miliony złotych. Natomiast w wypadku zakupu jeszcze dwóch kolejnych łączna inwestycja będzie kosztowała spółkę prawie 85 milionów.
3: O zdrowiu w Radiu Afera.
1: Przewlekła obturacyjna choroba płuc może dotyczyć nawet kilku milionów Polaków, choć oficjalną diagnozę usłyszał zaledwie co trzeci z nich. Lekarze alarmują, że pacjenci latami bagatelizują pierwsze symptomy. Tymczasem POHP prowadzi do nieodwracalnego uszkodzenia dróg oddechowych. Głównym czynnikiem ryzyka pozostaje tytoń oraz zanieczyszczone powietrze. Wiele osób jeszcze nie wie, że choruje, podkreśla przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP dr Piotr Dąbrowiecki.
5: W Polsce 1 300 000 pacjentów ma rozpoznanie POHP. Szacunkowe dane epidemiologiczne wskazują, że ponad 2 miliony osób ma POHP w Polsce, czy ma objawy POHP, więc minimum 700 000, ale prawdopodobnie ponad 1 000 000 osób jeszcze nie wie, że u podstawy tego kaszlu czy duszności wysiłkowej leży przewlekła obturacyjna choroba płuc.
1: Eksperci apelują, aby osoby po 40 roku życia, a zwłaszcza palacze, regularnie wykonywały spirometrię. To proste badanie pozwala wykryć chorobę na wczesnym etapie, co daje szansę na skuteczne spowolnienie jej rozwoju.
3: Czy wiesz, że...
1: Poznań żegna legendarne tramwaje. MPK przygotowuje się do wycofania z ruchu ostatnich wagonów typu 105NA. Najstarsze z nich wyprodukowano w chorzowskim Konstalu ponad pół wieku temu, w 1975 roku. Wymiana taboru przyspieszyły wcześniejsze niż planowano dostawy nowoczesnych pojazdów od spółki Modern Trans. Oficjalne pożegnanie kultowych 105 zaplanowano na ostatni weekend maja. MPK dysponuje obecnie zaledwie 5 takimi wagonami. Choć w czerwcu mogą one jeszcze sporadycznie wyjeżdżać na tory, ostatecznie całkowicie znikną z poznańskich ulic wraz z wprowadzeniem letniego rozkładu jazdy. I tą informacją kończymy serwis. Na kolejny zapraszam za niecałą godzinę.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
0: Już 17?
3: Studencki patrol na 98,6.
0: 17:01 i 20 sekund, czyli zaczynamy drugą godzinę studenckiego patrolu, a przypominam, że są z wami za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski, a przy mikrofonie Paulina Bernard i przed nami za niecałe 10 minut bardzo ciekawa rozmowa. Za oknem robi się coraz bardziej słonecznie, dlatego też porozmawiamy trochę o witaminie D3, o tym jak ją pozyskać i jak długo powinniśmy przebywać na słońcu, by nadal to było zdrowe, a moją gościnią w tym temacie będzie profesor Aleksandra Dańczak Pazdrowska z Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Oprócz tego mamy też dla was konkurs, o którym opowiem więcej już za moment. No, tymczasem zostańcie z nami.

0: Jak druga godzina studenckiego patrolu to też kolejne przypomnienie o konkursie. No a konkursem jest wygranie jednej wejściówki podwójnej na koncert Wojtka Pilichowskiego w czwartek 21 maja w klubie Blue Note. A żeby wygrać, wystarczy, że napiszecie do nas SMS-a o treści afera, wasze imię i nazwisko i napiszecie w nim, jak kantować w Monopoly, bo ja nigdy nie oszukiwałam w tę grę i Mikołaj już mi tu powiedział, że bez oszukiwania to nie ma zabawy, dlatego, no, o, teraz jeszcze napisał bu na monitorze. No, dlatego ja chciałabym w końcu może dowiedzieć się, jak to jest bawić się dobrze przy Monopoly, dlatego czekam z niecierpliwością na wasze SMS-y, a wysyłajcie je na numer 7148. Koszt to złoty 23.
1: Autopromocja. Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera.
2: Oscylator. Audycja Studenckiego Koła Naukowego Maximus z Uniwersytetu Ekonomicznego. Środa, godzina 16.30. Biznes, pieniądze, kariera. Tylko w Radiu Afera.
1: Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Centrum Kultury Zamek zaprasza na 7. edycję Festiwalu Fabuły pod hasłem Sztuka Pisania, Sztuka Czytania. 5 dni pełnych wrażeń dla miłośniczek i miłośników dobrej literatury, wypełnionych spotkaniami z autorkami i autorami, w tym z Dorotą Masłowską, laureatką Poznańskiej Nagrody Literackiej. W programie także premiery, debaty, warsztaty, nocne czytanie i lekcje dla szkół. Festiwal Fabuły od 19 do 23 maja w Poznaniu. Szczegóły festiwalfabuły.pl. Patronat medialny Radio Afera.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

0: 17.12, czyli czas na zapowiadaną przeze mnie rozmowę. Ze mną jest już na linii profesor Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, dermatolog, a także dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego imienia Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Bardzo cieszę się, że się dzisiaj tutaj słyszymy, bo będziemy rozmawiały trochę o witaminie D, o jej wpływie na nasze zdrowie, a także o wpływie światła słonecznego. Także może zapytam na początek, dlaczego witamina D3 jest ważna?
1: No, niewątpliwie jest jedną z ważniejszych witamin, którą tak jak czasami nadmiernie często różne rzeczy suplementujemy, tak ją suplementować warto. Jest to witamina, która potencjalnie może odpowiadać za krzywicę. Jest to witamina, która może odpowiadać za osteomalację, czyli

0: A zatem będzie to na przykład wzmożona potliwość w zakresie skóry głowy. No, u dorosłych mogą być to takie objawy jak właśnie złamania po jakimś niewielkim upadku. Także jakaś osłabienie organizmu, częste infekcje, no, mogą sugerować, że my w tym kierunku powinniśmy zwrócić swoją uwagę. Natomiast niewątpliwie jest tak, że są pewne szczególne grupy pacjentów, u których niewątpliwie mamy zwiększone ryzyko niedoboru witaminy D. A więc są to osoby młode, są to dzieci, są to osoby powyżej 65 roku życia, ale są to też osoby obciążone chorobami przewlekłymi. Czyli jeżeli będziemy mieli pacjenta z chorobą nowotworową, jeżeli będziemy mieli pacjenta z chorobą autoimmunologiczną, taką jak toczeń, taką jak RZS, to są osoby, u których warto od początku myśleć o tym, że należy u nich włączyć suplementację witaminy D.
1: Ta witamina z pewnością jest bardzo ważna z tego, co pani mówi. A jak możemy ją w takim razie pozyskać, gdzieś przyswoić?
0: Zdecydowanie bezpieczniejszą opcją jest pozyskiwanie jej w postaci przyjmowania suplementów. Suplementów czy leków, oczywiście jeżeli wybierzemy lek, to jest to ta bezpieczniejsza opcja. Natomiast suplementacja jest dużo bezpieczniejsza niż próby pozyskiwania witaminy D ze słońca.
1: No właśnie, bo tak głównie się mówi, że trzeba gdzieś tam wyeksponować to ciało na słońce. Dlaczego to jest złe i w pewien sposób gdzieś niebezpieczne?
0: To jest tak, że pytanie się dermatologa o to, czy wolno się eksponować na słońce, to trochę tak jak pytanie się pulmonologa o to, czy wolno palić papierosy. Otóż z uwagi na to, że główną korzyścią, jaką czerpiemy ze słońca, jest właśnie produkcja witaminy D, a na tym etapie naszej wiedzy medycznej my mamy możliwość pozyskiwania jej w bezpieczniejszy sposób niż ekspozycja na słońce, no to nie powinniśmy tego robić. Do czego prowadzi ekspozycja na słońce? Zacznijmy od najbardziej banalnych rzeczy, jaką jest starzenie się skóry. Ale z drugiej strony mamy niestety nowotwory skóry, które są właśnie bardzo zależne od ekspozycji na UV. I pamiętajmy, że nowotwory skóry to są w ogóle najczęstsze nowotwory naszej populacji. Nie wspominając już o czerniaku, o którym pewnie całkiem sporo państwo wiecie, no to jest taka choroba, która się nazywa rak podstawno-komórkowy. I to jest choroba, która w naszej populacji zagraża nawet 30% spośród nas, a zatem niezwykle częsta, nie jest może straszliwie groźna, zwykle nie daje przerzutów, chociaż i one mogą się zdarzyć, natomiast jest to nowotwór złośliwy skóry.
1: A czym charakteryzuje się ten rak podstawno-komórkowy?
0: Zazwyczaj lokalizuje się na skórze twarzy, głowy, na tych miejscach eksponowanych na działanie promieni słonecznych. I są to początkowo drobne blaszki z taką niegojącą się nadżerką. Jeżeli taka nadżerka utrzymuje się jakieś 3 miesiące i raz się pojawia strupek, raz on odpada, znowu jest nadżerka, czyli takie zadrapanie jak gdyby, no to taki pacjent powinien się zaniepokoić, udać się do dermatologa. W późniejszym okresie pojawia się po prostu guzek. On czasami pokryty jest takimi naczyniami jak gdyby porozszerzanymi. No to jest najczęstszy obraz tego nowotworu. Później pojawia się obrzodzenie w centrum, no to już nie jest taka wczesna faza tego nowotworu.
1: To brzmi całkiem, no trochę strasznie i myślę, że to bardzo dobrze odstrasza słuchaczy od opalania się. A jak to jest? Bo w takim razie, czy w ogóle istnieje jakaś taka zdrowy czas przebywania na słońcu?
0: Absolutnie tak, bo też niektórzy mówią, no dobrze, ale ja bym chciała pozyskać tą witaminę D jednak ze słońca, a nie poprzez suplementację, no to warto też pamiętać, że tak naprawdę wystarczy, to w zależności od publikacji, od 15 do 45 minut ekspozycji na słońce w zakresie przedramion i podudzi. A więc to, co my robimy, idąc latem do pracy czy do szkoły, zwykle smarujemy skórę twarzy kremami z filtrem, albo powinniśmy smarować skórę twarzy kremami z filtrem, natomiast podudzia czy przedramiona pozostają odsłonięte, zwykle niesmarowane, nieposmarowane. Z drugiej strony też należy zwrócić uwagę, że nawet jeżeli stosuje się te kremy z filtrem, to zwykle nie dosmarowujemy na przykład małżowin usznych, nie aplikujemy tego kremu tak często, jak powinniśmy, a więc nasze aktualne dowody płynące z badań naukowych wskazują na to, że nawet stosując kremy z filtrem, a więc chroniąc się przed niekorzystnym działaniem promieni ultrafioletowych,

0: tabletowych, my i tak tą ekspozycję na słońce otrzymujemy taką, że my tą produkcję witaminy D w skórze mamy.
1: Czyli takie czynności życia codziennego zdecydowanie wystarczają, a te filtry przeciwsłoneczne, o których pani wspomniała, rzeczywiście jakiś czas temu też stały się dosyć modne, też w internecie bardzo dużo zaczęto mówić o tym, żeby się smarować, żeby smarować twarz. Jak wysoki powinien być ten filtr właśnie, no tak myślę, u nas w Polsce, w takim naszym klimacie, żeby właśnie tak ochronić się przed tym słońcem?
0: Bardzo się cieszę, że pani powiedziała, że stało się modne ich stosowanie, bo niestety bywają też niepoprawne informacje na temat czasami ich szkodliwości. To jest absolutnie nieprawda. One są bezpieczne. Oczywiście to są kosmetyki czy dermokosmetyki, a więc tak jak w każdym dermokosmetyku czasami może nas coś podrażnić. Wtedy należy zmienić na inny preparat, natomiast absolutnie ich bezpieczeństwo jest bardzo mocno potwierdzone i udokumentowane. I teraz wszystko zależy od tego, czy mamy zdrową skórę, czy mamy chorą skórę. Czy na przykład stosujemy też leki, które są fototoksyczne. Do takich leków fototoksycznych należą na przykład leki stosowane w cukrzycy, albo na przykład niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli popularne painkillery, takie jak chociażby ibuprom. Tych leków fototoksycznych jest niezwykle dużo. Warto zawsze spojrzeć w ulotkę, czy taki lek stosujemy. Jeżeli stosujemy kilka leków, to z dużym prawdopodobieństwem chociaż jeden z nich będzie fototoksyczny. I teraz tak, jeżeli mamy zdrową skórę, to często wystarczy faktycznie taka ochrona jak 20-30. Jako dermatolog zalecała sięgać po nie niższe filtry niż 30, SPF 30. Warto zwrócić uwagę, że na prawidłowym produkcie powinna być też zaznaczona ochrona przeciwko promieniom UVA. Czyli SPF to jest ochrona tylko przed promieniowaniem UVB, a nas interesuje ochrona przeciwko promieniom UVA i UVB. Natomiast jeżeli ktoś ma chorą skórę, jeżeli ktoś już przeszedł nowotwór skóry w przeszłości, jeżeli ktoś bierze leki fototoksyczne, jeżeli ktoś choruje na takie choroby jak SLE, czyli toczeń, czyli choroby, które przebiegają z nadwrażliwością na światło, wtedy powinien sięgać po filtry, które są oznakowane SPF 50+, plus UVA.
1: Bardzo dziękujemy za te rekomendacje, a tak, bo jeszcze sobie pomyślałam, że no mówi pani minimum 20, minimum 20 te kremy, a często też można znaleźć takie produkty nawet do opalania, które mają gdzieś tam 5 tych tej wartości, która chroni przed słońcem. Czy to w takim razie jest tylko jakiś taki marketing?
0: Niestety tak, to jest taka złudna ochrona. Znaczy one mają SPF 5 faktycznie, tylko że to nie daje nam realnej ochrony dla naszej skóry. I większość producentów renomowanych w świecie dermokosmetyków no nie produkuje kremów, produktów, pianek, czegokolwiek, cokolwiek sobie tam dobierzemy do naszej skóry o faktorach niższych niż 15. Najniższe to są 15. Sugerowałabym sięgnąć po wyższy.
1: Jasne. A jak często reaplikować te filtry? No bo to chyba nie wystarczy, żebyśmy tylko raz dziennie się posmarowali.
0: Absolutnie niezwykle ważne pytanie, dlatego że kremy z filtrem zasadniczo działają raczej nie dłużej niż 2 godziny, no ewentualnie 3 godziny. I to, o czym też trzeba pamiętać, że promienie UVA operują w naszej szerokości geograficznej przez cały rok. Więc my de facto kremy z filtrem powinniśmy stosować przez cały rok, niezależnie od pogody. Czyli jak jest listopad, szaro, buro, ponuro, to nadal mamy promienie UVA, bo one przenikają przez chmury, tak samo jak przenikają przez szybę na przykład samochodową, a zatem powinniśmy tą fotoprotekcję stosować całorocznie.
1: O, to jest bardzo ważne, no bo rzeczywiście gdzieś chyba my mamy taką tendencję do myślenia, że słońce jest i słońca nie ma, kiedy są chmury, a to rzeczywiście nie jest tak, że ono znika. Ja bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Moją i waszą gościnią była profesor Aleksandra Dańczak-Pazdrowska, dermatolog oraz dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
0: Dziękuję pani bardzo. Wszystkim życzę miłego dnia.

0: Co ma wspólnego wysiłkowe nietrzymanie moczu z bieganiem razem ze swoim psem? Ja już wiem, ale wam o tym opowie Zosia i Aga z audycji Osłuchani.
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17.30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja twojemu życiu i zdrowiu.
2: Cześć, z tej strony Zosia.
3: I Aga.
2: Aga, co tam ciekawego się ostatnio u ciebie działo?
3: No właśnie, słuchajcie, mam dla was bardzo ciekawy temat, z którego inspiracją była rzeczywista sytuacja z mojego życia. Poszłam ostatnio biegać z moim pieskiem. Mój piesek jest suczką po sterylizacji. I stwierdziłam, że doświadcza ona powysiłkowego nietrzymania moczu. Może to być jedno z powikłań sterylizacji tych zwierząt, tego co się dowiedziałam i pomyślałam, że to jest mega ciekawy temat też u ludzi. Tak więc dziś będzie o nietrzymaniu moczu i zaburzeniach statyki narządów miednicy mniejszej. Ale nie u psów, tylko u ludzi.
2: Brzmi dość poważnie, ale właśnie też mam wrażenie, że to jest temat, o którym niestety rzadko się mówi, a dotyczy jednak wielu osób, prawda?
3: Zdecydowanie. Szacuje się, że nawet około 15% kobiet, czyli co szósta, co siódma kobieta, ma zaburzenia estetyki, a połowa kobiet doświadcza takich objawów przynajmniej raz w życiu. Na przykład nietrzymanie moczu, jest tego jeszcze więcej i co ważne, to nie jest choroba sama w sobie, tylko jest to objaw, który coraz częściej występuje u młodych kobiet.
2: Okej. To może zaczniemy od podstaw. Co to w ogóle są zaburzenia statyki?
3: Najprościej mówiąc, to przemieszczenie się narządów miednicy mniejszej, czyli na przykład macicy czy pochwy na przykład, z miejsca ich prawidłowego występowania. Na przykład na zewnątrz. W normalnych warunkach wszystko jest utrzymywane wewnątrz jamy brzusznej, wewnątrz miednicy przez nasz system podtrzymujący, czyli mięśnie dna miednicy i więzadła.
2: Okej, czyli mogę porównać, że jest to coś w stylu hamaku dla narządów?
3: Tak, taki właśnie hamaczek utrzymuje naszą macicę. Jest to świetne porównanie. No i teraz, jeżeli ten hamak w cudzysłowie się osłabi albo działają na niego zbyt duże siły, na przykład przy wielu porodach siłami natury, przy dźwiganiu bardzo ciężkich rzeczy, przy przewlekłym kaszlu czy zaparciach, to narządy nasze mogą się obniżyć, a nawet opuszczać nasze ciało w pewnym stopniu.
2: Jakie są objawy? Bo zakładam, że nie zawsze jest to oczywiste.
3: Tak. W początkowych fazach może to być oczywiście bezobjawowe, ale mogą się też pojawić objawy, które są niespecyficzne. Mogą to być na przykład bóle podbrzusza, pleców, dyskomfort. Bardzo charakterystyczne jest uczucie posiadania czegoś w pochwie albo uczucie ucisku w kroczu. Może być też widoczne w szparze właśnie część pochwy, która wychodzi poza wargi sromowe. Do tego mogą dochodzić problemy z oddawaniem moczu czy stolca i ból przy współżyciu.
2: No właśnie, a przejdźmy też do tego nietrzymania moczu, bo to chyba najbardziej życiowy problem.
3: Tak, bardzo częsty i bardzo zróżnicowany. Najczęstszy typ to wysiłkowe nietrzymanie moczu. Czyli przy wysiłku mocz jest oddawany bezwiednie. Na przykład wyciek moczu przy kaszlu, przy kichaniu, śmiechu czy ćwiczeniach, kiedy zwiększa się ciśnienie w naszej jamie brzusznej miednicy.
2: Czyli to, co zauważyłaś u swojego pieska.
3: Tak, niestety tak. U ludzi wynika to najczęściej z osłabienia mięśni dna miednicy albo nadmiernej ruchomości cewki moczowej.
2: A są inne typy?
3: Zdecydowanie. Innym przykładem jest na przykład naglące nietrzymanie moczu. Tu problemem jest nagły, trudny do opanowania parcie na pęcherz. Często jest związane z tak zwanym nadreaktywnym pęcherzem moczowym.
2: Czyli taka sytuacja, muszę tu i teraz.
3: Tak, takie parcie, że koniecznie toaleta po prostu będzie naszym ratunkiem. I są też formy mieszane tych zaburzeń, czyli na przykład połączenie obu tych mechanizmów.
2: Okej, to teraz kolejne pytanie. Co można z tym zrobić?
3: Na szczęście dużo. Aktualnie też mamy dużo wiedzy na ten temat. Zaczynamy zazwyczaj od najprostszych rzeczy, czyli leczenia zachowawczego, czyli nie żadnego operacyjnego. Przede wszystkim leczeniem będą ćwiczenia mięśni dna miednicy, czyli popularne ćwiczenia Kegla.
2: Oj tak, dużo się o tym słucha, czyli jednak warto je robić.
3: Zdecydowanie, tak. Dużo się o tym mówi i warto też to robić, nie tylko tego słuchać. Oprócz tego może pomóc zmiana stylu życia, mniej dźwigania, ponieważ dźwiganie ciężarów również tutaj nie pomaga. Redukcja masy ciała może być pomocna, a także leczenie zaparć. Czasem stosuje się też tak zwane pessary i to są takie specjalne urządzenia, wkładki, które umieszcza się do pochwowo, które podpierają nasze narządy miednicy.
2: A są może jakieś leki?
3: Mhm. W niektórych przypadkach tak, szczególnie przy naglącym nietrzymaniu moczu, aczkolwiek nie jest to częsty rodzaj leczenia i jeśli to nie pomaga, oczywiście kolejnym etapem też jest leczenie operacyjne.
2: Czyli nie jesteśmy bezradni w tym przypadku.
3: Zdecydowanie nie. Najważniejsze to nie wstydzić się i zgłosić się do lekarza, bo to naprawdę częsty problem, tylko mało kto o nim mówi.
2: Okej, to zanim skończymy, może podasz coś konkretnego dla naszych słuchaczy, jak realnie dbać o te mięśnie dna miednicy, żeby zmniejszyć właśnie to nieprzyjemne ryzyko nietrzymania moczu.
3: Tak, jest to super pytanie, a dobra wiadomość jest taka, że mamy bardzo wiele prostych, ale naprawdę skutecznych, potwierdzonych zasad, które pomogą nam uchronić się przed tymi dolegliwościami. O niektórych z nich już mówiliśmy, czyli na przykład regularne ćwiczenia mięśni dna miednicy, czyli klasyka ćwiczenia Kegla. Ważne jest to, żeby nie tylko ćwiczyć ich napinanie, ale też rozluźnianie. I jest to możliwe zarówno poprzez fizjoterapię uroginekologiczną, czy specjalne urządzenia, które są dostępne do zakupu medyczne, na przykład przez internet. Oprócz tego ważne jest to, żeby chodzić do toalety od razu, kiedy czujemy potrzebę, a nie rozwlekać tego, czyli nie odkładać oddania właśnie moczu czy kału, bo to może również nam tutaj nie pomagać. Oprócz tego przede wszystkim bardzo ważna zasada zero parcia w czymkolwiek, zarówno przy oddawaniu moczu, jak i przy oddawaniu kału, nie możemy przeć. No i tak jak już mówiliśmy, dźwiganie, czyli jeżeli już musimy coś podnieść, to róbmy to ergonomicznie, w taki sposób, żeby to było bezpieczne i dla naszego kręgosłupa, i dla naszej miednicy. No i no wiadomo, takie kaszel czy kichanie no, będzie nam towarzyszyć w naszym życiu cały czas. Natomiast ważne jest to, żeby nie robić tego w jakiś bardzo intensywny sposób, tylko na przykład delikatnie napiąć mięśnie dna miednicy przed kasznięciem czy kichnięciem, co usprawnia tak, aby nie odczuły tego one w jakiś negatywny sposób. No i styl życia, czyli utrzymanie prawidłowej masy ciała, rzucanie palenia, co sprzyja temu, żeby nie było na przykład takiego kaszlu palacza, czy ograniczenie kofeiny i alkoholu, to sprzyja ogólnie pojętemu zdrowiu. I to tyle.
2: Okej. To takie dużo takich małych rzeczy, które jednak razem robią dużą robotę.
3: Dokładnie tak. Profilaktyka w tym przypadku naprawdę ma duże znaczenie i działa, więc warto zacząć, zanim pojawią się problemy, bo tak jak już mówiłyśmy, problem dotyka też coraz młodszych kobiet.
2: To co? Zapisujemy. Mniej parcia i więcej świadomości.
3: Tak, i więcej dbania o mięśnie, o których zwykle w ogóle nie myślimy, poprzez na przykład ćwiczenie Kegla. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Cześć!
1: Osłuchani, czyli Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny podpowiada, jak zadbać o zdrowie. Wtorek, godzina 17:30. Przed wysłuchaniem nie musisz konsultować się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każda treść odpowiednio przyswojona sprzyja Twojemu życiu i zdrowiu.
4: Radio Afera, Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej. Autopromocja.
5: Oferta edukacyjna, koła naukowe, zasady rekrutacji i dużo więcej. O tym, jak zostać studentem Politechniki i dlaczego warto tu studiować, posłuchacie w Studenckim Patrolu do 22 maja pomiędzy 16 a 18. Tylko w Radiu Afera.
6: Chemot, B2B, Łęcki.
7: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
6: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
7: Wtorek, godzina 20.
6: Oczywiście, Radio Afera.
8: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9:30. Tylko w Radio Afera.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

odpowiedzi do mnie spływają. Ja już coraz bardziej wiem, jak oszukiwać w Monopoly, a wy macie jeszcze no jakieś 17 minut i 32 sekundy, żeby wygrać jedną wejściówkę podwójną na koncert Wojtka Pilichowskiego w czwartek 21 maja w klubie Blue Note. A to wszystko możecie zrobić jedynie wysyłając jednego SMS-a, w którym napiszecie afera, wasze imię i nazwisko oraz odpowiedź na pytanie konkursowe. No właśnie, jak oszukiwać w Monopoly, kantować, jak wygrać nieczysto? Chyba wszyscy wiemy, o co chodzi. SMS-y wysyłajcie na 7148. Koszt to złoty 23.

Szkoła Nestorów Nauki UAM powraca. Ja zawsze, kiedy czytałam te nagłówki, zastanawiałam się, kim jest Nestor. No i w końcu to sprawdziłam. Nestor to jest taki najbardziej szanowany i najbardziej doświadczony członek jakiejś społeczności. I wydaje mi się, że tu chodzi o społeczność naukową, być może biologiczną, bo tematem tego otwartego wykładu jest buszujący w zbożu w pogoni za małymi cząsteczkami RNA o wielkich zadaniach. I te małe cząsteczki RNA to są roślinne mikroRNA. A te duże zadania to kontrola prawidłowego rozwoju i odpowiedzi na zmiany środowiskowe, takie jak ale się pogubiłam. Takie jak kontrola poziomu wody, czy też susza. A to wszystko 20 maja o godzinie 17.30. Wykład jest otwarty i będzie też transmitowany na YouTube dla tych, którzy są zainteresowani, a nie mogą w tym wziąć udziału. No i szczegółowe informacje znajdziecie na stronie amu.edu.pl.

Weekend nocy muzeów już za nami, a co byście powiedzieli na noc otwartych sądów, bo będzie takowa miała miejsce już w ten piątek, 22 maja. IR zacznie się o godzinie 17, a skończy o 21 i w tenże właśnie noc swoje drzwi otworzy Sąd Okręgowy, a także Sąd Apelacyjny w Poznaniu. I podczas tych wydarzeń będzie można porozmawiać z sędziami o tym, jak przebiegają rozprawy, czy też założyć togę i zobaczyć łańcuch sędziowski, wziąć udział w wykładach dotyczących mediacji i kryminalistyki, a nawet zobaczyć pokaz zatrzymania niebezpiecznego napastnika. No szczególnie przy tym ostatnim myślę, że po naszych plecach może przebiec mały dreszcz. Także wydarzenie jest otwarte, więc myślę, że zachęcam do brania udziału. Jest to ciekawe i chyba no nie na co dzień mamy okazję być w sądzie. Także powtarzam, 22 maja o godzinie 17.

0: by the way, remember you're a gift to yourself and a gift to your environment. Continue to be that beautiful gift. Share that gift in your food and all your gastronomic mastery.
1: Zbliżamy się do 18, a to znaczy, że to już koniec studenckiego patrolu. No i powinien tu być teraz jakiś taki smutny podkład, no a te bębny przed chwilą wcale, czy w sumie to chyba była trąbka, wcale takie smutne nie były. Ale nie martwcie się, słuchajcie nas znowu jutro o godzinie 16. Do nas odpowiedzi z konkursu już napłynęły, już nawet wybraliśmy razem z Mikołajem zwycięzcę, także odezwiemy się do niego po programie, a byli z wami za konsoletą realizatorską Mikołaj Wichrowski, a przed mikrofonem Paulina Bernard. No i co? Grajcie czysto, bo w końcu mamy dzień Fair Play.

0: 17.57, czas na serwis informacyjny.
1: Mateusz Markiewicz, zapraszam. Dzisiaj obchodzimy Ogólnopolski Dzień Bliźniąt. To świetna okazja, by przypomnieć tu o Twins.pl, największym w Polsce badaniu realizowanym w Poznaniu, w którym bliźnięta pomagają rozwikłać zagadkę chorób cywilizacyjnych, takich jak otyłość czy cukrzyca. Uczestnicząc w projekcie otrzymujecie darmowy pakiet kompleksowych badań oraz konsultacji medycznych, a jednocześnie pomagacie naukowcom zrozumieć, co w naszym zdrowiu zależy od genów, a co od stylu życia.
2: Bliźnięta dają nam niepowtarzalną okazję, żeby rozgraniczyć w naszych ocenach wpływ czynników genetycznych od czynników środowiskowych. Jak pokazuje codzienna praktyka, są osoby, które bardzo dbają o swój stan zdrowia, a mimo to rozwijają te choroby, a z drugiej strony są i takie osoby, które o ten swój styl życia nie dbają, a nie zachorowują na przykład na chorobę endokrwienną serca.
1: Podkreśla kierownik projektu, profesor Piotr Eder. Rekrutacja do badania Twins.pl nadal trwa. Wszystkie pary bliźniąt zainteresowane udziałem w projekcie mogą znaleźć szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy na stronie twins.pl.ump.edu.pl.
3: Eko informacje.
1: 45 podgorzałek sprowadzonych z europejskich ogrodów zoologicznych do poznańskiego zoo wypuszczono na wolność na stawach milickich. Akcja stanowi część ogólnopolskiego projektu zainicjowanego w 2021 roku, którego celem jest odbudowa populacji tej zagrożonej wyginięciem kaczki nurkującej. Wypuszczone ptaki zaobrączkowano, a wybrane osobniki wyposażono dodatkowo w nadajniki, co umożliwi naukowcom szczegółowe monitorowanie tras ich migracji.
4: Będziemy wiedzieć, że kaczka na przykład usiadła na jajach, bo dłuższy czas spędza w jednym miejscu. Wiemy też, czy nadal żyje, bo jeżeli ten proces tego siedzenia będzie zbyt długi, no to wiemy, że coś jest nie tak. Ale też będziemy wiedzieli, czy francuskie i inne zagraniczne ptaki, którym zakładaliśmy nadajniki, wrócą do nas tutaj za rok, czy nie.
1: Zaznacza kierowniczka sekcji ptaków w Ogrodzie Zoologicznym w Poznaniu Karolina Ratajczak. W przedsięwzięcie angażują się liczne instytucje naukowe oraz polskie ogrody zoologiczne, dla których hodowla i reintrodukcja ginących gatunków to obecnie jedno z najważniejszych zadań w ramach aktywnej ochrony przyrody.
3: Ty też tworzysz radio. Napisz. redakcja@afera.com.pl.
1: Mieszkańcy poznańskiego Antoninka skarżą się na uciążliwy odór, który ma pochodzić z pobliskiej lakierni Volkswagena. Opary chemiczne pojawiają się nieregularnie, mają zmienne nasilenie i nie są obojętne dla zdrowia.
5: My chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem, a to, co było stwierdzone w oparach w 2021 roku, benzen, heksen, aceton, toluen, ksyleny, etylobenzen, to są wszystko substancje rakotwórcze, które najbardziej oddziałują na młode organizmy.
1: Mówiła mieszkanka Antoninka, lekarka Edyta Mądrej. Więcej w tym temacie mogliście usłyszeć w ostatnim wydaniu magazynu reporterów. Naszymi gośćmi byli Ewa Kuźma z zarządu osiedla Antoninek Zieliniec-Kobyle-Pole oraz mieszkaniec Zielińca Mirosław Skorupka. Audycję znajdziecie w serwisie YouTube.
3: Na antenę wchodzi kultura.
1: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu oficjalnie zmienia nazwę na Bibliotekę Wielkopolską imienia Stanisława Barańczaka. Stosowną uchwałę w tej sprawie jednogłośnie przyjęli w kwietniu radni Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Nadanie nowej nazwy instytucji zbiega się z obchodzonym w 2026 roku Wielkopolskim Rokiem Stanisława Barańczaka. Z tej okazji w całym regionie organizowane są wydarzenia i inicjatywy przypominające dorobek tego poety i tłumacza historycznie i twórczo związanego z Poznaniem oraz Wielkopolską. I to wszystko w dzisiejszych serwisach. Dziękuję za uwagę i życzę miłego wieczoru.
3: Radio Afera, rockowo i alternatywnie. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
6: Połamana lekkość bitu. Lekcja historii jungle i drum and bass. Muzyka z przyszłości, sety DJ-skie, ciekawostki dla laików i pasjonatów. W każdą środę o 21:00 w Radio Afera.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Sisters in Jazz w polskim wydaniu w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Zapraszamy na koncert polskiej wibrafonistki i kompozytorki Izabeli Effenberg z zespołem. Przyjdź na Jazz Zamek w niedzielę 24 maja na godzinę 19. Bilety www.ckzamek.pl. Patronat medialny Radio Afera.
3: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
6: O, kultura, to tutaj.
8: Wejdź pierwszy.
6: Nie, ty wejdź pierwszy.
9: Wejdzie.
10: Witamy się z wami z Centrum Kultury Zamek. Dzisiaj pierwszy dzień Festiwalu Fabuły o godzinie 19. Wydarzenie otwierające cały festiwal, czyli spotkanie z Maciejem Płazą, który będzie razem z Marcinem Jaworskim i Agą Zano rozmawiał na temat swojej najnowszej książki Margit, Kasper i Margit.
11: Tak jest.
10: Nie przekręciłam nic.
11: Nie, udało się, chociaż to nie było proste, bo już podczas naszej audycji sobotnie ustaliliśmy, że tytuł jest dosyć taki łamiący język, co najmniej.
10: Delikatnie tak.
11: Jest to w ogóle wydarzenie dosyć niesamowite, że nadajemy do Państwa z Centrum Kultury Zamek, a w ogóle to też takie ponaddziałowe i takie interdyscyplinarne, można powiedzieć, bo oto znane z audycji do czytania Marta Maciejewska.
10: Maria. I Joanna Dąbrowska.
11: Tym razem prowadzą...
10: Nie to, żebyśmy od 2 lat prowadziły razem audycję.
11: Ale Marta Maciejewska też... Bo my dzisiaj czekamy na Martę
10: Maciejewską. Czekamy na Martę Maciejewską, to prawda. A już za chwilę tutaj w naszym zamkowym studiu naszym gościem będzie profesor Marcin Jaworski, który jest też kuratorem całego festiwalu i troszeczkę nam o nim opowie.

0: Jesteśmy z powrotem z wami, cały czas tutaj w przestrzeni Centrum Kultury Zamek, a mówiąc o tym, że nastąpił tutaj taki crossover, można powiedzieć, międzydziałowy, miałam na myśli to, że zwykle prowadzimy audycję do czytania, a dzisiaj witamy was w sabotażu kulturalnym, audycji, która tutaj odbywa się właśnie tak szerzej, nie tylko o literaturze, ale w ogóle o kulturze. No ale dzisiaj, akurat teraz jest taki czas w Poznaniu, że po prostu te wszystkie oczy zwrócone są w stronę Centrum Kultury Zamek i w stronę literatury, która po prostu obchodzi swoje wielkie poznańskie święto.
1: To prawda. Mnie też bardzo intryguje hasło tegorocznego festiwalu, bo brzmi ono sztuka pisania, sztuka czytania. I mam nadzieję, że nasz gość, który już wiemy, że jest w drodze do nas, nam trochę to hasło rozwinie, wyjaśni, powie, o co tak naprawdę tutaj chodzi w tym roku w festiwalu Fabuły. Natomiast wspomnę wam jeszcze tylko, że w tych wyjątkowych zamkowych okolicznościach za realizację odpowiadają Mateusz Korzeniewski, Anna Grzyb i Mikołaj Pluciński. Także wielkie brawa dla nich, bo naprawdę nie jest to proste zadanie. Joanno, czy mamy przed sobą program? Czy jest coś, co tutaj przykuwa twoją uwagę?
0: Ja nie jestem dobrą osobą, żeby mówić o takich rzeczach, bo moją uwagę przykuwa absolutnie wszystko. Ja po prostu mam nadzieję i myślę, że tak będzie, pojawić się absolutnie na wszystkim. No ale spójrzmy sobie na dzisiaj, może tak chronologicznie. Spójrzmy, co dzieje się już zaraz, już niedługo, bo mamy godzinę za chwilę 10 po 18, w związku z czym mniej niż godzina zostaje nam do właśnie tego premierowego spotkania z Maciejem Płazą.
1: Dokładnie tak. Ja naprawdę bardzo polecam wam, jeżeli planujecie tutaj dotrzeć do zamku, a może się wahacie, żebyście skusili się na to spotkanie z Maciejem Płazą, bo naprawdę jest to niesamowity autor, też świetny rozmówca. I tutaj ta rozmowa będzie tak dwutorowo się odbywała z nim, bo z jednej strony o najnowszej książce będzie rozmawiał z właśnie Marcinem Jaworskim, a o swojej pracy translatorskiej z Agą Zano.
0: Również uznaną i zresztą bardzo dobrze znaną, nomen omen, w Poznaniu tłumaczką, która też miała swoje rezydencje w Poznaniu, więc też na pewno ma jakieś doświadczenie z tej pracy tłumaczki. Mówię o tym dlatego, że z kolei jutrzejsze spotkanie, które będzie odbywało się o godzinie 21, zatytułowane Pisane w Poznaniu, każe mi myśleć trochę o tym, jak właśnie pracuje się twórczo w Poznaniu. I Poznań jako to miasto, w którym mamy tych artystów, artystki, mamy osoby piszące, zajmujące się przekładem i wszystkie te osoby związane z literaturą. I jak one w ogóle odbierają Poznań jako taką przestrzeń do pracy twórczej. No i wydaje mi się, że właśnie akurat autor, jakim jest Maciej Płaza, bardzo ciekawie o tym opowiada, jak jemu się faktycznie z tego Poznania zrodziły te opowieści, zrodzili ci bohaterowie.
1: Tak, a też myślę, że stosunek Macieja Płazy do Poznania jest wyjątkowy, bo mówi o sobie, że jest takim przysposobionym poznaniakiem, takim poznaniakiem z wyboru. To chyba trochę tak my już po tych wszystkich latach tutaj w Poznaniu spędzonych.
0: Słuchajcie, ręka do góry, kto też jest poznaniakiem z wyboru?
1: Tak, także jeżeli tutaj interesuje was to, co się będzie dalej w ramach festiwalu działo, to nie tutaj, nie gaście, nie wyłączajcie odbiorników, zostańcie z nami, ponieważ nasze aferowe studio na 98,6 z zamku nadaje dzisiaj do godziny 20.

0: Czarodziej zawsze jest, nigdy się nie spóźnia, zawsze jest na czas.
1: Okej.
2: Dobrze. I jesteśmy już z powrotem z wami w Centrum Kultury Zamek, w której to przestrzeni gościmy naszego pierwszego gościa, profesora Marcina Jaworskiego. Dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry, cześć. Dzień miło dobry. Was gościć.
0: Powiedzmy, na Marcinie, w tym roku hasło festiwalu to sztuka pisania, sztuka czytania. Jak mamy to rozumieć? Jak to uczestnicy festiwalu mają tutaj się odnieść do tego?
1: Mają się czuć zaproszeni do aktywności na festiwalu. Sztuka pisania i sztuka czytania. Jesteśmy trochę przyzwyczajeni do takiego myślenia, że pisania właściwie nie można się nauczyć, bo to wielki talent, a czytanie to jest tak, że sobie coś poczytamy dla przyjemności już. Nam się wydaje, że dzisiaj wiele osób, które jest ludźmi książki, tak to ładnie nazwijmy, myśli o literaturze w taki aktywny sposób, nazwijmy nawet mocniej, aktywistyczny. To znaczy, z jednej strony myślimy o tym, że jednak pisanie to już taka sztuka, której można się nauczyć, można studiować. To jest rodzaj rzemiosła, które się da wypracować. Talent, pracowitość, cała reszta jest oczywiście bardzo ważna, ale pewne rzemiosło, którego się uczymy, jest ważne i myślę, że będziemy zaczepiali naszych gości i nasze gościnie o to, jak piszą, co robią, żeby lepiej pisać, jak szukają materiałów i tak dalej. Ale sztuka czytania jest równie ważna. Dlatego, że dzisiaj jak myślimy o tym, co to znaczy być z literaturą, jak ją odbieramy, to wiele osób, zwłaszcza, nie wiem, jakbyśmy spojrzeli na takie jakieś statystyki dotyczące, powiedzmy, czytelnictwa, raport Biblioteki Narodowej, no to mamy taki tam efekt o to, że ludzie, właściwie kobiety, bo to w większości są czytelniczki, które czytają, to jednocześnie takie osoby, które się aktywnie udzielają w życiu społecznym. Jeszcze jedno. Dzisiaj raczej jest tak, że w epoce mediów społecznościowych, sztucznej inteligencji, tego wszystkiego cyfrowego, odkryliśmy nagle, że spotkanie wokół książki jest spotkaniem z ludźmi. Tak jak tutaj siedzimy sobie w zamku, siedzimy przed spotkaniem, przychodzą ludzie, zbierają się, patrzą, co będzie na festiwalu, to nagle się okazuje, że to jest istotne. Czyli czytelniczka i czytelnik dzisiaj to osoby, które się pisaniem żywo interesują, chcą o tym rozmawiać, chcą się spotkać i uprawiają rodzaj sztuki, znaczy krytykują, odnoszą się, domagają się zmian i tak dalej, i tak dalej. Więc to są obie sztuki. Myślimy sobie o tym w ten sposób, żeby goście festiwalu po obu stronach sceny raczej myśleli o sobie jako o wspólnocie. O kimś, że są ludźmi, którzy się mogą ze sobą spotkać i pogadać, wymienić się doświadczeniami, po prostu ze sobą być, rozmawiając o literaturze, o książkach, rozmawiać o ważnych sprawach społecznych, ale jednocześnie o wszystkim innym ważnym, co się może z literaturą wiązać, a co jest od literatury po prostu większe.
0: Czy to hasło też jest jakąś taką zachętą do pisania po prostu?
1: No jasne, przecież wszyscy, jak tu siedzimy, lubimy coś napisać. Nie to, żebym was znał tylko z afery i wiem, że coś tam sobie piszecie i macie jakieś osiągnięcia i zajmujecie się promocją literatury. Ja też z racji swojego zawodu nie tylko gadam o literaturze, ale także muszę co jakiś czas coś napisać, nawet jakieś punkty chcą mi za to dawać, choć niekoniecznie się z tego cieszę i tak dalej, i tak dalej. Ale jasne, że tak. To znaczy pisać, to znaczy też jakoś rozmawiać o literaturze, doskonalić swój język, wchodzić w jakąś interakcję, być twórczym w takim najszerszym rozumieniu tego słowa, to znaczy, ja bym powiedział mocniej nawet, być człowiekiem, być aktywnym, ale to znaczy być obywatelem, obywatelką, kimś włączającym się właśnie we wspólnotę, no i kimś, kto też widzi w jakichś kreatywnych działaniach, w twórczości różnego typu sposób na rozwój tego wszystkiego, co się wiąże z jego osobowością, życiem. Tak myśli o sobie w każdym wieku, że może jeszcze coś zrobić, że wszystko jeszcze przed nami.
0: To jak o czytaniu i pisaniu opowiadasz, jakby wpisuje całą tą tą czynność, ten nawyk w taką dużo, dużo szerszą opowieść, no bo mówisz tutaj o społeczeństwie, o byciu obywatelami. I czy naprawdę wydaje ci się, że tak głęboko, na tak głębokich poziomach czytanie może na nas oddziaływać?
1: Rzeczywiście, że tak. To znaczy czytelnictwo to jest podstawowa, taka bardzo bym powiedział pierwotna czynność człowieka, to znaczy językiem dysponujemy. Nie wiem, czy to nas definiuje jako ludzi, może tak, może nie. Może delfiny mają coś lepiej do powiedzenia, tego nigdy nie wiadomo, nie byłbym aż taki niepokorny, żeby tak twierdzić, ale jest tak, że opowiadanie fabuły albo w ogóle praca z językiem, czyli takie rytmiczne,

0: Zwalizowanie go jest dla nas naturalne od maleńkości. Uczymy się mówić i mówimy wierszem. Uczymy opowiadać o sobie, opowiadamy o sobie historie, kolejne historie, które nas budują jako ludzi. Więc wydaje mi się, że tak. To znaczy te badania, które się powołałem, pierwsze wyniki tegorocznego raportu o stanie czytelnictwa pokazują jasno. Kto czyta, uczestniczy w życiu obywatelskim i tyle. To nie jest bardzo skomplikowane, ponieważ to jest po prostu świadome uczestniczenie właśnie w takiej żywej interakcji. Więc ja bym nie sprowadzał czytelnictwa wyłącznie, chociaż oczywiście to jest ważna część, do przyjemności. No oczywiście, jasne. Każdy ma swoje przyjemności, a nawet grzeczne przyjemności, to jest oczywiste. Ale też jednocześnie czytając budujemy cały szereg innych umiejętności właśnie społecznych. Dlatego wydaje mi się, że czytelnictwo mówi o obywatelskości, ale mówię też o czymś takim, że po prostu łatwiej nam się ze sobą rozmawia. To znaczy lepiej nam się gada i człowiek oczytany to jest bardziej taki kontaktowy, ten, wiecie jak to jest.
1: Nie chcę tutaj... sobie troszeczkę
0: tak, tak, bo oczywiście nie, ja mam takie przekonanie. Jestem właściwie pewien od tego, że w ten sposób to działa i że to jest tak, że wtedy buduje się taki rodzaj też większej wrażliwości społecznej, empatii, zaangażowania w działania takie wzajemnego wsparcia na przykład i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest ze sobą połączone. Na to są jakieś dowody socjologiczno-psychologiczne, ale tak, jestem pewien, że czytanie czyni nas po prostu lepszymi ludźmi i tyle.
1: Zastanawiam się teraz, czy takie właśnie festiwale, które oczywiście są bardzo potrzebne, wiecie, tutaj jestem tutaj i absolutnie nie będę tutaj mówić, że nie, ale na ile to jest taka impreza trochę dla branży, dla pewnej bańki i czy myślisz, że na Festiwal Fabuły jest też przestrzeń dla osób, które może dopiero chciałyby zacząć tą swoją przygodę z literaturą? Czy to jest taki dobry moment, żeby się nią zainteresować i żeby rozbudzić w sobie tego czytelnika, czy raczej trzeba być zaawansowanym?
0: W życiu nie trzeba być zaawansowanym. W życiu. To jest tak. Bańka ma, powiem to wprost, psi obowiązek, żeby opowiadać o czytelnictwie. I należy, siedzę w tej bańce, siedzę na uniwersytecie, współpracuję z Zamkiem, więc mogę powiedzieć jako osoba, która od ćwierć wieku pracuje na rzecz literatury, że to jest nasz obowiązek opowiadać ludziom, zachęcać, przedstawiać nazwiska, mówić o ważnych książkach, o debiutach, o ludziach z dużym dorobkiem, pokazywać uznane, ale ustereotypizowane sposoby myślenia o literaturze od innej strony. Więc bańka, festiwal jest od tego, żeby bańka się wzięła do roboty i zachęcamy i to jest część tego, ja te roboty staram się jak najlepiej wykonywać. To po pierwsze, a po drugie jasne, że tak, że chcemy, żeby każdy, kto się interesuje literaturą, mógł tu przyjść. Mamy bardzo różne książki, z bardzo różnego poziomu, z autorami, autorkami, którzy opowiadają, używają różnych języków, opowiadają o świecie, o swoich bohaterach, bohaterkach na różne sposoby. Więc to wszystko jest po to, żebyśmy mogli, żeby się można punktowo odnaleźć, a ktoś może jakąś całość z tego wydobędzie. To znaczy taka opowieść o świecie dzisiaj, który pewnie nie zachęca nas, a raczej mówię, to raczej znajdźmy jakąś łatwiejszą odpowiedź, bo nie jest łatwo, tak już w dużym uproszczeniu, ale przecież jest tak, żebyśmy na przykład zrozumieli najtrudniejsze tematy, jak kolejne wojny, to warto jednak pogadać z ludźmi, którzy są na tych wojnach i tam pracują jako dziennikarze albo jako reporterzy. A z drugiej strony warto się przyjrzeć ludziom, którzy na przykład pracują tu w Poznaniu. Za chwilę zaczynamy spotkanie z Maciejem Płazą, którzy opowiadają fenomenalne fabuły, które jakoś nam jednak mówią też coś o tym, jak jesteśmy. Książka najnowsza, książka Macieja Płazy, ona jest przed premierą, więc większość z Państwa jeszcze jej nie zna, opowiada między innymi o Poznaniu. Pięknie, z czułością, z taką dokładnością. Można się z tą książką po Poznaniu przejść i będzie z tego dużo frajdy. Więc to są bardzo różne poziomy opowiadania o literaturze. Jeszcze wspomnę może na przykład, nie wiem, o fabułach w szkole. To jest taka debata, w której ludzie, którzy są rozpoznawalni w mediach społecznościowych, pracują i opowiadają o tym, co to właściwie znaczy dzisiaj czytać książki w szkole i czy można to robić lepiej, inaczej. I myślę sobie, że to mogę powiedzieć wprost, dobrze powiem. Do tej debaty zainspirował mnie mój syn. 16-latek uczący się w technikum, który, jakby to powiedzieć, mimo licznych przykładu ojca i licznych książek w domu, nie bardzo jest zaangażowany w literaturę, jaką bym mu podsuwał. Ma swoje wybory. naprawdę i to szanuję, ale to właśnie on podsunął z kolegami, że warto może byłoby zrobić taką debatę i też adresujemy ją po prostu do uczniów. Tak, każdy jest zaproszony na Festiwal Fabuły, bańka się musi otworzyć.
2: Podoba mi się podejście, że festiwal jest trochę po to, aby przebić tę bańkę albo jakoś ją maksymalnie poszerzyć, żeby każdy się w niej odnalazł, ale może możesz tak chociaż trochę rąbka tajemnicy, co takiego czyta 16-letni chłopak teraz?
0: Bardzo różne rzeczy, między innymi reportaże o transporcie, o ruchu samochodowym. Interesują go też książki na temat reportażów, reportaże na temat mniejszości, więc ma takie dwie albo trzy półki, w których muszę się wysilić i poznawać nowe kręgi tematyczne, których sam pewnie za łatwo albo nie od razu bym sięgnął. Więc czasem to ja mu podsuwam książki, a czasem on mówi, czemu tego nie masz? Zamawiamy i czyta tylko na papierze, żeby było jasne, więc to też nas skłania czasem, że się wybierzemy do księgarni, co wszystkim polecam. Nie ma to jak odświeżająca wizyta w księgarni, bo ona nas zawsze tak sprowadza i pokazuje, że są rzeczy, o których się w naszej bańce internetowej, gdzieś na naszych mediach społecznościowych nie śniło, bo nam te media społecznościowe i sieć i algorytmy tego nie podpowiedziały, a księgarka czy księgarz, owszem, nam to podpowiedzą.
1: Cieszę się, że ten wątek się pojawia, bo faktycznie myślę, że warto dowartościowywać rolę księgarzy w takiej naszej edukacji literackiej, bo rzeczywiście właśnie potrafią nas trochę tak wyrwać z takich też naszych może stref komfortu czytelniczych, jak nam się tam zrobi za wygodnie z jakimś reportażem na jeden temat, to warto po takiej konsultacji do księgarzy przyjść. Joanno, czy jeszcze masz jakieś pytanie od naszego gościa?
2: Myślę, że jeszcze może od sztukę pisania i sztukę czytania, bo ja sobie pomyślałam bardzo prosto, że to, co słyszymy na studiach, no bo nie jest tajemnicą, że studiujemy taki kierunek, który właśnie tak się nazywa, to ja sobie to tak jakoś sobie to, albo ja to gdzieś usłyszałam, albo tak sobie ustawiłam, że sztuka pisania to jest po prostu przede wszystkim sztuka czytania i że bez czytania tego pisania nie ma i tak 90% pisania to jest czytanie.
0: No coś w tym jest, znaczy nie ukrywam, że pytanie o to, jak czytamy, jak piszemy i to jest właściwie jest odpowiedź, że no to co czytaliśmy i jak to przeczytaliśmy, to jest pewna, tak, to jest pewna oczywistość, wiem, tak, na studiach każemy wam czytać, a potem każemy wam pisać, straszne to jest, ja zdaję sobie sprawę, że to jest pewien okropny pomysł na to, jak kształcić ludzi, ale i tak mówiąc zupełnie poważnie, naprawdę w to wierzę, że świadoma lektura, a przecież jak rozmawiamy już o studiach, o sztuce pisania, czyli no takich studiach, które są dzisiaj bardzo w Polsce popularne, trochę przyszczepione z anglosaskiego świata, a trochę robione po naszemu, bo mamy tutaj świetne tradycje, no to można sobie wyobrazić, że jednak to są studia dla ludzi no, takich jak wy, to znaczy czytających ze swoją erudycją, pasją i ze swoimi pomysłami. Naszą rolą jako wykładowców ewentualnie, czy tego kierunku nie jest to, żeby was jakoś, nie wiem, od zera kształtować, tylko raczej, żeby zaprosić was do poważnej, mądrej rozmowy o tym, co chcecie robić z literaturą, jak o niej opowiadać, jak ją pisać, tworzyć, ale jak ją też komentować. Więc to jest taka synergia, bez której właściwie takiego myślenia dziś o literaturze nie ma. Więc to, oczywiście, że tak. Im lepiej ktoś czyta, znaczy im więcej, lepiej, dokładniej, wrażliwiej, krytyczniej, tym lepiej, mądrzej, krytyczniej pisze.
2: Pomyślałam sobie, że też, bo festiwal jest trochę taką opowieścią o tym, jak mówiłeś, jak lepiej pisać, jak precyzyjniej może nazywać jakąś rzeczywistość, którą pisarz stara się opisać albo wymyślić sobie, jeżeli mamy do czynienia z fabułą, ale myślę też o tym, że festiwal jest też trochę odpowiedzią na to, jak też być właśnie lepszym czytelnikiem w takim sensie, jak głębiej zaglądać i z tej takiej naszej rozmowy trochę można wyłuskać taki elementarz czy przewodnik po tym, jak właśnie stawać się lepszym, dokładniejszym czytelnikiem, bardziej uważnym i takim z szerokimi horyzontami, który właśnie nie zamyka się w jednej bańce, tylko ma przynajmniej 4 książki w księgarni, na które może spojrzeć.
0: Tak, a przede wszystkim to, że możemy po prostu ze sobą o tym rozmawiać. Jednak to bym zaczęliśmy od tego wątku i to podkreśliłbym go, to, że pójdziemy na festiwal, to, że zamiast sprawdzić w necie, co tam byśmy sobie przeczytali, to lepiej ruszmy się i przejdźmy się do księgarni, zobaczmy, co jest na półce, co nas na pewno zaskoczy, bo nie wiedzieliśmy, że jakieś małe wydawnictwo albo duże wydawnictwo coś takiego wydało, na co byśmy nie wpadli. Pogadajmy o książkach. No festiwal trwa od wtorku do soboty jest z kim rozmawiać. Naprawdę przewinie się tu mnóstwo osób, które mają sporo do powiedzenia o literaturze, ale także tych, no, którzy no, po prostu, tak jak my tutaj we trójkę sobie siedzimy, literaturą żyją. To znaczy w jakimś sensie to jest nasz zawód, to jest nasza pasja, to jest coś, co jakoś wypełnia nasze życie. A takich delikwentyk i delikwentów na festiwalu fabuły będzie naprawdę dużo. To są ludzie, którzy naprawdę myślą o literaturze jako o swoim życiu po prostu. Jest taki panel, on się będzie odbywał w piątek, który się nazywa Działać literaturą, na którym będą właśnie profesor Przemysław Czapliński, profesor Inga Iwasiów i Grzegorz Jankowicz. Cała trójka na różne sposoby nas zachęca, zaprasza, opowiada po swojemu, autorsko, subiektywnie, ale wyraziście, z pełnym przekonaniem o tym, że literatura naprawdę jest ważna w życiu społecznym.
2: My nie mamy co do tego wątpliwości. Wiemy, że za tobą, Marcinie, długie, długie tygodnie gorących przygotowań, więc mamy nadzieję i jeszcze pewnie dużo pracy przed tobą podczas festiwalu, ale my mamy nadzieję, że będziesz miał okazję i czas, i przestrzeń na to, żeby odetchnąć i żeby po prostu tą obecnością się
0: i przeczytać coś
2: nacieszyć
0: dla przyjemności, a nie za obowiązku.
1: A nie tylko na spotkania
0: nie, oczywiście,
1: z autorami.
0: Sama autorkami. Przyjemność, to czytanie, bardzo dziękuję. I bądźcie z nami, mówię i do was, i do słuchaczek i słuchaczy Radia Afera. Zapraszam na Festiwal Fabuły. Od dziś zaczynamy, kończymy w sobotę. Każdy dzień będzie intensywny, a i każdy dzień inny.
1: Macie jeszcze czas, bo jest 18.30, także do 19.00.
2: Jeszcze zdążycie założyć buty i do nas
1: i
2: przybiec.
1: Przybiec do zamku na spotkanie z Maciejem Płazą. Naszym gościem był profesor Marcin Jaworski, kurator Festiwalu Fabuły, ale też przewodniczący kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, o której powiemy sobie pewnie jeszcze dzisiaj później.
3: Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo e?

0: wiadomość.
1: Jesteś?
0: FOMO! Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy palę.

0: Wysiądź, bo jeszcze
1: umiejęcie melanż. Wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę.

0: W naszym studiu festiwalowym Marta Maciejewska. Także doczekaliśmy. Doczekałyśmy się.
1: Cześć, hej.
0: Cześć Marto. Jak się czujesz, powiedz, przed jutrzejszym spacerem po zamku, którego będziesz tutaj takim jednym z punktów?
1: Ja troszkę zamek już znam, więc te korytarze, ścieżki i drogi będą mi znane, ale wystąpię w takiej trochę innej roli niż zazwyczaj, więc lekki stresik jest. Jeszcze do wczoraj szlifowałam tekst, który będę jutro czytać. Dałam do przeczytania właśnie mojej bardzo dobrej koleżance z działu i podobno nie ma wstydu, więc jakby zapraszam jutro do wysłuchania. Tak jak mówię, lekki stresik jest, ale bardzo zawsze się cieszę na takie spotkania z odbiorcami i odbiorczyniami.
0: Bo żeby troszeczkę zdradzić Wam tajemnicę, to jutro o 21:00 tutaj w zamku właśnie będzie odbywał się spacer pod hasłem Pisane w Poznaniu. No i tutaj między innymi Marta, ale też inni autorzy i autorki będą czytać rzeczy do tej pory niepublikowane.
2: Więc jest to gruba sprawa, no bo nie dość, że w ogóle będziemy może zaglądać w takie miejsca zamku tak czysto przestrzennie, na co dzień może mniej znane, może mniej dostępne i to w dodatku o takiej porze, w której myślę większość z nas raczej rzadko zamek odwiedza, będzie już wieczór, nazwijmy to, to jeszcze taki dodatkowa intryga związana z tym, że będą to teksty w ogóle jeszcze nie publikowane, jeszcze nie czytane, często zupełnie wszyscy na sali będący, łącznie z prowadzącymi, będziemy słyszeć je po raz pierwszy, dlatego wydaje mi się, że takie jedyne w swoim rodzaju spotkanie.
0: Tak jak wspominałyśmy, o 19:00 zaczyna się spotkanie z Maciejem Płazą, którego książka opowiada o Poznaniu, oprowadza nas w jakiś sposób po Poznaniu i zastanawiam się, czy ciebie, Marto, też Poznań inspiruje.
1: Tak, jak najbardziej. Akcja mojej następnej powieści będzie toczyła się tutaj w Poznaniu, głównie na Dębcu. Dębiec już jakiś czas temu sprawił, że trochę zaklikało między nami. Podczas jednego z takich spacerów społecznych usłyszałam trochę o jego historii, właśnie o historii minionej, ale tej, która dzieje się też teraz obecnie i stwierdziłam, że to jest fajne miejsce do zgłębienia, do opowiedzenia. Dlatego też przy właśnie tej mojej nowej prozie, którą planuję napisać już niedługo, mam tak ambitnie, mam nadzieję, że skończę ją już latem, spotkałam się właśnie z kilkoma osobami, które ze swojej perspektywy przedstawiły mi, jak to się żyje na tym Dębcu i z tych rozmów, niestety, jeszcze nie wiem, wynika coś takiego, że bardzo dużo rzeczy już tam przeminęło, więc taki jest trochę ten nastrój. Ja nie chcę, żeby tak było w mojej nowej powieści, ale właśnie sobie tak składam te rzeczy, te opowieści właśnie trochę reporterskie i też takie opowieści, które toczą się w mojej głowie, więc...
0: Mhm. A masz, czy masz taką obawę może, że jeżeli ta powieść będzie umieszczona tak bardzo lokalnie, skupiająca się nawet nie tyle Poznaniu, co konkretnej dzielnicy, to że będzie w jakiś sposób trudna dla odbiorców spoza tutaj tego naszego firtla poznańskiego?
1: Wiesz co, staram się, żeby uchwycić jakoś tam esencję, istotę tego Dębca, ale też nie chcę, żeby to była bardzo wsobna opowieść. Zresztą akcja będzie wybiegała aż tak do roku 2050, więc ja też trochę sobie tutaj popracuję na przyszłości. I wydaje mi się, że nie będzie taka wsobna i taka zbita, gęsta, więc...
0: Także bez obaw, nie trzeba będzie
1: tak,
0: tutaj.
1: Nie bójcie się, nie lękajmy się.
2: Nie bójcie się, czytajcie. Myślę, że jeszcze bardziej zgłębimy tę opowieść o tym, co nas czeka w najbliższych dniach, ale też co nas czeka w swojej historii o Dębcu za chwilę.

0: Trwa sabotaż kulturalny w Radio Afera, ale tak naprawdę nie w naszej codziennej przestrzeni radiowej, ale w przestrzeni zamkowej. I jest z nami nasza gościni Marta Maciejewska, także witamy się z wami znów. No i Marta jest taką osobą, można powiedzieć, o dwojakiej naturze podczas tego festiwalu, dlatego że pracuje też w zamku i jak tutaj troszeczkę sobie narzekałyśmy, ale tak serdecznie i sympatycznie, bo oczywiście bardzo się cieszymy z nadchodzącego festiwalu, ale jednak oznacza on ogrom pracy i przygotowań. No i ciekawi mnie, jak się robi festiwal?
1: Tak, to prawda, jestem osobą zmiennokształtną. Festiwal robi się wiele miesięcy wcześniej, to na pewno. Ja akurat pracuję w dziale promocji, więc to jest troszkę inna praca niż produkcyjna, ale w tym roku bardzo skupiłyśmy się na tym, żeby oddawać głos i pisarzom, i pisarkom, ale też osobom, które są w jakiś inny sposób zaangażowane w przygotowania do festiwalu fabuły. Byłyśmy na przykład w takim pogotowiu społecznym Dashbur i tam właśnie osoby szyły nasze torby, nasz merch festiwalowy i to była super, bardzo, bardzo fajna taka wizyta, gdzie przyjęto nas bardzo cieple. Tak, tutaj mamy te torby. Więc tak trochę chciałyśmy zniknąć właśnie z tego oka kamery i oddać głos innym osobom, to na pewno. Ale no tak, to jest wielomiesięczna praca. Przyjemna praca.
0: Na pewno jest jakiś, znaczy na pewno zgaduję, ale może to jest pytanie właśnie do ciebie, o ten poziom satysfakcji, jak to już się po prostu dzieje.
1: Jak to się dzieje? W ogóle my, tak jak sobie na korytarzach się spotykałyśmy właśnie z dziewczynami, to sobie tak mówiłyśmy, że zrobiłyśmy już tyle, że mamy wrażenie, że ten festiwal już się odbył. Więc dla mnie to jest teraz, dla jakiejś takiej mojej podświadomości, wielkie zdziwienie, że on się teraz dzieje. Więc może trochę tak, ale bardzo się cieszę na wszystkie spotkania właśnie z twórcami i twórczyniami. Lubię właśnie słuchać tej perspektywy pisarskiej, więc mam też jakieś przygotowane swoje książki, żeby stanąć grzecznie w kolejce i poprosić o podpis.
2: A czekasz też na spotkanie ze swoimi czytelnikami?
1: Tak, jak najbardziej. To zawsze jest fajna sprawa. Pamiętam, że raz na targach książki, które odbywały się tutaj w Poznaniu, przyszło do mnie bardzo dużo osób i to z jednej strony były rozmowy o książce, ale też trochę o życiu, więc zawsze chętnie słucham. Ja właśnie jestem taką osobą raczej słuchającą. Nie lubię za dużo mówić, no zawsze tak gdzieś nastawiam się na słuchanie, czasem podsłuchiwanie właśnie w przestrzeni miejskiej, żeby tak trochę zaczerpnąć z tej mowy potoczystej, potocznej, więc tak.
2: Myślę, że też zastanawiam się, jakie to właśnie jest uczucie, kiedy staje się oko w oko z tą osobą, która przeczytała naszą książkę, bo wiadomo, że piszemy po to, żeby być czytanymi, ale domyślam się, że to jest zupełnie inne wrażenie wyobrażać sobie tą osobę, a właśnie ten moment, kiedy na przykład na festiwalu albo na targach, czy w czasie spotkań te osoby przychodzą, komentują, też dzielą się jakimiś swoimi historiami, tym jak ta książka z nimi zarezonowała.
1: Na początku może jest trochę strach. Strach przed nowym, kim jest ta osoba, no i że po prostu taki strach, że ta książka mogła się po prostu jakoś tam nie spodobać, nie? Zawsze niby wszyscy mówimy, że jakby jasny, szanujemy każdą perspektywę i tak rzeczywiście jest, ale gdzieś w głębi duszy, w głębi serca jednak chcemy, żeby ta książka się czytała i żeby zostawała w sposób pozytywny gdzieś tam w głowach. Więc jest też strach, potem jest ciekawość, a potem... Potem właśnie też taka satysfakcja, że jakby z ostatnim słowem ta książka nie przestała żyć, tylko poszła sobie dalej, nie? I przyszła w postaci odbiorcy.
0: I właśnie tutaj otwiera się taka opowieść, którą też już zaczął Marcin Jaworski, że ta książka to jest też pretekst do tego, żeby po prostu być razem i takiego spotkania towarzysko-społecznego.
2: Tak, dzisiaj to chyba będzie jakiś wątek przewodni w audycji, czyli właśnie ten społeczny charakter czytania. Natomiast skoro właśnie mowa o takich doświadczeniach społecznych, to jutro o godzinie 21 w czasie spaceru, na który serdecznie Was zapraszamy. Tutaj w zamku będziecie mogli Martę spotkać. Właśnie być może zgłosić się po podpisanie książki, być może zadać jakieś pytania, ponieważ właśnie wtedy to spotkanie tutaj między innymi z Martą, ale też z Antoniną Tosiek, z Patrykiem Zaleszewskim oraz Lidią Karbowską będzie się działo. No i tak tutaj, tak to się prezentuje, proszę Państwa, także zachęcamy Was bardzo do aktywnego angażowania się w festiwal Fabuły.

0: Pierwsza godzina festiwalowego Radia na Wynos jest już za nami. Naszymi gośćmi byli Marcin Jaworski oraz Marta Maciejewska, którzy opowiadali nam trochę o tym, co tutaj, trochę o kulisach, trochę o tym, jaki jest pomysł na tegoroczny festiwal Fabuły. No a od godziny 19 nadal z zamku dla Was będziemy w troszeczkę zmienionym składzie nadawać i dalej uchylać rąbka festiwalowych tajemnic.
1: Tak, ja będę się niedługo z Państwem żegnać, natomiast zastąpi mnie już niedługo moja wydziałowa koleżanka. Już widzę, że biegnie do nas Marta. Natomiast przed nami dziewczyny ze sztuki pisania, które dzisiaj będą miały swoje wydarzenie i w kolejnej części tej audycji też na pewno będzie miał taki głos właśnie z tej grupy o sztuce pisania, o tym wydarzeniu, które odbędzie się jako drugie w kolejności, jeżeli chodzi o dzisiejszy festiwal. No i już widać taką podniosłą atmosferę radosną, entuzjastyczną. Podchodzą do nas goście, witają się, wszyscy się bardzo cieszą i nie wiem, dzieje się.
0: Tak, dzieje się. Na pewno energia tutaj na festiwalu jest bardzo, bardzo pozytywna. Także przez tą godzinę byłyśmy z Wami w składzie zazwyczaj znanym z audycji do czytania, czyli
1: Joanna Dąbrowska
0: i Maria Maciejewska, a za realizację odpowiedzialni dzisiaj tutaj w tym wyjątkowym dniu i okolicznościach Anna Grzyb, Mateusz Korzeniewski i Mikołaj Pluciński.
1: To są nasi trzej muszkieterowie, po prostu niezwyciężeni.
0: Trójka, bez której naprawdę nie byłoby dzisiejszego specjalnego festiwalowego wydania.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Emergency Loop. Emergency Loop.
3: Emergency Loop. Audycja związana z kulturą klubową. Wywiady oraz DJ sety live. O pierwszej w nocy ze środy na czwartek.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio Afera.
5: Dzień dobry, ulotki.
6: Po co chodzić, skoro można latać? Zareklamuj się na naszej antenie i niech twój przekaz poleci. Napisz do nas promocja@afera.com.pl lub zadzwoń 61 665 25 15.
0: Reklama.
7: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.

0: Ruch mi Rolex, atomowe zegary, budziki teraz, jest zawsze teraz. Wystarczy umieć liczyć do zera. Ciężką nogę wbijam w podłogę, wbijam się w moment nie samochodem. Korek zabiłbym, nie myślą, że stoję.
1: Nie stoję.
0: Za maladry we wszystkich kierunkach przestrzeni. Naraz co mi przestrzelić kolana w urzędach i na wykładach, w kolejkach i na kazaniach. Ciśnienie rozmaladry mi łeb jak granat. Robi ej, zamach. Ludzie mówią weź się lecz się, sam się weź się lecz się. A wrócę jeden lepszy ekspert, pieprzy ostracyzm. 8 godzin dziennie robię terapię, a oni mówią

0: słuch.
1: Mam komfort jak Concord, dźwięk przebija, mam flow co pływa jak ryba, wpływa na ogląd jak kompot w żyłach, jak w kompot sliwa, wpadłeś ponton, pęk jak kondon, twoja dziewczyna budzi się zima.
0: Masz peka,
1: mam więcej prochu niż w aptekach, a łaki z moja ledry po płochu. Uciekaj, masz czerwony punkt na plecach, słów puk na plecach i rymów desant i kilka stów lów, co z baranów ryżną kebab. Czyściec, terror, czołgi obracają by o 3, 6, 0 stopni, wzgórza mają.

0: Zaczynamy drugą godzinę sabotażu kulturalnego z wyjątkowego miejsca, ponieważ z Centrum Kultury Zamek, gdzie dzisiaj rozpoczyna się Festiwal Fabuły. W zasadzie można by było powiedzieć, że już rozpoczął się o godzinie 19 spotkaniem, które właśnie trwa z Maciejem Płazą. A tutaj z nami w naszym aferowym studiu zamkowym jest Ania Gruszka, która opowie nam trochę więcej o takich programowych rzeczach, takich technicznych rzeczach. Zdradzi wam, co tutaj się będzie dzisiaj działo i na co warto przyjść.
1: Cześć, witam serdecznie wszystkich słuchaczy i słuchaczki. Rzeczywiście rozpoczęliśmy chwilę temu kolejną odsłonę Festiwalu Fabuły, festiwalu, który zaczynamy dzisiaj, trwa do soboty. Zapraszamy na dzienne, ale też nocne spotkania. W tym roku Festiwal Fabuły mamy pod hasłem sztuka pisania, sztuka czytania i też zaprosiliśmy do udziału w tym festiwalu gości i gościnie, którzy zajmują się zawodowo pisaniem, co jest dosyć oczywistą sprawą, i też zawodowo czytaniem, co było pewnym dla mnie zaskoczeniem. Mamy zawodowych też czytających, którzy będą u nas gościć. I tak zaczęliśmy dzisiaj premierą. Premierą nowej książki Macieja Płazy, Kasper i Margit, która ukazała się dzisiaj, więc rzeczywiście jest to bardzo premierowe spotkanie. Maciej Płaza jest poznańskim pisarzem, tłumaczem. To spotkanie odbywa się teraz. I druga książka, która też będzie miała premierę na naszym festiwalu, to książka Wita Szostaka. Suche strugi, nominowany Wit Szostak między innymi do Nike czy Paszportów Polityki, autor powieści, opowiadań, dramatów i esejów. Te spotkania poprowadzą Agata Zano i Marcin Jaworski, który przed chwilą gościł na antenie. Oni już prowadzą, przepraszam, to spotkanie, i Piotr Sadzik, który będzie rozmawiał z Witem Szostakiem. Oddamy też głos autorom, którzy piszą o wojnie, i przyjrzymy się tym, jak o wojnie się pisze, więc tu mamy taki temat trochę cięższy, ale to jest temat, który absolutnie na tym festiwalu chcieliśmy poruszyć, i jednym z gości będzie Serhii Żadan, ukraiński pisarz, najmocniejszy głos literacki walczącej Ukrainy, i będziemy się rzeczywiście głównie przeglądać tej wojnie, którą mamy za ścianą, chociaż oczywiście wiemy, że obecnie ilość konfliktów na świecie jest porażająca. Będziemy głównie rozmawiać właśnie o tej walczącej Ukrainie. Będziemy się patrzeć na wojnę, na to, jak ją opowiadać. Naszymi gośćmi będą również słowacki reportaż Tomasz Faro, autor książki Syreni, Śpiew Syren w głąb wojennej Ukrainy, Tomasz Szerszeń i Wojciech Tochman, który 20 maja, czyli jutro, wydaje nową książkę reporterską z wojennej Ukrainy, Delfiny i Belzebub, więc będziemy też temu pisarstwu takim bardziej reporterskiemu się przyglądać.
0: Czyli rzeczywiście tutaj każdy może znaleźć coś dla siebie, bo z jednej strony literatura piękna, z drugiej strony reportaż, więc te zainteresowania, o czym też już rozmawiałyśmy właśnie przed godziną z Marcinem Jaworskim, te zainteresowania festiwalu są bardzo szerokie, literackie.
1: Tak, są szerokie, i też taką rzeczą, która dla mnie w tym festiwalu jest bardzo ważna, jest to, że oddajemy też głos młodym twórcom i twórczyniom. Dzisiaj o 21:00 spotkanie z młodymi twórczyniami, adeptkami sztuki pisania na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, więc będzie też okazja posłuchać prozy młodych twórczyń. To też jest dla nas bardzo ważne, żeby podbijać to, że mamy kolejne pokolenia świetnych pisarzy i pisarek. Rozmawialiście zresztą z Martą Maciejewską, autorką Roślin Ruderalnych, ale też chcemy zaprosić na takie spotkania i debaty dotyczące właśnie tego czytelnictwa, bo to też jest bardzo ważny temat. Zresztą on się w zamku już pojawiał w kontekście na przykład lektur, które czyta się teraz w szkołach, i tego, jak na przykład kobiety są pokazywane w tych lekturach, więc też takie wątki feministyczne, i właśnie w ramach tych debat będziemy się zastanawiać, po co pisać, po co czytać. Wiemy, że ten stan czytelnictwa w Polsce jest, jaki jest. Mamy nadzieję, że studenci, słuchacze Afery to są oczywiście fani i fanki literatury, jesteśmy tego pewni, więc to też jest taki wątek, który bardzo jest dla nas ważny. I zapraszamy też na bardzo dwa fajne wydarzenia, spacery literackie. Zresztą jeden z nich poprowadzi Michalina Janas. Te spacery odbędą się dwa. Jeden to będzie spacer po nocnym zamku, więc to będzie okazja do przede wszystkim przejścia nocą po zamku. Jeżeli ktoś jeszcze nie był w naszych kazamatach w godzinach wieczornych, to jest to okazja, żeby trochę po tym ciemnym zamku pochodzić. Będziemy rozmawiać z Lidią Karbowską, Martą Maciejewską, Antoniną Tosiek i Patrykiem Zaleszewskim. I pójdziemy jeszcze w miasto. Chcemy trochę z festiwalem fabuły wyjść poza nasz zamek. Będziemy spacerować głównie po kawiarniach, księgarniach związanych z książkami, miejscami. Tym razem z Magdą Genów, Maciejem Dudą i Maciejem Dobosiewiczem.
2: My tutaj tak o tych spotkaniach trochę rozmawiamy. No a przecież też w ramach Festiwalu Fabuły będzie czas na nagrodzenie też kilku osób.
1: Oczywiście.
2: Czy mogłabyś nam troszeczkę o tym opowiedzieć? Bo wiemy, że gala Poznańskiej Nagrody Literackiej, ale też to nie wszystko z takich rozdań nagród będzie.
1: Tak, gala Nagrody Poznańskiej Nagrody Literackiej odbywa się 22 maja w piątek. I rzeczywiście laureatkę głównej nagrody już znamy. Poznańską Nagrodę Literacką w tym roku za całokształt twórczości otrzymała Dorota Masłowska, między innymi też za swoją ostatnią powieść Magiczna rana, ale będą też przyznane dwie inne nagrody. Nagrody stypendium imienia Stanisława Barańczaka, którą wręczamy młodym twórcom do 35 roku życia. Chociaż oczywiście po 35 roku życia też jeszcze twórcy mogą być młodzi. Nominowana jest Justyna Kulikowska za tą Wnyki dla światła, Monika Gromala za książkę Domokrążcy, Celan, Bachman, Jelinek i Paweł Żewuski za powieść Krzywdę. Laureata poznamy w trakcie gali, więc jeszcze nie możemy zdradzić. Jeszcze nie wiemy, kto tę nagrodę zdobędzie. A oczywiście z tymi laureatami i z Dorotą Masowską zapraszamy na spotkanie dzień później, w sobotę 23 maja, więc będzie okazja posłuchać też ich głosów.
0: No i też gala to takie wydarzenie, które jest otwarte i będzie można tutaj też przyjść, wziąć udział, więc z tego co rozumiem, nie jest to tylko na zaproszenie dla wybranych.
1: Tak, poza tym jeszcze oczywiście zachęcamy jeszcze do zakupu karnetu festiwalowego w bardzo fajnej cenie. Można przychodzić na poszczególne spotkania, na spacery. Wszystkie informacje dotyczące warunków udziału, czy są jakieś biletowane, czy otwarte, znajdziecie na stronie festiwalfabuły.pl. A część wydarzeń jest też transmitowana na naszych profilach społecznościowych, więc jeżeli jesteście poza miastem, nie możecie dotrzeć, jesteście właśnie w trakcie zakuwania do jakichś zaliczeń i macie chwilę przerwy, albo bardzo nie chcecie się uczyć, a chcecie sobie zrobić przerwę, wiemy jak jest, to zamiast sprzątania i mycia okien można tym razem odwiedzić Festiwal Fabuły i też zobaczyć, co się dzieje w internecie.
0: Też zachęcamy Was do śledzenia na Facebooku Festiwal Fabuły Program. Tam też znajdziecie wszystkie wypisane wydarzenia z krótkimi opisami, żeby też może nabrać takiego wyobrażenia, które z tych tematów, a jest ich, tak jak sami słyszeliście, całkiem sporo na tegorocznej edycji, przekonać się, co Was interesuje. Teraz na chwileczkę się z Wami pożegnamy, a po przerwie wrócimy jeszcze do innych festiwalowych atrakcji.

0: trwa Sobotaż Kulturalny, ale nie trwa tak zwyczajnie, bo nadajemy dla Was prosto z serca Centrum Kultury Zamek, gdzie mamy pierwszy dzień festiwalu Fabuły. No i zwykle na antenie Radia Afera sobotaż trwa od 18 do 19, a jak spojrzymy na zegarki, mamy godzinę 19:19 i sobotaż troszeczkę bardziej przejął naszą antenę, ale no właśnie, mamy szczególny powód, bo Festiwal Fabuły się rozpoczyna, a za mikrofonami mówią dla Was
1: Maria Maciejewska
0: oraz Marta Głogowska, a realizują nas dalej Ania Grzyb oraz Mateusz Korzeniewski. No i przed chwilą gościliśmy Anię Gruszkę, która opowiedziała nam trochę o samym programie, ale wspólnie z Marią uznałyśmy, że tego programu jest na tyle dużo, on jest na tyle bogaty,
1: że ciężko jest opowiedzieć, słuchajcie, właśnie, tak w 10 minut. I tak patrzę sobie teraz na program i zastanawiam się, które z tych wydarzeń gdzieś tam najbardziej przykuwają

0: moją uwagę i myślę sobie, że to, co mnie interesuje, to jest na przykład czwartkowa debata Sztuka Pisania o godzinie 16 w Sali Wielkiej. Też myślę, że bardzo przyjazne jest to, że festiwal chociaż trwa w tym takim, wiecie, tygodniu roboczym, to większość wydarzeń dzieje się po południu, więc nie musicie się zwalniać z pracy, żeby wziąć udział.
1: Można sobie tak ułożyć grafik, żeby właśnie gdzieś tam wpaść na jakieś jedno wydarzenie, bo ja zrobiłam podobnie, bo mnie najbardziej interesuje, chociaż ciężko powiedzieć, że najbardziej, bo naprawdę tych wydarzeń jest od groma, ale to, na co bym chciała teraz przykuć uwagę, to również debata, ale piątkowa, działać literaturą. To jest coś, co mnie bardzo ciekawi, debata, w której wezmą udział Przemysław Czapliński, Inga Iwasiów oraz Grzegorz Jankowicz, poprowadzi ją Monika Glosowicz, również w Sali Wielkiej, tutaj dosłownie obok nas teraz, w Centrum Kultury Zamek.
0: Gdzie teraz trwa spotkanie z Maciejem Płazą.
1: No właśnie, więc jak słyszycie, dzieje się, już się dzieje, a będzie się dziać jeszcze więcej.
0: Tak, a natomiast tutaj, więc to tyle mamy wam jeszcze do powiedzenia o programie, natomiast za chwilę naszą gościnią będzie Natalia Imbor z kierunku Sztuka Pisania, która opowie nam trochę o dzisiejszym jeszcze jednym wydarzeniu, bo ta rozmowa z Płazą to nie jest wszystko, co w ramach festiwalu jest dziś przewidziane dla odbiorców. No i też właśnie powiemy sobie nieco o tym, czym jest dzisiejsze nocne czytanie.

0: W naszym studiu już Natalia Imbor, studentka sztuki pisania, która dzisiaj jest jedną z dziewczyn, zresztą słuchajcie, no chyba nie muszę być tutaj tajemnicza, razem będziemy występować.
1: Nie ma co ukrywać.
0: Nie ma co ukrywać. O 21 bardzo Was zapraszamy, ale poza tym Natalia, Ty też byłaś odpowiedzialna w tym roku za redakcję tekstów, które ukazują się na stronie zamkowej i gdzie można przeczytać recenzje pisane przez zespół. Twój, chyba tak można powiedzieć.
2: Cześć, dobry wieczór wszystkim słuchającym. Tak, miałam tę przyjemność redagować tak naprawdę wszystkie recenzje, które były pisane na stronę Zamek Czyta. Tam można je na spokojnie przeczytać do porannej kawy. Także bardzo zachęcam i zapraszam, by to uczynić. Recenzje będą się ukazywały symultanicznie ze spotkaniami, czyli teraz mamy recenzję książek, a propos których spotkania będą się odbywały w najbliższym czasie. I Dalej, tak, będziemy się zapoznawali z innymi recenzjami, także proszę śledzić na bieżąco i się zaczytywać.
0: I odświeżać stronę zamkową.
2: Dokładnie.
0: No, a jak się czujesz przed tym występem o 21?
2: O, czuję się bardzo uskrzydlona, czekałam na ten wieczór bardzo długo i też chciałam zwrócić uwagę na to, jak bardzo wyjątkowym rokiem jest nasz rok, Maria, ponieważ same dziewczyny, same kobiety, tutaj możemy znaleźć potwierdzenie w tej tezie, że literatura jest kobietą. Będzie to bardzo dziewczyński wieczór, kobiecy wieczór, ale jesteśmy oczywiście otwarte na męską część publiczności i nie tylko. Także zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane tym spotkaniem. No i wydaje mi się, że taka ekscytacja też i podekscytowanie z względu na to, że jednak każda z uczestniczek jest przed swoim debiutem. Czytamy tylko i wyłącznie własne teksty. Także no, nie mogę się doczekać reakcji publiczności i tego, jak to wszystko wyjdzie, a jestem przekonana, że wyjdzie świetnie.
1: A chciałabyś może nam uchylić jakieś małego rąbkę tajemnicy, na przykład czego będzie dotyczył twój tekst, czy raczej zostawiasz to już na premierę?
2: Mój tekst będzie dotyczył budowania. Budowania, już mówiąc konkretniej, murowania. I resztę sobie zachowam dla siebie i dla publiczności.
0: Też tutaj warto wspomnieć, że tak naprawdę sztuka pisania to jedno, ale też w ramach tego dzisiejszego spotkania premiera będzie też miał kolektyw sztuczki.
1: Właśnie, ja tak tutaj w kuluarach trochę internetowych mignęło mi to i chciałam też Was bardzo o to podpytać, bo jestem bardzo zaintrygowana, co tam knujecie.
0: Co knujemy, chcesz powiedzieć, czy ja tutaj...
2: Może Maria tutaj zacznij, bo ja już się nagadałam.
0: No więc rzeczywiście ta nasza przygoda, która się rozpoczęła na sztuce pisania, powoli dobiega końca, bo po prostu jest to nasz ostatni semestr nauki na studiach. Natomiast nie chcemy się ze sobą rozstawać wcale i tą naszą grupą, którą dzisiaj będzie można zobaczyć i posłuchać, założyłyśmy też kolektyw, nazwałyśmy go Sztuczki. Ta nazwa też zachęcamy do tutaj udziału w naszym wydarzeniu, bo też ono wyjaśni być może, skąd ta nazwa się wzięła. No i bardzo, bardzo mnie cieszy taka perspektywa stworzenia przestrzeni dla piszących kobiet, w której będziemy mogły pisać, czytać, organizować może jakieś warsztaty, także również bardzo mnie ekscytuje z kolei ta perspektywa.
2: Tak, ja ze swojej strony mogę dodać tylko tyle, że nie mogę się doczekać tych wszystkich inicjatyw, które mamy w planach i jeśli ktoś jest bardzo zainteresowany tym, co robimy i co będziemy robiły w bliskiej przyszłości, no to zapraszamy oczywiście na Instagrama Kolektyw Sztuczki, na Facebooka Kolektyw Sztuczki i zapraszamy do śledzenia, bo czekają nas bardzo, bardzo interesujące wydarzenia i prace.
0: I chciałam jeszcze nawiązać do tego naszego występu o 21:00. Czy mogłabyś zdradzić chociaż jakiś taki, czy jest jakiś temat przewodni, czy jest jakaś taka nić, która łączy te wszystkie teksty?
2: No słuchajcie, tutaj chciałyśmy podkreślić to, że jesteśmy wszystkie dziewczynami, które piszą. Sztuka pisania jest kobietą. Sztuka pisania jest dziewczyną, więc cały scenariusz nocnego czytania powstał tak naprawdę na kanwie opierającej się o tematy stricte, jakby to powiedzieć?
0: Z taką szeroko rozumianą dziewczęcością,
2: tak,
0: kobiecością?
2: Tak, tak, bardzo, nie chciałam powiedzieć z kobiecością, bo to jeszcze, to nie jest dokładny wydźwięk tego, o czym będziemy czytały, ale tak, ta dziewczyńskość, ta wspólnota dziewczyn tak naprawdę, to nasze krzątactwo, to jak my igramy ze stereotypami o kobietach w ogóle w społeczeństwie, ale też w twórczości literackiej. Także no, zapraszam, bardzo, bardzo zapraszam.
0: Zapraszała Natalia Imbor, także moi drodzy, jeszcze raz powtórzymy, 21:00, sala pod zegarem, nocne czytanie, czytają studentki sztuki pisania.

Nadajemy dzisiaj sabotaż kulturalny z Centrum Kultury Zamek, w którym rozpoczął się festiwal Fabułę. No i jeśli dzisiaj akurat nie macie czasu, możliwości, nie wiem, może nie wiedzieliście, że taki festiwal dzisiaj się zaczyna, no to powiem wam, że jutro macie jeszcze szansę w te wydarzenia festiwalowe się włączyć. Od godziny 10 w środę Marginesowe Love, w czym kocha się literatura najnowsza. Jest to studencka konferencja naukowa organizowana przez Koło Literatury Nowej UAM, więc na pewno można tutaj wziąć udział w tej konferencji i posłuchać tego, co właśnie studenci Koła Literatury Nowej mają do powiedzenia, jaką mają perspektywę na literaturę najnowszą. Potem o godzinie 17, czyli już w takim właśnie przyjaznym dla osób pracujących momencie, spotkanie, debata Fabuły w szkole. Tutaj Aleksandra Korczak, Mikołaj Marcela i Krzysztof M. Maj. Prowadzenie Joanna Roszak w sali wielkiej. Tutaj rozmowa, w której będziemy się zastanawiać nad tym, czy czytanie w szkole przekłada się w jakiś sposób na nasze wykształcenie, czy w jakiś sposób uczy nas krytycznego myślenia, w jakiś sposób gdzieś tam pozwala nam się odnaleźć w rzeczywistości. Potem z kolei o godzinie 19 również w sali wielkiej ta sekcja festiwalu odbywająca się pod hasłem Z wojny. I tutaj Tomasz Foro, autor śpiewu Syren w głąb wojennej Ukrainy, książka, o której właśnie wspominała nam wcześniej Ania Gruszka. Też Tomasz Szerszeń i Wojciech Tochman będą brali udział w tym spotkaniu. Tutaj również premiera książki Delfiny i Belzebub. No i wreszcie ostatni taki punkt jutrzejszego programu festiwalowego to godzina 21, pisany w Poznaniu, spacer z Patrykiem Zaleszewskim, Lidią Karbowską, Martą Maciejewską i Antoniną Tosiek. Tutaj będziemy się przyglądać, rozmawiać z tymi autorkami i autorem o tym, w jaki sposób pisze się w Poznaniu. Też spotkanie o tyle, myślę, intrygujące, że z jednej strony spacer po zamku dosyć nietypowy, bo takimi przestrzeniami, które zazwyczaj nie są dostępne dla osób zamek odwiedzające, gdzieś tam, wiecie, takie są to kuluary zamkowe. Natomiast oprócz tego też właśnie za takie kuluary będą nas wpuszczać autorki i autor, ponieważ będą czytać fragmenty tekstów, których jeszcze do tej pory nie publikowali.

0: ogólnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe. I niemal nie narzekam. Krzywe uśmiechy wszystkich przedknajpianych śmietników szczerzą się zawsze do nas.
1: No co zrobisz?
0: Miałem kwiaty cięte na zanętę, wino z Kalifornii.

ogólnie nieszczególnie, a w szczególe to w ogóle. Skulę się lepiej i może przeczekam bóle tule fantomowe i niemal wielce wszechszanowny panie inżynierze, nie narzekam.

0: Kulturalnym w Radiu Afera, oczywiście, jak żeby inaczej, jak żeby indziej. Trwa Festiwal Fabuły, a właściwie się dopiero co zaczyna. I z nami na antenie jest Julka Rok. Cześć, Julka.
1: Cześć wszystkim.
0: Super, że możemy Ciebie tutaj dzisiaj gościć, bo na festiwalu masz ważną rolę, o której mam wrażenie się nie mówi tak właśnie, na przykład, no nie wiem, chociażby w samym programie. Czyli tutaj jesteś jako wolontariuszka i chciałabyś nam opowiedzieć troszeczkę więcej właściwie. Co Ty tutaj planujesz robić w ramach tego festiwalu?
1: Tak, jestem w tym roku właśnie wolontariuszką na festiwalu Fabuły. Właściwie stało się to tak, że cała nasza grupa artystyczno-literacka, nasza specjalność właśnie na filologii polskiej, prawie cała dołączyła właśnie do w tym roku właśnie jako jako właśnie wolontariusze. To jest też nasza część praktyki takiej artystyczno-literackiej i właśnie mamy zajmować się kierowaniem ludzi właśnie w różne miejsca, gdzie mają dotrzeć, do jakiej sali, gdzie odbywają się jakieś spotkania. Mamy też pomagać, na przykład podawać mikrofony i w sumie wiele rzeczy takich dzieje się na bieżąco, że mamy być gdzieś tam zawsze blisko i mamy być czujni. Żeby dopilnować.
2: Czyli jesteście takimi stróżami tutaj Festiwalu Fabuły, takimi dobrymi duszkami, które pilnują, żeby wszystko się spinało, żeby nikt się nigdzie nie spóźnił, żeby każdy wszędzie trafił. To jest bardzo ważna rola.
1: Tak. Również, tak. No, takie małe duszki właśnie biegające sobie gdzieś tutaj, gdzieś tam, czasami troszkę jeszcze zagubione, bo jednak zamek to jest za duże miejsce, ale właśnie, właśnie staramy się, żeby właśnie zapewnić ten komfort wszystkich osób, które tu przychodzą, żeby właśnie dobrze spędziły tutaj czas.
0: I też możesz zobaczyć dzięki temu trochę ten festiwal od środka, trochę od podszewki, nie tylko jako właśnie uczestniczka, ale też tak właśnie od tej wewnętrznej strony.
1: Bardzo cieszę się w tym roku, że mogę brać udział właśnie od wewnątrz, żeby zobaczyć, jak tak naprawdę organizuje się w sumie troszkę taki festiwal, bo w zeszłym roku miałam okazję być na festiwalu Poznań Poezji i no to bardzo mi się podobało, naprawdę. Ten festiwal jest cudowny i dlatego jest tak urozmaiceniem po prostu teraz.
2: To jest jakiś taki punkt programu, na który szczególnie czekasz?
1: W tym roku jest bardzo dużo różnych wydarzeń. Nie jestem pewna, czy na jakieś wydarzenie jakoś tak bardzo szczególnie czekam. Na pewno wszyscy czekają na galę i na spotkanie z Dorotą Masłowską. To jest jakiś taki punkt obowiązkowy, wydaje mi się, że w tegorocznym planie.
0: No i w tym roku mamy Festiwal Fabuły. W zeszłym roku wspomniałaś o Poznaniu Poezji. To jest ważna sprawa, bo właśnie Zamek ma to swoje coroczne święto literackie, ale od trochę innych stron rok w rok, bo raz właśnie poezja, a raz to fabuła proza jest tutaj tym głównym tematem. No i tak może personalnie Ciebie zapytam, czy Tobie jest bliżej właśnie do prozy, czy bardziej do poezji?
1: Mimo wszystko chyba bliżej mi do poezji. Lubię właśnie wyszukiwanie tych różnych niedosłowności i właśnie chyba poezja. Nie wiem, co mogę więcej.
0: Czyli jednak poezja, ale Festiwal Fabuły trwa, rozpoczął
1: tak,
0: się.
1: Tak, trwa. Już dzisiaj właśnie rozpoczęły się pierwsze odczytywania fabuł.
0: No właśnie.
1: Tak, pierwsze spotkanie właśnie trwa, więc będzie się działo.
2: Tak, ale jeżeli jesteście fanami poezji i być może czujecie jakąś nostalgię po tegorocznym festiwalu, to chciałam powiedzieć, że Festiwal Fabuły nie dyskryminuje, bo z poetkami i poetami też będzie się można tutaj na Festiwalu Fabuły spotkać, między innymi z Lidią Karbowską jutro o 21:00.

0: W dalszym ciągu jesteśmy w Centrum Kultury Zamek, w którym rozpoczął się Festiwal Fabuły, a dzisiaj już przy naszym stoliku tutaj aferowym w zamku nasza ostatnia gościni, Zuzanna Stasiak, należąca do kapituły Nagrody z Buta.
1: Hej, cześć.
0: Trzeciej nagrody wręczanej w czasie Festiwalu Fabuły. Zuza, czy możesz nam opowiedzieć trochę więcej o tym, czym jest ta nagroda? Bo myślę, że może nie wszyscy do końca się orientują. No i kto w tym roku zostaje wyróżniony tą nagrodą?
1: Jasne, więc nasza studencka nagroda literacka z Buta, to tak jak nazwa wskazuje, studencka nagroda zupełnie oddolna, którą tworzą tylko osoby studenckie, właśnie tutaj przy wsparciu Zamku i Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. No i tak naprawdę cały proces od wyboru długiej listy lektur, shortlisty, ogłoszenia nominacji po wybór laureata bądź laureatki jest w naszych rękach. Tak samo cała promocja nagrody, oprawa wizualna i tak dalej. I w tym roku laureatką została Karolina Krasny za książkę Strefa Druga, wydaną przez wydawnictwo Convivo. No, tę książkę doceniłyśmy za bardzo, bardzo niezwykły język i za zaangażowanie, które nie jest takie oczywiste, nie jest prostą politycznością, bo ważnym kategorią dla naszej nagrody jest właśnie to zaangażowanie takie społeczne literatury, powiedzmy.
0: Czy były to burzliwe obrady, czy kapituła była względnie jednomyślna?
1: W tym roku względnie jednomyślna, myślę, to znaczy po wyłonieniu laureatki jeszcze chwilę dyskutowaliśmy, ale generalnie wszyscy postawiliśmy na Karolinę i ja z tego wyboru też się bardzo cieszę, bo od samego początku byłam za tą książką.
0: Czyli jest to taki tutaj twój udało ci się przekonać też pozostałych do swojej decyzji. Myślę, że te kulisy często wyborów do tych decyzji kapitułowych niejednokrotnie intrygują świat literacki i zastanawiają się, kto tam, wiecie, czy ktoś się może rejtanem rzucał w czasie obrad. Mówił nie, albo tak, tutaj tą osobę musimy wyróżnić. Będzie też gala studenckiej nagrody z Buta. Czy to też jest gala, w której każdy może wziąć udział?
1: Tak, to znaczy zapraszamy oczywiście każdego i każdą chętną osobę do towarzyszenia nam przy wręczaniu nagrody właśnie Karolinie Krasny. Gala będzie składała się z takich dwóch części, czyli wręczenia nagrody i laudacji tutaj od nas, od kapituły, a następnie będzie spotkanie autorskie, które poprowadzą dwie członkinie kapituły, Zofia Bogacz i Hanna Tabisz, właśnie z Karoliną, laureatką, także jeżeli ktoś jest ciekaw, cóż to za osoba została nagrodzona, to zapraszamy bardzo serdecznie w sobotę o 15:00.
2: Wspomniałyśmy, że to jest już trzecia edycja, jak to przekojarzę, Studenckiej Nagrody Literackiej z Buta. I czy mogłabyś troszkę nam powiedzieć też o tych poprzednich, kto tam był tym laureatem, jakie to były tytuły?
1: To znaczy, dla sprostowania jest to szósta edycja.
2: Szósta, no tak, to patrz, dobra,
1: natomiast
2: super.
1: Ja nie jestem w tej kapitule od początku, bo tak jak wspomniałam, są to zawsze osoby studenckie, więc jak ktoś kończy studia albo jeszcze nie zaczął, to tak się to zmienia. Natomiast tak, rok temu już też działałam przy nagrodzie. W tamtym roku laureatką została Natalka Suszczyńska. Również nagroda była wręczona tu na festiwalu. Mhm. No i w zasadzie zawsze jest to podobny przebieg przez cały rok od gali jednej nagrody do jakiegoś momentu kolejnego roku zbieramy te nominacje. Później ograniczamy listę, dyskutujemy nad oficjalnymi nominacjami tak zwanej shortlisty, którą ogłaszamy. No i to jest taka struktura, którą właśnie od tych kilku lat, przy których ja tutaj też działam, trzymamy.
0: A jakim kluczem kierujecie się, wybierając właśnie nagrody na tą listę lektur, na tą shortlistę?
1: Przede wszystkim wybieramy raczej osoby autorskie mniej rozpoznane w polu literackim, bo chcemy właśnie takim osobom dawać trochę ten głos i rozpoznanie i doceniać ich twórczość, która jest niezwykle świeża i spostrzegawcza. Dlatego mamy taką zasadę, że nie nominujemy osób, które otrzymały już takie znaczące polskie nagrody literackie jak Gdynia, Nike, Poznańska i tak dalej. Więc sprawdzamy bardzo różne wydawnictwa, głównie skupiając się właśnie na tych mniejszych i poetyckie, i prozatorskie, więc robimy taki generalny przegląd też lektur, które nam po prostu wpadły gdzieś tam w oczy właśnie w ubiegłym roku.
0: To jest, myślę, z jednej strony duża frajda, będąc osobą studencką, móc mieć taką sprawczość, ale też myślę, że tak jak opowiadasz o tym, to jest w tym też bardzo dużo takiego elementu odpowiedzialności za właśnie to pole literackie, takiego chęci może rozszczelnienia kapituł tych takich sztandarowych, powiedzmy, polskich nagród, które no, mają też swoją specyfikę.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Dlatego też właśnie ta kapituła jest, powiedzmy, taka mobilna i staramy się, żeby była reprezentacja takiego szerokiego przekroju roczników z naszego uniwersytetu, żeby te głosy mogły się po prostu ze sobą spotkać i być reprezentowane i jednocześnie reprezentować literaturę równie młodą i często niedostrzeżoną, więc i od tej strony kapituły, i od strony literatury chcemy dawać i podbijać te mniej rozpoznawalne głosy po prostu.
0: A gala Nagrody z Buta odbędzie się w sobotę 23 maja o godzinie 15 w sali audiowizualnej i tak jak tutaj Zuza nam wspominała, poprowadzą Zofia Bogacz i Hanna Tabisz, a laureatką jest Karolina Krasny. Naszą gościnią ostatnią już dzisiaj w aferowym studiu festiwalowym była Zuzanna Stasiak. Dziękujemy Wam bardzo, że byliście z nami przez te 2 godziny bardzo intensywne i w czasie których naprawdę sporo się mogliśmy o festiwalu dowiedzieć. Za realizację dzisiaj odpowiedzialni Anna Grzyb i Mateusz Korzeniewski, a przed mikrofonami
2: Marta Głogowska
0: i Maria Maciejewska. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.
0: Cześć.

0: To był sabotaż kulturalny. Autopromocja.
1: Szampan MP3.
2: Twój ulubiony plik dźwiękowy.
3: W środę o 20:00.
1: Zaprasza zespół Niemoc.
4: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20:00.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Już 1 czerwca rusza rekrutacja na Politechnice Poznańskiej. Zapraszamy na studia stacjonarne pierwszego stopnia. Do wyboru 43 kierunki, 10 w języku angielskim, w tym 3 nowe. Mechanical Engineering, Microelectronics and Digital Communication, Quantum Technologies. Uwaga! Rekrutacja na kierunki architektura i architektura wnętrz trwa tylko do 21 czerwca. Egzamin z rysunku już 24 czerwca. Politechnika Poznańska. Warto tu studiować.
0: Reklama.
6: Radio Afera. Studenckie Radio Politechniki Poznańskiej.
7: Kemot, B2B, Łęcki.
8: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
7: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
8: Wtorek, godzina 20:00.
7: Oczywiście, Radio Afera.
9: Wtorek, godzina 20:00. Oczywiście, Radio Afera. Witam cię, Michale, audycja Kemot B2B Łęcki. Realizuje nas oczywiście Arek Cierniak. Dzień dobry.
10: Dzień dobry. Dobry wieczór, ale dzień dobry, bo już słońce.
9: Nie, jeszcze słońce. Mamy taką porę roku, że to już jeszcze dzień dobry o tej godzinie.
10: Lubimy te porę roku.
9: Bardzo
10: te
9: lubimy.
10: Piździakowe wszystkie tam są.
9: Tak jest. Jaka gigantyczna różnica w żywotności między dniem wczorajszym a dzisiejszym u mnie.
10: Wczorajszym? A tak, no wczoraj to był to, no wczoraj.
9: Duża zmiana i na mnie takie rzeczy bardzo działają. Nie wiem, kiedyś czytałem, że niby meteopatia to ściema, ale uważam, że to na pewno nie jest ściema i na mnie to bardzo mocno działa. Jeżeli ktoś również ma problemy z brzydką pogodą i cieszy go ładna pogoda, to wysoka piona do was i mam nadzieję, że również dzisiaj mieliście tak samo jak i ja, dużo lepszy dzień niż wczoraj.
10: A powiedz mi, widziałem, że można cię posłuchać, jak mądre rzeczy mówisz od jutra.
9: A, myślałem, że widziałeś orła cień, tak się zatrzymałeś.
10: No nie, bo jakieś dziwne szumy słyszę z
9: tego. Okej. Będzie można mnie posłuchać, tak? Będę w podcaście Dex Unplugged. Kto nie zna, to polecam. Było już bardzo fajnych kilku gości. Dex Unplugged na Instagramie, na YouTubie można znaleźć. Premiera jest jutro o 20:00. Ja w tym czasie będę na koncercie Sean Paula, ale można, jak ktoś nie idzie na Sean Paula, to można posłuchać mnie w Dex Unplugged.
10: Ale jazda. Będziesz na koncercie Sean Paula?
9: Tak.
10: Gdzie?
9: W Warszawie.
10: Wow. Fajnie.
9: No. Chcesz jechać?
10: Nie, jadę do Uniejowa.
9: Cóż. No. A co wiesz, że był w Uniejowie?
10: Jest chyba prezentacja albo coś premiera jakiegoś nowego samochodu Porsche i grawa.
9: A czy jedziesz do roboty?
10: Tak.
9: No cóż.
10: Ty, a tam mądre rzeczy mówisz, widziałem.
9: No nie wiem, tak?
10: Tak mi się wydaje, no. Tam dużo chyba merytoryki będzie, co?
9: Dosyć tak.
10: Czy inaczej, niż tutaj?
9: Nie będzie tak tutaj jak z tobą. Z Bartkiem obydwoje w podobnym tonie.
10: Dzisiaj z jedną osobą rozmawiałem i mówiłem, że kurczę, jakbyśmy mieli jednak to robić merytorycznie, to ja bym nie dał rady.
9: W sensie, ty byś nie dał rady, czy ten ktoś nie dałby rady słuchać?
10: Nie, no ja bym nie dał rady tak prowadzić.
9: A, no, ale ludzie też lubią to, więc Michał, dobrze się uzupełniamy. Jest okej.
10: W sobotę na fecie mistrzowskiej świętujesz?
9: Ja nawet nie piję.
10: Ale nie o picie chodzi, tylko czy po prostu wychodzisz na ulicę, cieszysz na ten targi.
9: A pytałeś mnie, czy na fecie świętuję, więc trochę piłem.
10: Dobre, nie wyłapałem.
9: Ale co? O co pytałeś w końcu?
10: No właśnie widzę, żeby ci się trochę przydało przyspieszyć tutaj.
9: O co pytałeś w końcu?
10: No czy świętujesz, czy się cieszysz, że lęgnął mistrza?
9: Tak, świętuję się. Świętuję.
10: Zadowolony, czy...
9: Świętuję, ale...
10: Czy przyzwyczajony?
9: Świętuję, ale na wyjeździe.
10: No to tak jak Lech świętował w ostatni weekend.
9: Tak jest.
10: Nasz gość dzisiejszy jest w koszulce Lecha, widzę, złotej.
9: Jest.
10: Jest to Kuba Walkowiak, witamy serdecznie.
9: Dzień dobry.
11: Dobry wieczór, czy dzień dobry wieczór państwu i dobry wieczór, dzień dobry tudzież prowadzącym.
10: Wszystkich chciałbym zaprosić na dalszą część audycji, ponieważ myślę, że mamy tutaj bardzo ciekawą osobę. o bardzo interesujących rzeczach, które robi w życiu.
9: Przeżyciach, doświadczeniu zawodowym i dziękuję. Perspektywach na przyszłość.
10: To jest ta merytoryka, o której mówiłem.
9: Dokładnie. Michał, czy pierwsza piosenka jest w końcu taka, co ja wybrałem, czy co ty?
10: Co ty, ale tam nie było jakiegoś wielkiego... do jakiejś wielkiej dyskusji.
9: Ale super jest to piosenka. Nowy Beduin z Luczem. Lucz, super producent, młody narybek, że tak powiem, na rynku, takim bardziej globalnym. I to jest taki dobry Beduin w starym stylu. Dawno tego nie było. Mega się jaram, więc polecam.

0: To jest audycja Kemot B2B Łęcki. Realizuje nas Arek Cierniak, ale to Kemot chyba już mówiłeś, co? To Jarko,
1: rozmawiałeś,
0: tak. I naszym gościem dzisiaj Kuba Walkowiak. Cześć, Kuba.
1: Cześć.
0: Świętujesz mistrza, tak?
1: Świętuję, jak najbardziej. Długo wyczekiwany. Fajnie, że to się odbyło na kolejkę przed. Mogę dodać od siebie, że był to jeden z warunków, bo Michał coś tam napomknąłeś, że fajnie by było, jakbym wpadł. No to się tak ustawiliśmy, że może po mistrzostwie przyklepany został w Radomiu ten mistrz, no i jestem.
0: Super. Próbowałem dzisiaj skategoryzować, czym ty się zajmujesz, oprócz tego, że po prostu szeroko pojętą sztuką. I na szczęście udało mi się, że nie robiłem tego sam, więc myślę, że będzie to odpowiednie. Przede wszystkim jesteś oświetleniowcem, bardziej pewnie profesjonalne określenie to visual jockey, tak?
1: Tak, no.
0: Bawisz się właśnie, to też trochę pociągnięcie tego, ale właśnie wizualki, mappingi i tego typu rzeczy. I pewnie na trzecim miejscu w tym wszystkim jest DJ-ka, ale jest i czwarte miejsce, czyli sztuka filmowa, którą gdzieś pewnie jakiś czas temu porzuciłeś, żeby właśnie do niej wracać.
1: Oj tak, porzuciłem w zasadzie no kilka ładnych lat temu, to bardziej te lata nastoletnie. Wsiągłem troszeczkę w świat klubowy, nie ukrywam, że zakochałem się.
2: Zgubił cię.
1: Tak, od pierwszego wejrzenia praktycznie, w sensie, no ludzie, energia i to, co po prostu, no to w tym chodzi też jakieś tam po prostu czysty fan i gdzieś społeczność, która się wokół tego wytwarza i też ile po prostu od siebie można dać tej energii ludziom, czy to jako DJ, no to też doskonale znacie od tej strony sceny, czy też na przykład przekładając ten świat dźwięku na obraz po prostu, nie? Czyli też jakaś forma wyrazu i po prostu umilić ludziom ten czas.
0: Czy można powiedzieć, że jesteś międzynarodowy, jeżeli chodzi o... O, Kemot, ci się wciąłem tutaj mocno?
2: Nie, proszę.
0: Dobra. Czy można powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten visual DJing, to wy jesteś już na takim międzynarodowym poziomie? Czy fakt, że na przykład właśnie wróciłeś z 3-miesięcznego tournée po Stanach, ciebie tak kategoryzuje, czy raczej jest to... Nie wiem, byś myślał, że jednak... przypadek i jeżeli by tutaj z ciebie zrezygnowali, to potem już by nie było miejsca dla ciebie na świecie.
1: Myślę, że to nie przypadek, ale odpowiadając tak konkretniej, no to chyba tak, ponieważ miałem kilka tych gigów za granicą. Pierwszy bodajże był jednak w Berlinie, gdzie tu mamy najbliżej. No i kilka tych państw zaliczyłem i w sumie tak wyszło teraz po powrocie, że już mam dwa kontynenty też, także można powiedzieć, że jestem interkontynentalnym wręcz DJ-em czy świetnikiem.
2: Powiedz, a teraz wszyscy się śmieją, że 2026 rok to rok, w którym każdy postanowił zostać DJ-em. Ja czuję, że takie coś gdzieś przeżywamy już od kilku lat. DJ-ingów w świetle jest podobnie, czy wręcz przeciwnie? Duża jest konkurencja, czy raczej jest deficyt?
1: No ja bym powiedział, że jest wręcz przeciwnie. Szczególnie jakoś po pandemii to można było zauważyć, że brakuje techników. Dużo osób się też przebranżowiło w zaistniałej sytuacji. No i w zasadzie często spotykam się z sytuacją, że gdzieś kogoś brakuje, no dostaję telefon, jak się jest w branży, no to też się zna ludzi, no to jeden telefon dalej, jeden telefon wcześniej, no i jakoś staramy się to ugrać, także no nie, a na pewno zgodziłbym się z tym, że to już od nawet kilku lat taki trend, że każdy gdzieś tam próbuje swojego gdzieś tam stylu muzycznego pokazać ludziom po prostu poprzez DJing, to faktycznie mamy coraz więcej. No, na pewno nie wygląda to tak w świadku jakby realizatorów czy techników.
2: Czyli ze swoich wszystkich płaszczyzn, którymi się zajmujesz, najbardziej ludziom polecałbyś zająć się?
1: Najbardziej polecałbym...
2: Czy nie chcesz konkurencji i po prostu
1: nie
2: polecasz
1: nie, nie boję się konkurencji, każdy ma też inny styl
2: świecenia. Nie polecaj nam kolejnego DJ-a, nie?
1: No właśnie tak myślałem, żeby to na przekór. Idźcie w DJing, słuchajcie, im więcej nas, tym lepiej. Zaraz będzie, wiecie, ta jedna osoba na parkiecie i

0: na świecie. Przygotowując się do tej audycji, usłyszałem, że ty zawsze taki byłeś, że byłeś po prostu, od zawsze było powiedziane, że Kuba jest artystą. I wszystko było w ten sposób usprawiedliwiane, ale też było to zgodne z prawdą, że zawsze robiłeś troszkę inaczej, i miałeś jakieś tam swój pogląd, swoje zdanie.
1: Jakbyś u rodziny zasięgnął języka.
2: No właśnie też tutaj...
0: Ona ma dużą, nie? Rodzinę, więc...
2: Ale no...
1: przyganiał kocioł garnkowi.
2: To też prawda.
0: Dokładnie.
2: No chyba nie mogę się nie zgodzić z tym.
0: I czujesz, że twoje miejsce jest w sztuce?
2: Czy czuję? No tak.
0: Od którego momentu, w którym mam
2: czuję w życiu? Tak, to już tak, no nie wiem, od takich zabaw dziecięcych, nie? Gdzieś tam zawsze lubiłem występować, jakiś performance odstawiać, czy to na sucho, czy nawet coś tam grając, bo też za dzieciaka jakieś pierwsze lekcje były gry na pianinie, ale no też mocno chciałem od dzieciaka, w sumie jak pamiętam, to gdzieś świat filmowy to był ten, co mnie zawsze, że tak powiem, jarał najbardziej. No ale tak jak też już mówiłem, muzycznie gdzieś tam też i no nie wiem, tak jakoś w sumie mógłbym się zgodzić, że zawsze mnie pchało na tą scenę.
0: Gdzie był ten moment, że zaczęli cię zapraszać na festiwale w Polsce, na razie zacznijmy, ale ciebie, a nie dlatego, że pracowałeś z kimś i pojechałeś dla kogoś realizować, tylko po prostu chcieli, żeby Kuba Walkowiak tę scenę zrealizował i po swojemu ogarnął.
2: Dosyć szybko, ale też można powiedzieć, że dlatego, że zacząłem z innym jeździć, bo ktoś mógł zobaczyć, jak, czy to z Lumenartem, jak jeździłem stawiać sceny, ktoś widział też, w jaki sposób świecę, jak ja odbieram muzykę. I pamiętam, że gdzieś chyba no, odkąd zacząłem świecić, to będzie pierwsze świecenie, w ogóle miałem 7 lat temu, ale festiwale, jak konkretnie pytasz, no to będzie 2021 rok i wydaje mi się, że w tym roku już odebrałem jakiś telefon na zasadzie, ej, a może ty byś przyjechał i chciałbyś rzucić tam okiem. To były też oczywiście nie jakieś wielkie festiwale na, nie wiem, 20 tysięcy osób, bardziej na nie wiem, mniej niż 1000, ale tak, no byłem, jeździłem, robiłem.
0: Pierwszy numer, trzeba posłuchać tam, nie wiem, czy ktoś się nie wywrócił w tle, ale pierwszy numer, słuchaj.

0: Audycja Kebot V2B Łęcki, naszym gościem Kuba Walkowiak. Rozmawiamy o jego drodze w sztuce VJingu, ale nie tylko. Kuba, ostatnio rozmawiałem z jedną osobą bliską, że w życiu warto czasami rzucić się na głęboką wodę i dopiero potem zastanawiać się, jak dopłynąć do brzegu. I, bo po prostu dostajesz jakieś możliwości i no... Kemot?
1: Komentuj. Chciałem zażartować, że powiesz, że w życiu piękne są tylko chwile, po czym pomyślałem, na pewno nie rzucisz takim sucharskim frazesem, po czym zacząłeś o rzucaniu się na głęboką wodę i pływaniu do brzegu i uznałem, że jednak byłbyś w stanie powiedzieć, że w życiu piękne są tylko chwile.
0: Dziękujemy za ten wzbogacający rozmowę
1: tak,
0: komentarz.
1: Po prostu naszło mnie, jak cię słuchałem. Przepraszam.
0: Nie, no żartuję. I z tego, co słyszałem, to ty... musiał. To ty lubisz najpierw się na coś zadeklarować, czy wziąć jakąś propozycję, a dopiero potem zastanowić się, jak to zrealizować i czy to jest możliwe.
2: No tak, muszę potwierdzić te słowa. Uważam, że też najwięcej w życiu nauczyłem się, i to mogę z ręką na sercu to powiedzieć, właśnie w ten sposób. Najpierw tak, ogarniemy, a potem... kurczę, jak to ogarniemy, nie? I wtedy zaczyna się
0: klinka. Przykłady konkretne?
1: To jaką największą wtopę zaliczyłeś, tak, że ile procent planu pierwotnego udało ci się zrealizować?
2: Jaką największą wtopę?
1: Tak.
2: Ile procent planu? Wydaje mi się, że miałem taką realizację, gdzie było 60% planu, może 70%.
0: A w drugą stronę, że naprawdę taka propozycja, kurczę, która nie jestem na tym poziomie, nie dam rady, inaczej nie dam rady, skoro przyjąłeś, to dasz, ale że w ogóle przyjmując to, kurczę, muszę to przyjąć, ale totalnie nie wiem
1: mega,
0: jak.
1: Mega fajny czas musieliście w tych Stanach spędzić, że normalnie wszystkich wrzucasz pod autobus, a tu ja próbuję zadać trudne pytania, a ty od razu pytasz o najbardziej pozytywną sytuację.
0: No bo tak zacząłem na początku, Tomku.
1: No ale ja przyjąłem inicjatywa.
0: Odpowiedział.
1: No ale chciał odpowiedzieć do końca. Co zjebałeś? No mów, no.
2: No konkretów nie powiem, ale no...
1: Ale gdzie to było?
2: Niedaleko. W Poznaniu.
0: Dawaj.
1: W Poznaniu, dawaj.
2: No i też nie powiem, że to było całkowicie położony projekt, bo jednak...
1: Jak w operze.
2: Nie.
1: Nie?
2: W operze... Co? Operze było dopięte na ostatni guzik, bym powiedział. Wszystko.
1: Nie, no wyglądało ładnie, tylko brzmiało fatalnie.
2: O, no to już nie do mnie.
1: Dobra.
2: Ja akurat akustykiem nie byłem na tej
1: imprezie. No, dobra. Okej. Okay. Dobra, Michał, pozytywne pytania zadawaj, proszę bardzo.
0: No, to kiedy rzuciłeś się na taką bardzo głęboką wodę?
2: No prawie za każdym razem.
0: No to konkret, gdzie miałeś takie, że faktycznie ta realizacja była taka, że to trzeba było się na bieżąco nauczyć.
2: Pierwsza realizacja, którą na przykład robiłem z kolektywem Mystic Creatures, Mystic Tales, to była realizacja w Niemczech. Sternfest, teraz nazywa się Scalar Festival. Super festiwal, naprawdę bardzo polecam. Pod Berlinem z pół godzinki, bardzo piękne jezioro. I tam też mieliśmy jechać w innej ekipie, to znaczy miałem jechać ja i Damian. Damian nie mógł pojechać, więc wiedziałem, że to na mnie finalnie będzie ta odpowiedzialność, jak ta scena będzie wyglądać. No i to było na przykład coś takiego, że wiedziałem, okej, no to jest ta jedna szansa, nie? Jakby wypadniemy dobrze na ziemi niemieckiej, no to będziemy działać, nie? No i skończyło się tak, że działamy do dzisiaj.
1: Ale to robiłeś tam jakby całą scenografię tej sceny, czy
2: nie,
1: tylko...
2: Nie, scenografię stawiali Niemcy, a ja robiłem taki stage design bardziej ze strony światła, nie? I okay. Laserów w tym wypadku, bo jechałem też z ramienia lumenów, więc na tym gdzieś się fokusowałem.
1: I jak taka współpraca między różnymi zespołami wygląda? Jaka jest dynamika tej pracy, kiedy ty dostajesz rzeczy, od czego się zaczyna?
2: No to też, jak wspomniałem, była jedna z pierwszych takich realizacji wspólnych, więc można powiedzieć, że się docieraliśmy. Teraz na przykład wygląda tak, że no, są też, odpowiadając na pytanie tak konkretnie, są poszczególnie piony odpowiedzialne za tą produkcję właśnie, na przykład scenografii, są piony odpowiedzialne za produkcję całej techniki. No i generalnie mamy pełne też zaufanie, na przykład przy tym projekcie, no to nie wchodzimy, że tak powiem, sobie gdzieś tam. tam ewentualne uwagi albo właśnie wzajemna pomoc, bo czasami ktoś potrzebuje coś podświetlić, a ja potrzebuję, żeby ktoś mi deskę zamontował, żebym mógł właśnie coś zainstalować na tej desce, nie? Więc mieliśmy na przykład rozwijając ten projekt, bo też był taki powiedzmy krok pierwszy, że tak powiem ostatnim krokiem była scena na Mystic Creatures Festival, no to też mieliśmy rozmowy, spotkania przed pokazywanie, jak projekty wyglądają, żeby po prostu ten efekt finalny był jak najbliżej założonego, jak najbliższy założeń, nie? Które sobie postawiliśmy po prostu.
1: Super.
0: A jeżeli chodzi o twoje zlecenia zagraniczne, to jak do tego doszło? Znaczy tutaj mówiliśmy o Berlinie, tak? Ale teraz chciałbym nawiązać do ostatniej trasy.
2: Tak. To też będzie odpowiedź, myślę, na pytanie zadane wcześniej, bo z tą głęboką wodą, ponieważ to też była taka sytuacja, gdzie dostałem po prostu telefon, że jest zapotrzebowanie.
0: Skąd?
2: No, bezpośrednio z tamtej firmy. A zostałem polecony przez Marka Weissa, którego serdecznie z tej strony polecę. W sensie pozdrawiam i polecam. On po prostu wiedział, że się tym zajmuje, więc gdzieś tam przekazał kontakt dalej.
0: I trafiłeś na trasę po Europie, tak najpierw z Operą Narodową Ukraińską?
2: Tak. Ona była chyba konkretnie właśnie kijowska. W tą, co podróżowałem teraz po Stanach, to z Odessy. I wyglądało to w taki sposób, że ja miałem też dogadane jakieś grania, tutaj lustra, tutaj coś pamiętam, a też staram się robić tak, że jak się na coś umawiam, to dowożę, a więc wysłałem swojego kolegę, który miał być VJ-em, jednak nie poszedł na VJ-a, tylko został tam technikiem, no i wkręciłem się tam jako realizator oświetlenia. Przy czym zdecydowanie bardziej wolałem być jednak wideo tutaj operatorem. Czułem się pewniej. Nie czułem się jeszcze po prostu tak mocny, żeby największe sale w Europie po prostu kontrolować. No ale co? No szansa po raz kolejny. No albo jedziesz, albo nie. No to mówię, no jadę. No i poleciałem do Helsinek, zdaje się. To był pierwszy koncert, jaki mieliśmy. I też tak sprawa wyglądała, że dosłownie jak się pojawiłem na venue, to osoba, która wcześniej kilka miesięcy tam była odpowiedzialna za ten efekt świetlny, wizualny, powiedziała, o, dobrze, że jesteś, ja mam za godzinę autobus na lotnisko, więc uciekam. No, i po prostu mi zostawił, nie? Więc tak sobie musiałem rozkminić to. Plus był taki, że wszystko zamontowane. Jeden koncert on zaświecił, drugi już miałem ja. No i jakoś wjechałem, nie?
0: Fajnie.
2: Ale zdecydowanie no było to zrzucenie na głęboką wodę. Tak naprawdę następnego dnia zacząłem rozmieniać, dobra, kurczę, jak tutaj robimy te montaże, jak tutaj robimy, bo akurat zabrał też ze sobą ekipę, więc to też nie miałem takiego gotowca, nie, że ktoś ci po prostu postawia i...
0: Ile czasu spędziłeś z tą ukraińską Operą Narodową? W podróży? Teraz 3 miesiące po Stanach, wcześniej po Europie?
2: Tak, wcześniej byłem dwa, no łącznie 5 miesięcy teraz było. No jeszcze miałem tam pół grudnia, no to 5,5 miesięcy można powiedzieć. A w zeszłym roku to był miesiąc.
0: Czy żyjąc z nimi i podróżując, będąc cały czas praktycznie, czy w pracy, czy czas wolny, sprawa wojny, ataku Rosji na Ukrainę jest tobie jakby, jesteś bardziej wrażliwy na tę sprawę?
2: No, na pewno jestem dużo lepiej poinformowany i tak, na pewno jestem, byłem ogólnie wrażliwy na tym punkcie, ale teraz to już, no, po prostu poznając ludzi, którzy, wiecie, stracili, no, na przykład najbliższych, nie? Ojca, nie, mamę, czy brata, który jest na froncie, albo no właśnie, który jeszcze walczy, no to słyszy się te historie, ma się też taki gdzieś ten namacalny dowód, nie, no bo rozmawiasz z człowiekiem naprzeciwko, tak jak my teraz, no to faktycznie uderzają te historie, no i te historie to są makabryczne, nie, bo no oni się nie gryzą w język, dlaczego mieliby, nie wiem, 4 lata wojny, no to mówią jak jest, przynajmniej to, co mi mówili, pokazywali, to naprawdę były, no, okropne obrazki.
0: To co, kolejny numer od ciebie poprosimy? Pierwszy to był Essex, prawda?
2: Tak. Essex Sino, zdaje się, który usłyszałem w zeszłym roku na Last Festival. Też właśnie razem z Krzysiem i całym totemową ekipą widzieliśmy się na totemie. Chciałem w ten sposób gdzieś tam chłopaków jakoś rozpromować też.
0: A teraz?
2: A teraz wjeżdża również Polski Narybek, bo to jest Fern i Kapur w remiksie, co prawda, ale no, to nasza scena taka down tempo, mid tempo. Też pozdrawiam Kamila i Roberta. Fajne rzeczy robią, także no.
0: Słuchamy.
2: Słuchamy polskiego dobra.

0: audycja Kemot B2B Łęcki. Naszym gościem dalej Kuba Walkowiak. Kuba, skoro międzynarodowa kariera w DJingu i do tego robisz jeszcze inne rzeczy, czyli ta DJ-ka, coś tam w filmach się bawisz, co teraz pewnie jeszcze zaraz do tego nawiążemy, to wynika z tego, że prawdopodobnie jesteś super zorganizowanym człowiekiem i do tego jeszcze masz pewnie, no dość mocno dbasz o jakiś tam swój social media i tak dalej. Tymczasem
1: totalnie odwrotnie.
0: Jest tak? Totalnie odwrotnie. Jeżeli chodzi o czas, to cieszymy się, że dzisiaj byłeś punktualnie, bo podobno to się tobie nigdy nie zdarza. I spóźnienie 6 godzin podobno funkcjonuje dość regularnie w twoim towarzystwie, czy nie?
1: 6 godzin?
0: 6 godzin? Nie mamy tego w słowniku?
1: 6 godzin spóźnienia, to nie wiem, czy kiedyś zaliczyłem.
0: Okej.
2: To kto tak powiedział, Michał? W kop. Kto to powiedział?
0: Nie, ja to wymyśliłem. Jak ten, kto to powiedział, jak wojewódzki, wymyśliłem, żeby podpuścić.
1: No to nie, to znaczy tak, no nie ukrywam, że punktualność nie jest jakąś mojego mocną stroną, aczkolwiek przez lata, no wiecie, trening czyni mistrza, także ćwiczę i jeszcze raz ćwiczę. Tutaj byłem chyba nawet za 10 albo za 15. Tak dwa razy
2: to dużo szybciej niż ja.
0: A coś ci przeleciało? Nawiążę może do tego, co Kemot wcześniej pytał. Coś ci przeleciało albo coś zepsułeś przez to, że się gdzieś spóźniłeś? Albo jakiś lot spektakularny czy coś?
1: Czy spektakularny? No nie, bo jest zazwyczaj dowożę, nie? Tylko często na przykład jest to 20.01, a nie 19.59. Znaczy, albo bywało, tak? Bo faktycznie, no, lata doświadczenia robią swoje. No, ale zawsze dowożę, nie? Więc to też.
0: A jeżeli chodzi o sociale, to myślę, że dzisiaj nawet twoja rodzina, ale i twoi znajomi się dowiedzieli, że będziesz w tej audycji, to pewnie odetchnęli, pomyśleli sobie, w końcu dowiemy się, co u Kuby.
1: No tak, pewnie część osób się uśmiechnęła, że zobaczyła, że w ogóle jestem w Polsce, bo nie każdy o tym wie, nie każdy o tym wiedział. Ci, co mnie widzieli, my się akurat zobaczyliśmy dosyć szybko, gdzieś tam przechodząc, to tak, myślę, że się uśmiechnęli, stąd tyle reakcji też było. Naprawdę bardzo dużo osób mi napisało, raz, żebym oczywiście pozdrowił, a drugie, że w ogóle fajnie, że jestem.
2: To pytanko, jak nie miałeś czasu jeszcze się zobaczyć z niektórymi i opowiedzieć o swojej przygodzie, to może byś nam przybliżył, jak wygląda dzień twojej pracy na takiej trasie? Ile jest podróży, ile jest montażu, jaka jest złożoność tego dnia? Bo mnie to mega ciekawi, a w sumie nie zapytaliśmy.
0: To ja muszę,
1: muszę dopytać z tym pytaniem, czy rozmawiamy o Europie, czy o Ameryce, bo to są też zupełnie...
2: A super będzie, jak powiesz, jakie są różnice.
1: Okej, no to przede wszystkim różnica jest taka, crew. W Europie jeździmy ze swoim crew, każdy wie, co ma robić i przyjeżdżamy, dajmy na to godzina, zależy o której jest pierwszy koncert, ale załóżmy, że o godzinie 16, próbę trzeba by było zrobić 13, 14 jakoś.
2: I ile jest osób tego crew? Ile masz osób załogi?
1: 7 osób.
2: 7 osób, mhm. Oprócz zespołu, to mówimy.
1: Tak, oprócz orkiestry całej. Mhm. I zazwyczaj przyjeżdżamy o takiej godzinie 10. No 10 to już jest faktycznie rozładowywanie tira, wyjeżdżamy case'ami i zaczynamy budować, nie? Zazwyczaj 2 godzinki, 2,5. No tak, o tej 13 to dosłownie tam jest może podklejanie kabli, wiecie, taki detaling. Mhm. A tak to jesteśmy gotowi, żeby ten koncert czy próbę no po prostu przeprowadzić.
0: I dalej?
1: I dalej jak wygląda? No, gramy jeden koncercik, gramy drugi koncercik często.
2: A powiedz jeszcze, zapytam, a te światło multimedia wiesza lokalna ekipa, czy wy to wozicie?
1: To jest właśnie ta różnica między Europą a Ameryką, bo jak wspomniałem, w Europie crew mamy zawsze swoje, a w Ameryce jest troszkę inne prawo. Mhm. I tam na miejscu muszą być lokalsi, masz osobny departament riggersów, czyli osób, które montują, tak, kraty i tak dalej, zbijają wszystko. Osobny departament od elektryczności, osobny od nagłośnienia i wygląda to tak, że faktycznie po Ameryce jeździliśmy tylko 3 inżynierów, mieliśmy jeszcze naszego technika technika dźwięku, który po prostu rozstawiał i podpinał mikrofony, a tak to na miejscu było zazwyczaj około 12 osób, które były jakby do naszej dyspozycji, nie? Czyli różnica była taka, że trzeba było też tłumaczyć, trzeba
2: było jakoś gdzieś... Sprzęt wozicie w Europie swój, a w Stanach jakby jest w venue, w klubie, czy...
1: No tak, tak.
2: Czyli w Europie jesteście zupełnie samowystarczalni, tak. A w Stanach jakby...
1: To jest też ta sama firma i ta sama firma chciałaby mieć jednak w Ameryce również ten sprzęcik, ale no też tutaj nad sensownością wypadałoby się zapytać, bo często te venue właśnie ma wszystko na miejscu. No to są też te amerykańskie, wiecie, wielkie theater, które są na te 3-4 tysiące ludzi, no to no, kurczę, tam jest czym się pobawić.
2: I gdzie jest bardziej profesjonalna? Profesjonalna
1: to zależy, to jest naprawdę... To zależy też, jak to definiujesz, szczerze mówiąc, bo w Ameryce wierzę, że jak taki inżynier, ja tam mam dużo do powiedzenia, dużo też doświadczenia własnego mam, to naprawdę na mnie tak patrzy, że o kurczę, no przyjechał kozak, nie? A no w Europie zależy też od miejsca, w którym jesteś, nie? No bo też niemieckie wyglądają zupełnie inaczej niż szwedzkie, nie? Albo polskie nawet, no i to mamy zupełnie inną rzeczywistość.
2: Ale twój komfort pracy, gdybyś miał podsumować.
1: No to muszę powiedzieć, że bez konkurencji nie, to jest Ameryka. Pomimo to, że komfort życia uważam, że jest mniejszy.
0: No właśnie, krytyczny masz trochę bardzo, pogląd na bardzo. Temat Ameryki. Zjeździłeś tutaj ją całą wzdłuż i wszerz, tak?
1: Prawie całą.
2: A ty zmieniasz wątek, a ja na 13 dopiero z nim jestem.
0: Aha, dobra, to nie, to dokończmy to. No.
2: To co po tej 13?
1: Co po tej 13? No mamy koncercik, godzinę przed już zazwyczaj wpuszczamy ludzi.
2: Ale to o której godzinie są te koncerty?
1: 16 i 20.
2: Dwa dzienne?
1: Dwa dzienne, czasami trzy.
2: O wow.
1: No.
0: Ta sama ekipa gra? Wszystkie trzy?
1: Tak.
2: I wszystkie trzy świecisz?
1: Tak.
2: To o której jakby kończycie impreza?
1: No to powoli jesteśmy na próbie.
0: Myślę, że zaraz będziemy musieli wrócić do tematu fety z początku.
1: Dobrze, w takim razie. Nie, odpowiadając, tak, kończymy, no to 20 jest drugi koncert, 22.30 powiedzmy, mamy koniec koncertu, ludzie wyjdą, prawda, 23 zaczynamy zwijkę. No ekipę akurat w Europie zależy oczywiście od konkretnej trasy, ale no, mi się trafiały naprawdę świetne ekipy profesjonalistów, to potrafiliśmy o północy być już spakowani, nie?
2: I śpicie gdzie?
1: To zależy. Zależy, czy następnego dnia jest następny koncert, czy jak jest złożona trasa, czy mamy hotel, czy nie. W zeszłym roku na przykład spaliśmy w Nightlinerze. Nie wiem,
2: czyli to jest taki autobus, w którym się mieszka
1: i żyje. Tak, mieliśmy ten sam, co Rammstein. O. I Grzesia, kierowcę Rammstein również. Pozdrawiam serdecznie.
2: I jak się żyje w takim autobusie?
1: Super. Szczerze mówiąc, każdemu polecam. To jest...
0: Kolonijne życie musi być trochę,
1: tak,
0: co?
1: Tak, ale wiecie, co jest najfajniejsze? To jest teleport, nie? Jak wspomniałem, północ kończymy, może jeszcze jakieś tam piwko, żeby sobie mówić, jak dzień fajnie poszedł, albo no cokolwiek, żeby łatwiej się zasnęło. Powiedzmy, ta pierwsza idzie spać, tak? Pierwsza 30 w jadącym Nightlinerze. No i co, zasypiasz, budzisz się 9 rano i masz 2 metry do pracy, no to...
0: A komfort takiego spania?
1: Nie,
2: czujesz się trochę jak w trumnie? Z takim niskim sufitem nad głową?
1: No ja też jestem dosyć wysoki, więc jest to dla mnie troszkę...
2: Przywaliłeś głową, jak wstawałeś na początku?
1: Pewnie tak mi się zdarzyło, ale też są fajne szyby, takie panoramiczne, a ja lubię obserwować, skanować, co się dzieje, więc też uspokaja, jak tak jedziesz autostradą, widzisz w oddali jakieś, może tu już Bawaria, zaczynają być jakieś Alpy widoczne, albo lasy po prostu, no to fajnie się zasypia mimo wszystko.
2: Brzmi to naprawdę cool. Michał, możesz wrócić. Możemy wrócić do twojego pytania. Bardzo ci dziękuję.
0: Możemy wrócić, ale może jeszcze numeru posłuchamy najpierw.
2: Dobra, a potem pokrytykujemy życie w Ameryce.

0: To jak tam w Wielkiej Ameryce? Fajnie? Nie fajnie? Fajny kraj? Bo taki u nas trochę pewnie dla wielu kraj marzeń.
1: No dla mnie nie, raczej, nie?
0: Dlaczego?
1: Dlaczego? Jest wiele powodów. Jednym z takich najbardziej prozaicznych, a jednak na które ja bym zwrócił uwagę, to tam, kurczę, nie mają chodników, a ja uwielbiam spacerować.
2: To jest prawda. To jest, to jest bolesne.
0: Przypał na maksa.
1: I chcąc iść na spacer, możesz wejść na czyjeś prywatną posiadłość, za co również w niektórych stanach może ci grozić kulka. Przepraszam, tutaj w Kemota wycelowałem, więc Michała
0: również. Też, ja też oberwałem właśnie.
2: Ja odbiłem, rykoszetem trafiła.
1: Jest niezdrowe żarcie, bardzo. Oni fast food, to dla nich restaurant. Dla nas fast food to fast food. Tam wszystkie restauracje to są fast foody. Także ciężko jest też znaleźć po prostu jakieś takie zdrowe nawyki, które można sobie wprowadzić. No i kurczę, najbardziej to chyba to przeświadczenie, że oni są przekonani, że są najlepsi na świecie, nie?
2: I nie podoba ci się to. Ja uważam, że to jest urocze.
1: Że są tak przekonani? No, tak. Zależy na jakie tematy się zejdzie. Teraz też jest taka, a nie inna sytuacja polityczna w kraju i też...
0: Ale Rosjanie też tak myślą.
1: Ale to są najlepsi na świecie?
0: Rosjanie tak.
1: Tak?
0: W Moskwie na pewno.
1: No nie poznałem za dużo Rosjan też, więc ciężko mi stwierdzić.
2: Myślisz, że tacy, nie wiem, Nowojorczycy głosujący na Mamdaniego uważają, że dalej w tym momencie to są też najlepsi na świecie?
1: To już bym chciał rozgraniczyć, bo byłem właśnie w wielu, wielu stanach. Myślę, że pod, nie wiem, czy połowę, tam jest ile, 20, no może być 20 parę stanów. No i byłem również w Nowym Jorku, tutaj akurat z kolegą Michałem. I muszę powiedzieć, że to jest, no nie łączyłbym tych dwóch pojęć, bo Nowy Jork jest kompletnie inny. Jest najmniej amerykańskim miejscem, w jakim byłem też, szczerze mówiąc. Tam jest jednak pełna globalizacja, multikulti, tam jest więcej turystów. I nawet takich po prostu imigrantów, którzy przyjechali za robotą, za, nie wiem, za marzeniem i tak dalej, niż takich Amerykanów. Ja wiem, że rdzenni Amerykanie to jest jeszcze osobna sprawa historyczna, ale właśnie takich, co spotykacie, wiecie, w Illinois albo w jakimś Wisconsin.
2: To która część Ameryki jest najbardziej amerykańska?
1: Najbardziej, no ja bym powiedział, że środkowa chyba. Środkowa, północ, te właśnie kraina wielkich jezior, Michigan, Wisconsin, akurat ja je przyjechałem kilka razy na tej trasie. No i tam jest taki, no... Tak, 100% Ameryka po prostu.
0: A wątek, który się teraz najbardziej przewija, jeżeli chodzi o Amerykę w mediach, jeżeli o życie w Ameryce, czyli uzależnienia od fentanylu, to faktycznie, bo w Nowym Jorku tego aż tak bardzo nie było.
1: No, jak to wygląda wreszcie? Wreszcie Ameryki, no co, no spotykasz, widujesz, prawda? Ale no największy jednak miałem zderzenie z rzeczywistością, to też moja pierwsza podróż, była do Kalifornii, San Francisco, LA, które są absolutnymi stolicami osób w kryzysie bezdomności. I no tam, i to tak mówię naprawdę bez jakiegoś wyolbrzymiania, jak tylko wysiadłem ze stacji metra, miałem ze 100 metrów może do hotelu, to 15 takich osób i to jedna ulica, a wyobraźcie sobie, że praktycznie każda ulica tak wyglądała w San Francisco, nie? Właśnie, no ludzie jak zombie, dosłownie. Ja to też widziałem wcześniej w internecie, na rolkach, ale no tak to też wygląda w rzeczywistości.
2: Może spróbujmy zakończyć tą audycję w bardziej pozytywnych tonach. Co u ciebie w najbliższym czasie? Czy chciałbyś coś polecić? Czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
0: Jaka kolejna trasa?
2: Jaka kolejna trasa?
1: Mi się szykuje, no trasa. No, trasę to powiedzmy, że zrobię po polskich festiwalach. Mam nadzieję, latem. Nie ukrywam, że czekam. Ale najbliższy projekt, jaki mi się szykuje, to trochę powrót do właśnie tego świadka filmowego, w którym już no, prawie dekadę jestem poza. Robimy projekt też poznańsko-łódzko-warszawską ekipą. Myślę, że to będzie coś ciekawego. Tytuł Toxic. Reżyseria Jacek Mielewski.
2: Bałem się, że Britney Spears.
1: Reżyserii?
0: Mój mózg też tam zawędrował.
1: A to widzę, że faktycznie lubicie takie żarciki. No i to jest najbliższa rzecz. Potem zaczynamy z kolei festiwale. Tutaj akurat też będę mógł się wykazać i jako osoba odpowiedzialna za światło i lasery i również jako DJ na Obra Festiwalu. Następnie Las Festiwal. Również pojawię się na Totemie. No i co? Następne są w fazie, że tak powiem, rozmów. Albo
0: planów. Ale będzie powrót do Ameryki, czy nie?
1: No, najprawdopodobniej.
0: W tym roku?
1: Najprawdopodobniej tak.
0: Okay, to coś tam.
1: Tak. Raczej tak.
2: Podsumowując tą audycję, ja chciałbym ci serdecznie pogratulować, bo super to wszystko brzmi. Dziękuję. I bardzo też dziękujemy, że znalazłeś czas, żeby przyjść do nas i poopowiadać o tym. A drugim słuchaczom, jako podsumowanie, raz jeszcze polecam, nie idźcie w DJing. Jeżeli interesuje was muzyka elektroniczna, jakakolwiek muzyka, życie w trasie i tak dalej, warto popatrzeć również po różnych innych funkcjach, które można sprawować.
0: Bardzo mądre słowa znowu.
1: Bardzo. No to jeszcze skorzystam z okazji pozdrowy, bo faktycznie dużo osób gdzieś tam wiem, że słucha, więc chciałbym pozdrowić z tej strony, no zacznę od rodziny, no to niech będą braciaki, walkowiaki. Będą mnie siostry Karolina Jacewicz, dziękuję za fotografię, Lili Hauser, bo wiem, że również słucha.
2: Na pewno się jara.
1: No, myślę, że tak. Chciałem pozdrowić również rodzinę Półrolniczaków, którą przed chwilą słyszeliśmy w zasadzie. To był ten utwór właśnie Kati. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Łukasza Supianka również, bo mam nadzieję, że ten utwór następny wybrzmi.
2: Który no zależy, ile osób będziesz chciał jeszcze pozdrowić, bo zostały nam dwie minuty.
1: No dobra, no to może już będę kończył. Także wszystkich, o których nie wspomniałem, ale czują się, że powinni zostać pozdrowieni. Pozdrawiam was i bardzo dziękuję.
2: Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, którzy dobrze ci życzą.
1: O, dobra.
0: Pozdrawiamy. Dzięki, Kuba.
2: Dzięki,
1: Kuba. Ja również wam bardzo dziękuję.
2: Do usłyszenia.
0: Dzięki.

0: Kemot, B2B, Łęcki.
1: Wspólne granie, wspólna audycja, pogawędki.
0: Głównie house w najbliższych nam odmianach afro i indie dance.
1: Wtorek, godzina 20.
0: Oczywiście, Radio Afera.
2: Autopromocja. Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
3: Doliczony czas. Trzymamy rękę na pulsie sportowego Poznania. W każdą środę o 9.30. Tylko w Radiu Afera.
2: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS. Ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
4: Autopromocja. Radio Afera. Studenckie radio Politechniki Poznańskiej.
5: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
6: Dobry wieczór, Radio Afera na 98,6 MHz. Zaczynamy Smutne piosenki. Arkadiusz Cierniak za konsoletą, Dawid Piechocki przy mikrofonie. I dziś smutne będą z gościem, także za chwilę połączymy się z Szymonem Justyńskim i porozmawiamy sobie o jego ostatniej płycie, ale póki co mała muzyczna zapowiedź.

0: Szymon Justyński i Last Romantic Warrior, kawałek, którym sobie zaczęliśmy, to Teardrops i tutaj gościnnie Iga i Kolo, a Szymon Justyński już jest po drugiej stronie. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Witam serdecznie. Ja bardzo żałuję, że nie mogłem się pojawić, jak było release party te kilka, no już więcej niż kilka dni temu w Poznaniu, ale mamy płytę, także będziemy sobie ją dzisiaj ładnie grali. I teraz pytanie do ciebie pierwsze, jakie od razu się narzuca tutaj, jak mamy sobie rozmawiać. Właśnie, mamy czasy takie, jakie mamy i ten romantyzm troszeczkę zanika, dlaczego postanawiasz go bronić?
1: Wiesz co, powiedziałbym, że po prostu ważne jest to, żebyśmy dalej byli ludźmi wrażliwymi, prawda? A że jesteśmy ludźmi i potrafimy tworzyć sztukę jako ludzie, czego na przykład zwierzęta no, nie potrafią, a my jako ludzie potrafimy tworzyć sztukę. Dlatego myślę, że dalej powinniśmy być wrażliwi na tą sztukę i przede wszystkim na muzykę, która jest po prostu... muzyki się nie da zobaczyć ani powąchać. Muzykę można tylko usłyszeć, ona jest w ogóle innym jakby uczuciem i emocją, którą da się uzyskać. Także no walczy o to, żeby po prostu ludzie zwracali uwagę na tą dobrą muzykę i na ten oddech potrzebny, który jest, żeby słuchać muzyki, żeby puścić sobie album i posłuchać go w całości, a nie pojedyncze utwory, prawda, single w radiu i tak dalej, tylko cały album jest tak jak dobry film, prawda? To jest ta moja misja.
0: I czy ten romantyzm też nie przejawia się? Bo jak szczerze mówiąc dostałem tą płytę, mówię, wow, rzadko kto wydaje płyty, które mają ponad 70 minut dzisiaj.
1: Dokładnie. Dlatego ja próbuję zmusić słuchacza, żeby się skupił i wszedł tą moją historię, którą ja mam do powiedzenia, prawda? Dokładnie.
0: Mam w ogóle płytę wydaną na płycie wersji tej takiej analogowej, oczywiście wersji cyfrowej też już mamy w radiu, żeby można było grać później i żeby zarażać tym romantyzmem, ale powiedz mi jedną rzecz, bo jak naprawdę dostałem tę płytę, to zobaczyłem, że została wydana najprawdopodobniej przez osobę, która bardzo przykłada do tego wagę, bo tutaj nie ma żadnych fajerwerków, niczego, ale miłym zaskoczeniem były papierowe koperty z foliową wyściółką, co jest teraz coraz rzadziej. No i brzmi bardzo dobrze, także czy, nie wiem, nagrywając tę płytę, myślałeś jako pierwsza rzecz, żeby wydać ją na nośniku fizycznym?
1: Tak, przede wszystkim to było w ogóle moje marzenie, żeby mieć w końcu swój album na winylu, prawda, bo to jest moje pierwsze wydawnictwo na winylu. Pierwszy mój album sprzed 3 lat, który nazywany jest po prostu Szymon Justyński, jest tylko na nośniku CD, prawda? A teraz przy premierze tego albumu bardzo miałem takie duże marzenie, że chciałbym mieć i CD oraz również winyl, czyli to prawdziwe, takie stare, vintage'owe brzmienie. I żeśmy specjalnie pod ten winyl zrobili osobny jakby mix i master, dlatego też winyl ma zupełnie inną przestrzeń. Jest to zrobione, ma troszeczkę inne brzmionko, które jest jakby bardziej ciepłe, bardziej szerokie, no ale tym się też jakby charakteryzuje winyl, prawda? No i to było moje marzenie, tak jak tu powiedziałeś.
0: Ale rzeczywiście to słychać, bo ja początkowo, jak dorwałem się do twojej muzyki, to wiadomo, przesłuchiwałem na portalach streamingowych i teraz jak już mam możliwość na płycie, ewidentnie słychać, że było to specjalnie pod to zrobione, bo jest, wiesz, jest winyl i winyl, bo niektórzy po prostu robią cyfrowy mastering, tak, i wrzucają, a tutaj...
1: Tak, dokładnie.
0: A tutaj rzeczywiście słychać, że to brzmi tak, jak brzmieć powinno. Dobrze, słuchaj, za chwilę będziemy rozmawiać sobie dalej o już bardziej może o twojej płycie, o jakichś inspiracjach tego wszystkiego, a posłuchamy sobie teraz kolejnego numeru i będzie to kawałek Don't Give It Up.

0: Don't give it up. I tutaj na wokalach Ray Green w ogóle tych gości troszeczkę u Szymona się pojawia. I to chyba taki najbardziej funkowo bujający numer na całej płycie, która też jest troszeczkę takim wehikułem czasu, moim zdaniem gdzieś tam do lat 80. i 90. i 70. Ale tak naprawdę sama płyta jest też takim kolażem muzycznym, bo tych funkowych numerów to tutaj jest może jeden, dwa, a reszta gdzieś też odbiega. A co cię skłoniło, żeby właśnie no, takie szerokie spektrum na tej płycie umieścić?
1: Wiesz, to powiem ci szczerze, że to chyba jest ten mój taki całe to wychowanie muzyczne, w sensie całe moje tło i to wszystko, to, na czym ja zostałem wychowany. Ja to też próbuję przekazywać gdzieś tam dalej, to wszystko, co mi też w duszy gdzieś gra i to, co ja najbardziej czuję. A ja zostałem wychowany na muzyce jakby bardzo różnorodnej. Miałem zawsze szerokie spektrum muzyki, którą słuchałem. Była od jazzu przez rock, przez rock and roll, przez hard rock, przez funky, przez soul. Naprawdę poprzez nawet klasykę, prawda? Także to jest bardzo szerokie spektrum. Gdzieś tam od dziecka byłem w muzyce, że ta muzyka u mnie nie zna horyzontu. I ja to też próbuję właśnie na swoich albumach umieszczać i robić też taki bardzo szerokie spektrum.
0: A mi się to tam wszystko bardzo fajnie łączy, ale nie boisz się na przykład, że dla takiego potencjalnego słuchacza, do którego chciałbyś, żeby ta płyta trafiła, to już będzie za dużo?
1: Ale wiesz, to chyba się nie boję, bo ja wiem też, że ta muzyka jest taka po prostu, że to jest, ci, którzy zrozumieją, to zrozumieją, że to jest coś bardzo wartościowego. A ci, którzy nie zrozumieją, to po prostu nie są jeszcze chyba na to po prostu gotowi, bo żeby tą muzykę jakby zrozumieć i cały ten mój jakby koncept, trzeba przez pewne płyty przebrnąć i mieć pewne doświadczenie już w słuchaniu muzyki, prawda? Mhm. Także jest to może muzyka dla wymagających, może troszeczkę bardziej, ale wiem o tym też i też jakby z odpowiedzi od ludzi i z różnych wiadomości, które dostałem po przesłuchaniu mojej płyty i albumu, że jednak ci, którzy rozumieją trochę muzę, wiedzą, że to jest coś naprawdę smacznego.
0: Jest naprawdę smaczno, rzeczywiście. Zaczęliśmy od takiego fajnego, downtempowego, hip-hopowego Teardrops. Dokładnie. Przechodzimy sobie na funk, a teraz będzie chyba mój ulubiony numer na tej płycie, ale to za chwilę sobie o nim porozmawiamy. Trochę gości tutaj rzeczywiście zaprosiłeś. Jednym z nich jest Ray Green, którego przed chwilą mieli

0: zespołu basisty. I Alex odsunął moje nagrania i moją jakby próbkę tego, jak gram numery Reja. I Rej, jak zobaczył te nagrania, to od razu się zgodził. I my żeśmy tak naprawdę dwa lata razem grali trasy koncertowe po Europie i już tak naprawdę Rej jest teraz się moim przyjacielem. I to, że on nagrał się na płycie, to jest już jako przyjaciel, prawda? Ja już poznałem, mam do niego numer. Także tutaj to nie było problemu, bo tak naprawdę ja Rejowi podesłałem 3 demówki, które miałem, takie z myślą o nim, pod ten album. Już sobie planowałem album, prawda, że będzie dużo gości i tak dalej, że dużo zaproszę muzyków i też miałem na myśli właśnie Reja. I podesłałem mu 3 demówki i on wybrał 2 demówki z tych 3. I te 2 demówki to jest właśnie Don't Give It Up i No Ordinary Moment. Też numer, który jest pozycją 9 na płycie, na moim albumie.
1: No właśnie, tak, tu mnie uprzedziłeś, bo go wybrałem jako następny.
0: Widzisz, przeczytałem ci w myślach, ale to właśnie tak to było, że z Rejem już po prostu myśmy tak przyjacielski, on też wie, że ja czujemy razem muzykę, mimo tej różnicy wieku, która jest między nami, bo między nami jest tak naprawdę prawie 30, ponad 30 lat różnicy wieku między nami jest, to my tak samo czujemy muzykę, to jest piękne w muzyce, że muzyka nie zna granic ani wiekowych, ani rasowych, ani żadnych. Dlatego muzyka jest po prostu najpiękniejsza w tym w życiu, jak dla mnie i dla wielu ludzi też. No i tak to wyglądało, że ja podostałem demówki, on już był moim jakby przyjacielem i razem graliśmy. I zgodził się w ogóle bez problemu i powstały te piękne kompozycje.
1: Na płycie też pojawia się twoja siostra, Iga, i z tego co wiem, ponad nią było zdecydowanie trudniej namówić niż Reja.
0: Dokładnie, to nie, to w ogóle by jakby nie zgadzało się, prawda, że tutaj własna siostra i ciężej namówić, ale wiesz co, to było tak, że moja siostra po prostu jest taką, wiesz, studyjną myszką, że tak powiem. I ona jest taka, że ona śpiewa, to jest taki... powiedzmy to tak jak te starzy bluesmeni, że oni byli takimi naturszczykami, to się nazywało, wiesz, że po prostu oni nigdy nie znali nut, nie tego, ale mieli tę muzykę w sobie. I ona jest też takim typem człowieka, że ona nigdy nie była jakąś tam wykształconym muzykiem, tak jak ja, prawda? Ja jestem gdzieś tam po szkole muzycznej, powiedzmy, za dziecka, gdzieś tam dałem te podstawy, to wszystko. A ona gdzieś tam nigdy w tej szkole nie była, zawsze gdzieś tam naturalnie w domu była muzyka, po prostu ona gdzieś tam chłonęła to i miała to w sobie też naturalnie ten śpiew. Dlatego też tu z nią było ciężej, bo ja musiałem troszkę ją tak przymuszać, powiedzmy, bo ja wiedziałem, jaki ona ma potencjał w głosie, ale wiedziałem też, że z nią będzie ciężko, żeby ona w końcu ten potencjał otworzyła się i ten głos zaczęła używać, przez to, że ona nie śpiewa na co dzień. Ale gdzieś tam się to udało ją zmusić i myślę, że z bardzo pozytywnym skutkiem.
1: Z bardzo pozytywnym skutkiem, ale rzeczywiście umówmy się, no nagranie płyty to nie rodzinne kolędowanie, jak to pewnie gdzieś tam te talenty były.
0: Dokładnie.
1: Były odkryte. Pytanie właśnie w sumie, jak już sobie rozmawiamy o twojej siostrze, bo rzeczywiście muzycznie potencjał ma świetny, czy ona też planuje coś solowego? Może ty coś wiesz na przykład?
0: Wiesz, to powiem ci, że na tę chwilę, teraz w ogóle powiem tak w skrócie, że graliśmy 3 koncerty z moim właśnie projektem Last Moment Equalier w Polsce i Iga wyszła od kilku lat pierwszy raz na scenę, powiem. Udało się namówić, żeby w Bogatyni Rodzinnej wyszła i zaśpiewała z nami utwór Y też z płyty i z moim zespołem, także są jakieś pierwsze kroczki, to zobaczymy, co będzie dalej. Na razie ona jeszcze studiuje w Danii, jest na studiach, robi tam tak naprawdę w świecie mody troszeczkę, bardziej niż w świecie muzycznym. Ale no myślę, że nie wykluczam tego w przyszłości. Ale to też musi być od niej. Ja nie chcę nic zawsze, wiesz, nie chcę niczego naciskać.
1: Oczywiście, szczególnie, że te dwa światy bardzo ze sobą współgrają i bardzo się łączą, także jest szansa.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, ale wracamy teraz do ciebie. Kolejny kawałek to No Ordinary Moment i tutaj dodatkowo no dość też już znany saksofonista Mark Russo się pojawia, kolejny gość. I to jest numer, który jak ja słuchałem, on mnie przeniósł gdzieś tam do lat 80. do muzyków typu Hall & Oates i się czułem, jakbym oglądał Miami Vice. Nie wiem, czy...
0: Pięknie.
1: Mam takie wrażenie i ten saksofon tam rzeczywiście wbija w ziemię. Także to co? Posłuchajmy sobie kolejnego numeru No Ordinary Moment.

0: No Ordinary Moment i tutaj oczywiście Szymon, Last Romantic Warrior, Ray Green i Mark Russo. I naprawdę, słuchając tego numeru, można się poczuć jak w białym Ferrari Testarossie, gdzieś tam przejeżdżając przez okolicach plaż Miami. Przenosi do lat 80. i rzeczywiście tę tęsknotę słychać na całej płycie. I tutaj nie sposób mi nie zadać tego pytania. Już mówiliśmy o tych takich inspiracjach, ale który jednak okres muzyki, które dźwięki są takie tobie najbliższe? Bo z samej płyty jest mi to naprawdę ciężko wywnioskować.
1: Tak naprawdę najbliższe mojemu sercu są, myślę, powiedział, wiesz, lata 70., 80., może przełom lat 70., 80., lata 80. też bardzo, lata 90. troszkę może już mniej, ale myślę, że najbardziej te dwie dekady, 70., 80., to była bardzo duży wpływ miały na mnie w całym moim jakby życiu muzycznym i słuchaniu muzyki i jakby inspiracjach, jak byłem młodym jeszcze chłopaczkiem i słuchałem muzyki, uczyłem się słuchać muzyki i jakby inspirowałem się różnymi ludźmi, to największe zawsze wrażenie na mnie robili artyści z lat 70. i z lat 80.
0: Teraz pytanie mam a propos twoich planów koncertowych, bo wiem, że już tych koncertów chyba z dwa albo trzy się odbyły. Na jednym ponoć nawet Straż Pożarna się pojawiła.
1: Dokładnie, dokładnie. Właśnie teraz graliśmy, właśnie nieźle skończyliśmy ostatni koncert. Teraz w piątek, sobotę, nieźle graliśmy trzy koncerty, a na ostatnim koncercie mieliśmy bardzo nietypową sytuację, która się zdarza raz na milion wypadków tak naprawdę, że zaczynając koncert, graliśmy po prostu tak ogniście, że włączył się alarm przeciwpożarowy na sali we Wrocławiu. Także zrobiliśmy sobie wokół tego już, prawda, własną muzyczną i zespołową legendę. Ale oczywiście wyniknęło to z tego, że mieliśmy maszynę od dymu i nikt niestety nie było jakby nieporozumienie, nikt nam nie powiedział, że nie możemy tej maszyny aż tak bardzo mocno włączyć. A my robimy takie show z impetem, że wchodzą światła, prawda, wchodzi dym i my wychodzimy na scenę. I puściliśmy ten dym na maksa i włączyły się alarmy, prawda? I wyszło po prostu, miałoby się pisko i wyszło śmiesznie, ale to jakby zainspirowało nas do tego, że na przyszłych koncertach już na pewno zrobimy tak, że będzie syrena, będzie samplowana i będzie puszczona na intro. To też jest inspiracja.
0: Powiedz mi jedną rzecz, bo właśnie te kilka koncertów już macie za sobą. To ogólnie Dolny Śląsk, który oczywiście jest tobie tutaj najbliższy, ale czy poza Dolny Śląsk chcecie się udać? I wiem, że to nie będzie łatwe jednak, bo tu z tego co wiem, nie lubisz półśrodków i raczej w pełnym składzie, tak żeby ta muzyka wybrzmiała w całości.
1: Dokładnie. Dokładnie. Plany są ogromne, ale tak naprawdę największe plany będą w przyszłym roku, żeby uderzyć na Europę, prawda? Bo to jednak mamy bardzo wysokie tutaj, bardzo wysoki cel. No i skład też tak naprawdę jest bardzo europejski, prawda? Nie. W składzie mam jest trzech Polaków i czterech Europejczyków, powiedzmy, i są też Niemcy, jest też pół Austrii, pół Niemiec, prawda? Także jest duża, bardzo mieszanka i mamy taki plan uderzyć na Europę w przyszłym roku już tak z pełnym impetem, bo materiał, prawda, powiedzmy sobie, angielskojęzyczny jest przede wszystkim w całości. Nie mamy piosenek po polsku, ja nie piszę takich utworów. No i jest to target tak naprawdę zachodni. Ale w Polsce zaczynamy też, żeby mieć przede wszystkim punkt startu u siebie i też planujemy też drugi jakby drugą część tej trasy Polski w listopadzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także jeszcze w Polsce na pewno zagramy, zobaczymy, ile koncertów, ale myślę, że w tym roku na listopad coś się uda jeszcze zrobić.
0: A nie myśleliście też o tym, żeby się pojawić? Bo w sumie jako młody zespół też na jakichś festiwalach showcase'owych, no wiadomo, że tam jest troszeczkę ograniczona forma, te koncerty mają tak po 30 minut mniej więcej, ale to też taki dobry moment, aby się po prostu pokazać.
1: Tak, to są też plany z tym związane, dlatego właśnie jesteśmy w trakcie, teraz po tej trasie to właśnie zbieram materiały wszystkie i będę montował tak naprawdę promocyjne materiały do wysyłania, prawda, tych zgłoszeń, tego wszystkiego, bo dzisiaj bez tych materiałów promocyjnych to ciężko cokolwiek wykonać, prawda, w dobie internetu i wszystkich tych filmików, które trzeba mieć, prawda, tych tak zwanych rolek, także tutaj będziemy się tym zajmować i myślę, że showcase na pewno też, to jest bardzo super pomysł, także też na pewno w to uderzymy.
0: Z tym internetem i ten romantyzm teraz, ale trzeba być romantycznym i w internecie. O, tak, że...
1: Dokładnie. Ja też tak uważam, no niestety nie da się, prawda, zamknąć, zapalić świeczkę i czytać książki i puszczać sobie tylko płyty z winyla w dobie, gdzie mamy po prostu telefony, mają nawet już dzieci, prawda, 6-letnie. Także no trzeba też iść z biegiem, prawda, czasu, nie wolno się zamykać, nie wolno też zostać w tyle, ale fajnie łączyć te dwa światy, prawda, znaleźć ten taki tak zwany złoty środek, to yin-yang, to połączenie jakby sił, prawda, tą górę z dołem, tą lewą z prawem, żeby ten złoty środek znaleźć. I myślę, że zawsze jest to rozwiązanie dobre, żeby nie dać się po prostu pochłonąć tej dzisiejszej cyfryzacji, temu wszystkiemu, temu szybkiemu, takiemu, że wszystko musi mieć 10 sekund, prawda, i już tracimy uważność, prawda. Żeby pamiętać o tym, że dalej jesteśmy ludźmi, dalej potrafimy się skupić.
0: No i jest to w 100% racja, ja tu się podpisuję wszystkimi rękami. I teraz słuchaj, wybrałem kolejny numer i... To jest numer, który w ogóle nie jest napisany przez ciebie, ale tak naprawdę, jak sobie go słuchałem, jest absolutnie przepisany przez was. Pewnie już się domyśliłeś, że idzie o Can We Still Be Friends.
1: Dokładnie.
0: Teraz nie bałeś się zmierzyć się, no umówmy się, jak dla mnie Todd Rundgren to jest doktor, profesor, jeżeli idzie o songwriting i on tak może, nie wiem, rozmawiać sobie to może z Thomasem Dolbym albo z Donaldem Fagenem, a tutaj bierzesz się za numer Todda Rundgrena. Nie obawiałeś się tego?
1: Wiesz co, nie obawiałem się, bo znam ten numer po prostu odkąd byłem nastolatkiem. To już było kilka lat dobrych temu. I po prostu ja zawsze miałem w planie zrobić własny aranż tego utworu. Zawsze po prostu o to chodziło. No i po prostu nadszedł ten czas w życiu, że już nabrałem takie doświadczenie i byłem pewny tego, że zrobię to po prostu. Wydaje mi się, że zrobiłem to dobrze. Według własnych schematów, według własnego jakby pomysłu. I wydaje mi się, że udźwignąłem, a wręcz pokazałem jakby inny wymiar temu utworowi. Nie wiem, co ty sądzisz właśnie. Powiedz mi, jakie jest...
0: Znaczy, ja ci powiem, że ja byłem niesamowicie zaskoczony, bo ten numer jest absolutnie przepisany, nie? Słyszę, że tam jest Todd Rundgren, ale to jest w zupełnie innym wydaniu, takim zdecydowanie nowocześniejszym, nie lubię tego określenia, ale takim też trochę indie-popowym wydaniu, że równie dobrze mógłby to zrobić też jakiś Toro i Moi, a tu jest nasz polski, bogatyński Szymon.
1: Dokładnie.
0: Także wyszło naprawdę bardzo dobrze i też dlatego go wybrałem sobie na koniec. Nie rozłączaj się z nami, bo jeszcze porozmawiamy o piosenkach, które wybrałeś i mam dla ciebie też dość ciekawą informację.
1: A super.
0: Teraz Can We Still Be Friends i Iga też tutaj się pojawia.

0: Oj, mieliśmy małą awarię, ale już jestem z powrotem. Halo, halo.
1: Halo,
0: no ale to też świadczy o tym, że radio na żywo i że gramy z fizyków, z nośników fizycznych,
1: Tak jak na koncertach, to mi coś, tak jak z tym alarmem, z którym rozmawialiśmy, strażackim.
0: Dokładnie.
1: Też to miało nie być i też musieliśmy poczekać po prostu, wiesz, 15 minut zrobić przerwę w pierwszym numerze na koncercie, ponieważ czekaliśmy na strażaków, którzy musieli włączyć alarm. Także takie rzeczy się dzieją.
0: Dokładnie, słuchaj.
1: Życie.
0: Ale to mimo, że nie poszło całe, to dobra wiadomość jest taka, że słuchaj Radio Afera od poniedziałku, bo będziesz płytą tygodnia.
1: O, ale pięknie, bo ogromnie się cieszę. Świetna informacja.
0: Także w każdy... Także od poniedziałku w Radio Afera codziennie jakiś numer już wgrany, ładnie będzie grany. Twój. I teraz ja zawsze proszę moich gości o to, aby wybrali sobie kawałek, jakieś dwie smutne piosenki i uzasadnili ten wybór. I ja wiem, że ty też mi je podałeś i właśnie o tym sobie teraz porozmawiajmy.
1: Dokładnie. To może zaczniemy od pierwszego wyboru, prawda?
0: Mhm.
1: Pierwszy wybór to wybrałem piosenkę takiego artysty młodego pokolenia, ale uważam, że warto zwrócić na niego uwagę. Teraz już jest bardziej znany, który nazywa się Mac G. I to jest utwór I Know How You Get. To jest taki utwór, który po prostu jest dla mnie bardzo, nie wiem, czy do końca smutny, ale po prostu też w pewien sposób nostalgiczny. W pewien sposób, bo ja go bardzo dużo słuchałem, będąc na studiach, przeżywając różne, wiadomo, dramaty miłosne, rozterki, złamane serca w tym okresie, jak się jest na studiach, prawda, takie rzeczy się przeżywa. I ten utwór mi się kojarzy z tymi czasami i bardzo dużo razy go słuchałem, jeżdżąc gdzieś autem z grania, albo wracając po jakichś tam zajęciach, prawda, muzycznych na studiach, czy z jakichś grań wracając. I jest to bardzo bliska memu sercu piosenka, tak zwana smutno-nostalgiczna, że tak to nazwą.
0: A drugi mnie nie zaskoczył.
1: Drugi cię nie zaskoczył?
0: Tak, spodziewałem się, szczerze mówiąc.
1: Właśnie, a drugi to jest taki przykład, ponieważ jest to piosenka bardzo dobrze wszystkim znana, pewnego rodzaju hymn wręcz muzyczny, Purple Rain Prince'a, prawda? Niby taki oczywisty wybór, ale też nieoczywisty, ponieważ chciałem tylko powiedzieć o tej piosence tyle, że ja do niej wróciłem po kilku latach dobrych. Teraz wróciłem do niej mając 30 lat już na karku, jako już taki facet, prawda, dorosły, dojrzały. I ona po prostu teraz jako 30-latek rozumiem. Po prostu ja znałem całe życie jako dziecko, gdzieś tam jako nastolatek, a ja do tej piosenki po prostu ona była dla mnie zawsze fajna, jakaś tam powiedzmy chwytliwa i gdzieś tam łapała mnie, ale nie w taki sposób, jak teraz jako 30-latek posłuchałem jej po paru latach przerwy. Odpaliłem sobie ją dokładnie chyba niedawno w lutym jakoś, czy w marcu, po paru latach przerwy. I tak mnie uderzyła, że po prostu cały się popłakałem. I dlatego ten też mój wybór, bo to jest też taka piosenka, która łapie za serce, tak? I też trzeba być na nią jakby w życiu gotowym, żeby ją zrozumieć do końca. No jest to przepiękny hymn życiowy, że tak powiem. Prince, to jest jego jakby najwyższy szczyt możliwy. Utwór jest ponadczasowy po prostu.
0: Dobrze, to także ja tobie bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Nie rozłączaj się jeszcze, pogadamy sobie troszeczkę jeszcze na poza anteniu. Dwa numery, MKG i I Know How You Get i Prince and the Revolution, Purple Rain, czyli to jest wybór smutny od Szymona Justyńskiego. Ja bardzo tobie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję ci pięknie za zaproszenie i wszystkim słuchaczom Radia Afera za to, że słuchali i byli z nami. Dziękuję ci bardzo za zaproszenie do tej wspaniałej audycji.
0: Dzięki wielkie. A my teraz słuchamy.

Gościem dzisiejszej audycji był Szymon Justyński i rozmawialiśmy o jego ostatnim projekcie Last Romantic Warrior, a za konsoletą siedział Arkadiusz Cierniak i dzielnie nas dzisiaj realizował. Dawid Piechocki przy mikrofonie. I skoro, drodzy słuchacze, już tak byliśmy w okolicach tej Bogatyni, byliśmy już w Miami, no to w tym Miami zostaniemy, szczególnie, że autor tejże piosenki to granicznie też blisko Bogatyni, bo z Czech pochodzi, mowa o Janie Hammerze, a numer jak najbardziej na plażę Miami nas przeniesie. Do usłyszenia za tydzień i słyszymy się w smutnych piosenkach.

0: Smutne piosenki bywają wesołe. Smutne piosenki mają swoje historie. Smutne piosenki w każdy wtorek o 21 w Radio Afera. Smutne piosenki.
1: Autopromocja.
2: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify.
3: Make some noise!
4: Samochody, tramwaje, pociągi, samoloty, remonty, a nawet sąsiedzi. Hałas. Jak się go mierzy i co możemy z tym zrobić? O tym opowiadamy w audycji Make No Noise. Środa, 8:30.
5: Hej! Jara! Gramy na aferę!
6: Subiektywne podsumowanie tygodnia w świecie piłki nożnej. Od słonecznej Katalonii po zimne noce w Stoke. W każdą środę po 18:00.
1: Autopromocja. Radio Afera, rockowo i alternatywnie.
7: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22:00 w Radio Afera.

Konbanwa, czyli dobry wieczór w Japonii w Radio Afera. Sebastian Szymura, kłaniam się i przez najbliższą godzinę będę dla was prezentował muzykę z kraju kwitnącej wiśni. A dziś spotkanie z mistrzem Ryuichim Sakamoto, zresztą nie pierwsze takie spotkanie w Japonii w Radiu Afera. Tym razem będziemy gdzieś tam w środku lat 80. głównie i w sumie fajnie się złożyło, że z tego co zdążyłem usłyszeć, to w smutnych piosenkach też podobne klimaty. Wysłuchaliśmy na razie utworu Tibetan Dance. Jesteśmy z płytą Ongaku Zukan. Przed nami Hanen no Hayashi de.

Ryuichi Sakamoto i Ongaku Zukan, czyli w wolnym tłumaczeniu encyklopedia muzyczna. I właśnie taka jest ta płyta, która gdzieś tam raz faktycznie dosyć mocno synpopowe utwory zgodne z erą, w której powstawała, nam serwuje, a czasem nieco bardziej eksperymentalnie, może też jazzowo, ale również elektronicznie, z taką mocno oldschoolową elektroniką. Niektóra już dziś może trącać myszką. Self-Portrait to utwór, który przed nami, Ryuichi Sakamoto w Japonii w Radio Afera.

Onga Kuzukan, na którą to płytę Ryuichi Sakamoto zaprosił bardzo wielu znakomitych gości. Oczywiście Haruomi Hosono i Yukihiro

Shimizu, może tak z dzisiejszej perspektywy, to wydaje się, no może nie taka oczywista postać, która mogła się wtedy pojawić, ale myślę, że akurat w tym 84 to tak nie do końca było. Yasuaki Shimizu, oczywiście awangardowy saksofonista, którego miałem okazję widzieć na żywo. Jeżeli kiedyś wróci do Polski, to bardzo, bardzo polecam. Tymczasem wracamy do płyty Ongakuzukan. Jeszcze jeden utwór nam został, właśnie taki bardziej eksperymentalny po tych takich, no myślę, że Tibetan Dance i Self-Portrait były takie bardziej przyjazne. Self-Portrait to w ogóle się prosiło, żeby tam jakiś wokal był, a wokalu nie było, a Tibetan Dance to brzmiał mi trochę jak coś, co mogłoby się pojawić w latach 80. w polskiej telewizji jako taki trochę jingle, jako taka trochę zajawka. A przed nami Mori no Hito to Japonia w Radiu Afera.

Morinohito Ryuichi Sakamoto. Taka refleksyjna muzyka w sam raz, na przykład dla złamanych serc. A teraz przejdziemy do takich już eksperymentów na całego i płyty Esperanto, która wyszła no, nie tak długo po Ongaku Zukan, bo to był 1985 rok. Jednak tam prawie cały właśnie rok minął, więc Ryuichi miał czas na rozwijanie tego, co no, w latach 80. Na przykład rozwijał jego już wspomniany przyjaciel Haruomi Hosono, który wtedy no, nawet mocniej parał się muzyką eksperymentalną, muzyką ambientową niż Ryuichi. Ryuichi jednak częściej sięgał po te bardziej popową stronę muzyki rozrywkowej, natomiast na płycie Esperanto zdecydowanie popuścił lejce i to usłyszymy na przykład już w pierwszym utworze A Rain Song, to Ryuichi Sakamoto w Epfonii w Radiu Afera.

A rain song mieliśmy encyklopedię muzyczną, więc mamy uniwersalny język. Esperanto, Ryuichi Sakamoto i rok 1985. No i to takie eksperymenty z użyciem samplera, z różnymi efektami, praktycznie album w większości nagrany samodzielnie, jeżeli chodzi o wykonanie. Pojawia się tam na przykład znany gitarzysta Arto Lindsay, na perkusji niejaki Yas Kaz, ale generalnie jest to Ryuichi Sakamoto i właśnie w przeciwieństwie do Ongaku Zukan, gdzie cała plejada, można powiedzieć w cudzysłowie, pomocniczych muzyków, no to tutaj niemal sam Sakamoto. To bardzo eksperymentalna płyta. Pamiętajmy, że to jest połowa lat 80. No i takie eksperymenty z samplerem, z elektroniką, to nie było coś bardzo popularnego. Sakamoto już wcześniej takich rzeczy oczywiście próbował, ale gdzieś tam powiedzmy, że była jednak od tego przerwa. Był no romans głównie z muzyką popową, z którą też Sakamoto oprócz tych eksperymentów romansował, jednak troszeczkę to już było większe pójście w zupełnie inną stronę i też troszeczkę jest tutaj wpływów muzyki świata na pewno, troszkę ambientu. Następny utwór, który wysłuchamy z tej płyty, nazywa się A Carved Stone.

przed nami A Carved Stone, a właśnie wtedy zaczyna się Ulu Watu, która z jednej strony jest właśnie takie trochę oldschoolowa, a z drugiej przypomina mi coś, co mogłyby wypuścić legendy IDM-u w latach 90., a przynajmniej coś, co mogliby samplować. To Ryuichi Sakamoto w Japonii w Radio Afera.

Uluwatu, czyli Sakamoto emulujący dżunglę. I niektóre z tych dźwięków, myślę, faktycznie mogłyby się znaleźć gdzieś tam, może, nie wiem, u Aphexa Twina, czy też u Otakr. Zresztą to nie byłby pierwszy raz, kiedy muzyka Sakamoto gdzieś tam przewiduje pojawienie się takich trendów w muzyce elektronicznej. Oczywiście później z rytmem, troszkę inaczej zrobionych i tak dalej, i tak dalej. No ale pamiętajmy, że to 1985, przepraszam, rok i pierwsze kroki w zasadzie w takim no bardziej nowoczesnym samplowaniu muzyki Ryuichi Sakamoto. Przeniesiemy się teraz dosyć mocno do przodu, do roku 2009 i do płyty, którą już prezentowałem. To będzie płyta Out of Noise i będzie ambientowo, będzie melancholijnie, nostalgicznie. Zaczniemy od utworu Disco. Będzie też trochę dronowania, szczególnie na drugim utworze Firewater. Zostawiam was z Ryuichi Sakamoto i jeszcze na chwilę po dwóch kolejnych utworach wrócę, żeby się pożegnać.

I dobiega powoli końca dzisiejsze spotkanie z Japonią, z mistrzem Ryuichim Sakamoto, który na pewno jeszcze powróci w programie. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam za tydzień. No jak zwykle zapraszam też do słuchania audycji jazzowych, które już za chwilę, a ja zostawiam was jeszcze z ambientem od Sakamoto Hibari. Do usłyszenia. Cześć.

0: Japfonia. Audycja o muzyce z kraju kwitnącej wiśni. W każdy wtorek o 22 w Radiu Afera. Autopromocja.
1: Get yourself locked in to bump and grind.
2: Od połamanych elektronicznych rytmów do hip-hopowej ulicy i klimatycznego R&B. Bump and Grind. Każda środa, godzina 22 na 98,6.
3: Aferowe pogotowie językowe. Pomagamy w razie zderzenia z polszczyzną. Językowe dylematy rozwiązuje członkini Rady Języka Polskiego profesor Halina Zgółkowa. Napisz do nas pogotowie@afera.com.pl. Środa, godzina 17.30. Tylko w Radiu Afera.
4: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
0: Autopromocja.
5: Radio Afera, 98,6 MHz.
0: Wieczór jazzowy w Radio Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23.
6: Dobry wieczór. Witamy serdecznie w Summertime numer 1085, 19 dzień maja. Przed mikrofonami dobry wieczór mówią Przemek Dzięgiel
7: i Marcin Kaczmarek. Również dobry wieczór. Rozpoczynamy taką rocznicą smutną, ale warto to wspominać. Dokładnie 2 lata temu, 7 maja 2024 roku, odfrunął nam w dal, gdzieś w niebiosa, Jan Ptaszyn Wróblewski. I w związku z tym przypomnijmy sobie coś z jego bogatego repertuaru. Będzie koncertowo, będzie koncert z 1993 roku Live in Hades, to jest klub lubelski, który w latach 90. dość prężnie działał, a na scenie razem z Ptaszynem Andrzej Jagodziński na fortepianie, Sławomir Kurkiewicz na kontrabasie i Michał Miszkiewicz na perkusji. Lider oczywiście na saksofonach we wspaniałej formie, w wielu takich nieoficjalnych rankingach. Płyta ta właśnie nagrana na żywo Ptaszyna jest bardzo wysoko oceniana i jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o te wspaniałe nagrania, które Ptaszyn po sobie zostawił.

Klicheć Hechcioł Dana, tak nazywała się ta kompozycja. Tytuł pachnie nam muzyką ludową i też muzycznie jest tutaj sporo akcentów. Aż się dziwię, że nie pomyśleliśmy o tym, kiedy graliśmy Kujawek Goes Funky i różne inne nawiązania do polskiego folkloru. Jan Ptaszyn Wróblewski słynął zresztą z wymyślania fantastycznych tytułów. Jan Szpargatą, Macha Wiśnia, Strzeż się Szczerzui, Grzmot nad ranem, czy właśnie Klicheć Hechcioł Dana. To są na pewno jego wymysły, niesamowite poczucie humoru, ale też potrafił tworzyć tak samo jak muzykę różne językowe wygibasy. Jana Ptaszyna Wróblewskiego, tak jak Marcin wspominał, pożegnaliśmy już 2 lata temu i cały czas gdzieś tam za nim tęsknimy i muzycznie, i radiowo. To jest wspaniała postać polskiego jazzu i niesamowicie sympatyczne wspomnienie jako człowieka. Tymczasem za tydzień 100. rocznica urodzin Milesa Davisa i już mamy wybrane utwory na przyszły tydzień. W związku z tym wiemy już, co się nie zmieściło. I tak na przykład nie zmieścił się debiut Davisa z 1951 roku. To było nagrania dla oficyny Prestige i zostało to wydane pod nazwą Miles Davis The New Sounds. Debiutancki album Milesa Davisa otwiera kompozycja Conception, której teraz wysłuchamy.

0: Miles Davis na trąbce, Jackie McLean na saksofonie altowym, Sonny Rollins na tenorze, Walter Bishop Jr. na fortepianie, Tommy Potter na kontrabasie i Art Blakey na perkusji. Niezły skład zebrał się w studiu nagraniowym 5 października 1951 roku i w tym składzie powstały debiutanckie nagrania Milesa Davisa. Może inaczej, zostały one debiutancko wydane jako jego album, bo wcześniej też nagrywał i pewnie gdybyśmy dobrze pogrzebali w dyskografii Charlie'ego Parkera, to i w nagraniach z lat 40. pewnie można byłoby Milesa usłyszeć, ale darowaliśmy sobie te poszukiwania i właśnie na za tydzień, jak i teraz, wybieramy to, co powstało już w latach 50. No dobrze, kolejny fragment muzyczny w dzisiejszym Summertime również jest autorstwa Milesa Davisa. Będzie to z albumu, który prawie że znalazł się w tym rocznicowym. Można powiedzieć, że to jest pierwszy utwór, któremu było dane odpaść w naszej selekcji.
1: Tak, będzie to Toad the Sweet z płyty Files de Kilimanjaro, 68 rok. Płyta już zwiastuje pewne zmiany w muzyce Milesa Davisa, to jest końcówka lat 60. Band najwyższych lotów, jak to u Milesa, zawsze zgromadził wokół siebie absolutnie najlepszych muzyków, jacy byli dostępni w tamtym czasie. No i oprócz lidera Ron Carter na basie, Tony Williams na perkusji, no Herbie Hancock jak najbardziej, no i Wayne Shorter na saksofonie. No to co? 68 rok, tak wtedy brzmiała muzyka Milesa Davisa.

Miles Davis 1968 roku i album Files de Kilimanjaro. To the Sweet to jest ta kompozycja, z którą spędziliśmy ostatnie 14 minut naszego życia. Miles Davis oczywiście na trąbce, Wayne Shorter na tenorze, Herbie Hancock na klawiszach, w innych utworach też Chick Corea, Ron Carter na gitarze basowej, w innych utworach też Dave Holland i na perkusji młody, nastoletni chyba jeszcze wtedy, Tony Williams, gwiazda perkusji jazz rockowej. W przyszłym tygodniu już to finalne spotkanie z Milesem Davisem, już nie możemy się doczekać, natomiast teraz przed nami trochę nowości. Jedną z nich już trochę znamy, będzie to płyta New Digs w wykonaniu Michaela Formanka. Skład jest 7-osobowy. I zwracam tutaj dzisiaj uwagę na organy Hammonda w wykonaniu Aleksandra Hawkinsa. Zresztą one rozpoczną ten utwór. Dzięki tym organom mam wrażenie, trochę to pasuje do tego, co Miles Davis grał pod koniec lat 60. I być może, gdyby Miles do tej pory żył, to właśnie taką muzyką by się zajmował, a być może stworzyłby coś zupełnie nowego, innego, czego nawet nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Tymczasem przed nami kompozycja Queens, John O'Gallagher na saksofonie altowym, Chet Doxas na tenorze i klarnecie, João Almeida trąbka, niesamowita Mary Halvorson na gitarze, Michael Formanek na kontrabasie i Thomas Fujiwara na perkusji.

0: Michael Formanek i jego zespół. Michael Formanek, kontrabasista urodzony w San Francisco 7 maja, więc też jest majowym bykiem. Przyszedł na świat w roku 1958, no i jest bardzo uznanym kontrabasistą w świecie muzyki jazzowej. Jego ostatnie nagrania, na które najczęściej trafiałem, były w większych składach, ale też z Fujiwarą czy z Halvorsen przyjaźnił się i współtworzyli razem formację Thumbscrew, do której warto by było za czas jakiś wrócić. Tymczasem na tapecie jest płyta New Digs, nowy album z 2026 roku. Z przyjemnością go regularnie słucham i dlatego też co chwila pojawia się w Summertime. To była kompozycja Queens. I co? Pewnie za jakiś czas znowu usłyszymy Michaela Formanka, może właśnie Thumbscrew do nas powróci. A na zakończenie dzisiaj długi utwór, będzie to kompozycja Charanam, moja ulubiona, z pierwszej części koncertowej Live at the Village Vanguard w wykonaniu kwartetu Immanuela Wilkinsa. No to co, Immanuel Wilkins na saksofonie, Royama Takenaga na kontrabasie, Kweku Sumbri na perkusji i Mika Thomas na fortepianie. Oddajemy tej nowej, świeżej gwieździe amerykańskiego jazzu resztę programu Summertime, za który serdecznie dziękuję. Przemek Dzięgiel
1: i Marcin Kaczmarek.
0: I do usłyszenia. Zapraszamy w przyszłym tygodniu. Będziemy wspólnie świętować setne urodziny Milesa Davisa.

0: Wieczór jazzowy w Radiu Afera. Summertime. Zapraszamy w każdy wtorek po 23. Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jazz. Awangarda. Muzyka improwizowana.
0: Audycja Wiek Awangardy. Zapraszamy z wtorku na środę po północy.
2: Dzień dobry. Dziś niemal co do sekundy w audycji Wiek Awangardy wita Wawrzyniec Smunkinia. Dzień dobry, bo mamy już środę. 20 maja 2026 roku. Nie mam w kalendarzu pod tą datą żadnych urodzin, ani też żadnej rocznicy śmierci, co sprawia, że dzisiaj sięgniemy sobie po trochę nowości, po jedną starszą piosenkę, bardzo starszą, znaczy bardzo, 20 lat temu nagraną, ale będzie dużo nowej muzyki, chociaż tych utworów i tych płyt, które zdarzy nam się dzisiaj sięgnąć, nie będzie wcale aż tak bardzo wiele. Dwa przypomnienia, od których zaczynamy te środowe poranki od bardzo, bardzo długiego czasu. Po pierwsze o tym, że wciąż trwa wojna na Ukrainie, tuż obok nas, tuż za naszą granicą. I to jest wojna, która dotyka każdego z nas, dotyka i ciebie, i mnie. Spotykamy ludzi, którzy przed tą wojną uciekli i wciąż oni potrzebują naszej solidarności. Ta solidarność ma znaczenie. Możemy ją okazać w różny sposób. Możemy ją okazać także wspierając zbiórkę, którą zainicjowała Polska Inicjatywa Humanitarna i OKO.press. Jak ktoś wejdzie na OKO.press, tam można znaleźć link i jako wyraz naszej solidarności można wesprzeć tych, którzy są najbardziej poszkodowani, którzy są najbardziej poranieni w całej tej sytuacji, czyli ludzi starszych, ludzi chorych, którzy zostali decyzją polskiego rządu pozbawieni prawa dostępu do świadczeń socjalnych i opieki medycznej. To pierwsze przypomnienie. Drugie przypomnienie o tym, że wciąż trwa kryzys humanitarny na granicy Polski i Białorusi. Ci ludzie nie zniknęli i ci ludzie znaleźli się w pułapce. I ci ludzie również potrzebują naszej solidarności. W tej chwili ta solidarność może być w przeważającej mierze tylko i wyłącznie werbalna, ale nie możemy zamykać oczu na to, co dzieje się w granicach naszego państwa. Bo jeżeli ktoś jest tam przy płocie, to jest w naszym kraju. No a rozpoczniemy dziś spotkanie od materiału, o którym wspominałem tydzień temu. Od płyty wydanej przez Alana Wilkinsona, Pawła Doskosza i Andrew Lyla. To album zarejestrowany w lutym 2024 roku w Poznaniu, w Dragonie. I dzisiaj sięgniemy po ostatni utwór. Tydzień temu była improwizacja najkrótsza, 9-minutowa, która na tej płycie się znajduje. Dzisiaj pełna suita i to jest taka formuła grania i odnajdywania siebie, szukania, inspirowania siebie nawzajem, która chyba jest mi najbliższa, bo czas ma tutaj znaczenie. To jak on biegnie i to jak oni w tym czasie się odnajdują i to jak myślą, formą, którą na bieżąco, na żywo tworzą, jest absolutnie unikatowe.

Ah.

Alan Wilkinson, Paweł Doskocz i Andrew Lyle z klubu Dragon. Materiał nagrany 16 lutego 2024 roku. Płyta, z której to pochodzi, nazywa się Trio in Pause. Ukazała się dosłownie 10 dni temu. Teraz będzie taki blok, który nieczęsto się zdarza, bo będzie to blok bardziej rockowej, ale cały czas improwizowanej muzyki. Sięgniemy sobie trochę do takich muzyków, którzy chyba najbardziej kojarzeni są właśnie z rockiem, czy to punk rockiem, czy to jakimś takim, taką odmianą japońskiego psychodelicznego rocka, bo będzie Makoto Kawabata dzisiaj, ale grają też muzykę stricte improwizowaną, nie pozbawioną odniesień do awant jazzowej tradycji, ale w dalszym ciągu silniej kojarzoną z tymi gatunkami, które artyści tworzą na co dzień. Pierwszy utwór to trio Terry X and the Moor, czyli połowa duetu Lean Left, kwartetu Lean Left. Duet, który czasami, gdy Lean Left koncertuje, wychodzi na scenę i improwizuje i gra. Gdy widziałem ich pierwszy raz, to było bardzo dawno temu w Weikersheim, w takiej miejscowości niedaleko Stuttgartu. I myślałem wtedy, że oni tę scenę rozniosą. I muzycznie, i dźwiękowo, i poprzez energię, jaką razem tam generowali. Dołącza do nich Tashi Dorji, czyli Filipińczyk bodajże z pochodzenia, ale Amerykanin, który dał się poznać jako muzyk, któremu te punk rockowe czy też rockowe fascynacje nie są obce i w takim duchu tworzył choćby z Dave'em Rempisem na scenie Chicago. Tutaj jako trzy gitary. Płyta ukazała się nakładem CAA, czyli Catalytic Sound, i jest jednym z tych dokumentów, które patroni Catalytic Sound otrzymują co miesiąc. Polecam patronat nad tym, nad tą społecznością, bo to nie jest tylko strona internetowa, to nie jest tylko streaming, ale także streaming i dostęp do materiałów, które gdzieś dalej, poza tą sferę patronów, raczej nie wychodzą, a materiałów przecudnej urody i niezwykle istotnych jest tam naprawdę, naprawdę co niemiara. Tashi Dorji, Terry X, czy Terry Hassels i Andy Moore. Dwie gitary z The X plus amerykański Filipińczyk. Chyba tak należałoby to podsumować.

Tashi Dorji, Terry Hassels i Andy Moore z albumu Free Guitars. Teraz zrobimy skok, ale pozostaniemy w stylistyce raczej podobnej, bo sięgniemy przez dłuższą chwilę do muzyki Makoto Kawabaty, czyli japońskiego gitarzysty kojarzonego raczej ze sceną art rockową, twórcy jednego z najbardziej prężnie działających pod względem nagraniowym japońskich zespołów, czyli Acid Matters Temple and the Melting Paradise of UFO. Niezwykły człowiek, niezwykły muzyk, niezwykle aktywny, nie bojący się wchodzić w rozmaite interakcje z muzykami z innych zupełnie gatunków, stylistyk, tworzący także muzykę elektroniczną, nagrywający muzykę do filmów, ale najbardziej związany z gitarą. Jak sam mówi, dla niego wielką inspiracją był Ritchie Blackmore, czyli twórca m.in. Deep Purple czy Rainbow, jeden z najważniejszych gitarzystów dla europejskiej sceny rockowej lat 60., 70. Do dziś dnia na tej scenie obecny, chociaż pojawiający się naprawdę, naprawdę z rzadka. Pierwszy utwór, który zagramy, to będzie płyta, która ukazała się w 2022 roku, Reverse Fold. I jest to duet z Tatsuyo Nakatani, z takim japońskim perkusistą, znanym między innymi ze współpracy czy to z Laswellem, czy to z Zornem. Muzyk niedoceniony w moim odczuciu, a niezwykle, niezwykle ciekawy. To trzecia ich bodajże wspólna realizacja. Poprzednie płyty ukazywały się w 2018, 2021 roku. Ta, jak na razie, w ich dyskografii jest płytą ostatnią. A potem chyba ulubiony projekt Makoto Kawabaty, chociaż nagrali tylko jedną płytę. Nazywa się to Daredevil Band. Ulubiony projekt, bo tworzą go Makoto Kawabata na gitarze, Atsushi Tsuyama albo Tsuyama Atsushi, czyli w tej chwili podpora Acid Mother's Temple, a muzyk, który jest związany ze sceną wolnej improwizacji, i to z niej tak naprawdę on się wywodzi, i to przez nią trafił do Acid Mother's. No i legenda japońskiej perkusji Shoji Hano. Z albumu Innomusha, utwór w sumie tytułowy, Musha, tak on został nazwany, z roku 2003, czyli sprzed 23 lat. No i na zakończenie powrócimy trochę do muzyki improwizowanej, do muzyki Free Improv. Magda Majas, Jim Denley w duecie, czyli fortepian preparowany i klawinet, bo Magda Majas jest jedyną osobą mi znaną, która po ten instrument na scenie Free Improv, współczesnej Free Improv sięga, i flety oraz saksofony w rękach i orgach Jima Denleya. I to będzie wszystko na dziś. Do godziny pewnie drugiej z kilkoma minutami w takim zestawie pozostaniemy. Ja już na żywo się żegnam. Wszystkiego dobrego, dobrego tygodnia, by to był piękny dzień. Audycję Wiek Awangardy przygotował i prowadził Wawrzyniec Mąkinia.